0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To szpiku kość.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: W końcu powiem

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

gościem przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury, wystający zza parapetu.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

duszy, drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Spoglądamy. East West Rockers to już za nami, a skoro East West, to powiem wam, że tak. West to będzie północny zachód i 14 stopni Celsjusza, najchłodniejsze miejsce w Polsce. East to będzie raczej południowy wschód i prawie 25 kresek powyżej zera w Rzeszowie. Najcieplejsze miejsce o poranku i mam dla was dobrą i złą wiadomość. Nie wiem, od której zacząć. Może od tej dobrej, że już nie mamy mapy świecącej się na czerwono, czyli że w całej Polsce fala upałów i trzeba bardzo na siebie uważać. No zła jest taka, że te upały niestety towarzyszyć nam będą jeszcze na wschodzie, południu i w centrum kraju. To jest ostrzeżenie drugiego stopnia, a dla południowego wschodu dalej ostrzeżenie trzeciego stopnia.

0: stopnia. No i niestety dzisiaj jeszcze gwałtowne zjawiska pogodowe. Burze z gradem mogą nawiedzać Polskę centralną, południową i wschodnią. Oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to spieszę wam o tym wszystkim opowiedzieć, że dzisiaj więcej chmur nad naszymi głowami, więc słońce nie będzie się tak łatwo przez nie przebijało. Do tego miejscami przelotnie może popadać deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum, tak jak wcześniej wspominałem, mogą występować burze lokalnie z gradem. Spadnie 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, choć w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. No i te burze mogą mieć dzisiaj gwałtowny przebieg, więc uważajcie na siebie, a tym bardziej, jeżeli macie jakieś niezabezpieczone rzeczy na choćby balkonie, to warto to wszystko posprzątać. Zobaczymy dzisiaj na termometrach od 26-30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do nawet 36 kresek powyżej zera na wschodzie i południu, bo to właśnie tutaj jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym upałem. Chłodniej jak wczoraj na wybrzeżu, około 22 stopni, a wiatr do tego słaby i umiarkowany. Dobra, jeszcze ciśnienie, patrzę, 1010 pokazuje mi barometr. Południe w Warszawie pokaże 1007 hektopaskali i przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i z samego rana mówię wam dzień dobry.

0: No i chyba u nas też trochę ciemno się zrobiło. Kuba Morawski razem ze mną.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I to on przed sekundą poinformował mnie o... Zaczęło się. Pada. Tak. W Warszawie o poranku.
1: Ale każdy czekał na ten deszcz jak to na prawda? Gwiazdkę betlejemską w Wigilię.
0: Ja, o, ładne. I na prezenty potem, ale w ogóle to słuchajcie, ja to czekam każdego ranka na taki pozytywny zastrzyk emocji, adrenaliny i w ogóle energii.
1: Ale to

0: To ty dajesz ten zastrzyk pozytywnej energii.
1: Ale dostaję, o to proszę bardzo, czytam. Zróbcie coś wreszcie z tą aplikacją, bo nie można was posłuchać na telefonie. Pozdrowienia i szerokości. Robimy co tylko się da. Cierpliwości. A mam nadzieję, że apka już niebawem. Ile to jest niebawem? Pożyjemy, zobaczymy, ale wystartuje pełną parą. Właśnie nie ma jak usłyszeć coś takiego dobrego, pozytywnego z samego rana, prawda?
0: Oj tak, tak.
1: Wracasz teraz z urlopu, a szefowa cię wita słowami typu do roboty. I to, a to jest zachęta.
0: Oj, zdecydowanie.
1: Od razu się człowiekowi chce.
0: Tak. Mobilizacja.
1: Ale my mamy też małe tradycje nasze. Maroś z Warszawy odezwał się, to my też mówimy dzień dobry. Panie Patryku, dzień dobry. Panie Jakubie.
0: Dzień dobry.
1: Udanego dnia i szerokości. To właśnie od Marosia. Tobie też samych przyjemności życzymy we wtorek o poranku. A teraz co, na drogi?
0: Na drogi, ruszamy.
1: Sprawdźmy, jak ta sytuacja wygląda.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No już zaczyna się na polskich trasach. Mamy sporo porannych korków, porannych spowolnień w wielu miejscach naszego kraju. Już wspomnieliśmy o tym, że w Warszawie zaczęło padać. Tak jest rzeczywiście w województwie mazowieckim i przez pogodę pewnie dlatego też tych spowolnień, tych korków jest nieco więcej niż zwykle o tej porze w dzień powszedni, bo już teraz zakorkowana, zatłoczona jest chociażby ekspresowa ósemka w Warszawie, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Coraz więcej samochodów także niedaleko Piaseczna na drodze krajowej 79 oraz na krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą, a także niedaleko Mińska Mazowieckiego. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Katowic, ruch odbywa się w sposób płynny. Jeszcze województwo podkarpackie. Tutaj kilka godzin temu na trasie ekspresowej S19 zderzyły się dwa samochody osobowe i cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski a Jasionka i w tej chwili ruch odbywa się tam już w sposób płynny.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I tak się tylko przypominamy, jeżeli wy chcecie dać znać, jak tam sytuacja pogodowa czy też drogowa wokół was, no to czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tekstowo, głosowo, ale także pod numerem 22 513 11 11. I już za chwilę u nas odrobina hazardu. Gotowi? Ciekawi? Zostańcie z nami.

0: 20 minut po godzinie 6 tu PRK, Polskie Radio Kierowców. O proszę bardzo, Gacuś się odezwał do nas, pisze: cześć, ja was słucham w telefonie, jestem w pracy. No to pozdrawiamy, Pracusiu, my też od 6 już na nogach, to może wcześniej, ale w robocie od 6 za sterami. Zaciekawiłem przed chwilą Kubę, bo powiedziałem, że będzie nuta hazardu.
1: Myślę, że nie tylko mnie.
0: No i co, gotowy jesteś?
1: No gotowy.
0: A to legalne będzie, wiesz.
1: Aha, okej, okay. No
0: nie,
1: to też gotowy.
0: Prawa nie łamiemy absolutnie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Człowiek sobie jedzie, patrzy, a ta wskazówka w baku, no tak zbliża się już do tego pola czerwonego, gdzie oznacza pusto.
1: Bywa tak.
0: Przejeżdżasz koło stacji, patrzysz 602 za litr benzyny.
1: No.
0: I myślisz sobie, zaraz, ale minister jutro ogłosi nową cenę. No i co? Będzie więcej czy mniej? Ryzykować czy nie?
1: I to jest ten hazard. Legalny. No tak, no zdarza się pewnie najlepszym.
0: Ja wygrałem.
1: Jak to wygrałem?
0: Nie zatankowałem wczoraj, nie sprawdzałem, co minister energii obwieścił. Dzisiaj rano powiedziałem sobie, ruszam i zobaczę pierwszą cenę. Albo będzie szok, niedowierzanie.

0: i niestety trzeba będzie dopłacić do interesu, albo wygrałem los na loterii. Trzy grosze mniej.
1: Czyli dzisiaj tankowałeś przed pracą.
0: Jeszcze nie. Aha. Na razie się upewniłem, bo nie zdążyłem zajechać na stację. Okay. Wczoraj było 6,02, dzisiaj 5,99, chociaż ta cena maksymalna za 95, jaką minister energii podał, to 6 zł. Oni po prostu tak psychologicznie z nami pogrywają.
1: No tak.
0: A 98 6,68 za litr i olej napędowy 6,19. No ale rozumiesz?
1: Rozumiem.
0: 3 grosze jestem do przodu.
1: To dlatego ty taki uśmiechnięty byłeś, jak wszedłeś do budynku.
0: A wiesz, ile mi wchodzi? 40 litrów co najmniej. To teraz 3 grosze na litrze.
1: Ojej, co ty zrobisz z taką fortuną?
0: Złoty 20.
1: No. No.
0: Sam nie wiem, na co to wydać. Słuchajcie, może wy macie jakiś pomysł. Złoty 20.
1: Konto oszczędnościowe trzeba założyć.
0: Co ty mówisz? Nowe środki na 7%? Dobra, ja w to wchodzę. To jest pomysł Kuby. A co wy byście zrobili, gdybyście nagle od losu dostali złoty 20? No to czekam na wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: zaryzykowałem. Nie zatankowałem wczoraj, kiedy to cena gwarantowana to było 6,02, tylko postanowiłem dotrwać do dziś. Dziś widziałem 5,99. W związku z tym na 40 litrach mam złoty 20.
1: Mhm.
0: Pan co proponował?
1: Konto oszczędnościowe. Ta.
0: Świetnie. I słuchajcie, ja już to widzę. Jak za 100 lat mam całe, nie wiem, 1200.
1: Mm-hmm.
0: I pomnożyłem 10 000%. Tak czy siak, wy macie też swoje propozycje. Od Gacusia dostaliśmy. No nic, tylko wyprowadzić się na Filipiny z taką fortuną. Że tam są takie niskie ceny?
1: No właśnie. Chyba bilet troszkę chyba, że tratwą.
0: Nie, Gacuś sponsoruje.
1: A, okej.
0: A ja tam... Za złoty 20, jak król, jak pan.
1: Król Filipin.
0: A tak tam poważnie, Gacuś pisze, ile kosztuje najtańsza zdrabka? No właśnie się załamałem.
1: Ile?
0: Nawet na zdrabkę mnie nie stać.
1: Jak to?
0: Widzę takie po 20, po 30, po 5 i po 2.
1: Aha. Mhm.
0: Nie złoty 20.
1: Może ktoś na kreskę da.
0: Ta, na zeszyt. Nie, te czasy już minęły. A, na szczęście u nas wiadomości drogowe są za absolutnego dara, czyli nic nie kosztują. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem na kilometrze 118. To jest dokładnie na odcinku węzeł Dobre, węzeł Borkowice. Auto osobowe uderzyło tam w bariery i zamknięty jest lewy pas w kierunku Szczecina. Ruch jest możliwy drugim prawym pasem, wolnym oczywiście pasem. Na razie nie obserwujemy tam zbyt wielkich spowolnień, ale oczywiście utrudnienia właśnie na kilometrze 118 występują. Przybywa samochodów na południu naszego kraju, zwłaszcza w województwie małopolskim, i na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa i na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka w Gaju i w Libertowie, podobnie droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny oraz krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki i przed Krakowem od strony Olkusza. Poranne godziny szczytu już zaczęły się na dobre w województwie mazowieckim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale S8

0: korkuje się także nieco dalej w innym miejscu, w pobliżu węzła Wola Rasztowska, czyli niedaleko Radzymina. Tutaj trwają prace remontowe i ruch zwalnia w obu kierunkach. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także coraz większy ruch, zwłaszcza przed Wrocławiem, od strony Oławy, Środy Śląskiej, a także Bielan Wrocławskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Złoty 20. Co byście za to kupili, na co sobie pozwolili? Czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: No to wracam do tej fortuny, która jest dzisiaj do podjęcia, do wygrania. No bo ja wczoraj nie zatankowałem, a było 6,02. Dzisiaj na stacji 5,59. Z tych 3 groszy przy 40 litrach robi nam się złoty 20.
1: No ale nie każdy ma 40 litrów, prawda? No ale powiedzmy.
0: To teraz żałuję, że ja nie mam 60 litrów.
1: No tak.
0: Ty wiesz, ile to by było?
1: Ile byś zaoszczędził?
0: Czekaj, daj szybko policzyć.
1: Znaczy najpierw byś musiał wydać
0: złoty
1: więcej.
0: 80.
1: No, to nawet na zdrabkę by nie było.
0: No tak, bo zdrabki, jak sprawdziliśmy, zaczynają się od 2 złotych. Więc co tutaj zrobić z taką fortuną jak złoty 20?
2: Siemandero, redaktorzom szanownym. Was głupoty się to oby tylko w głowach nie trzymało od tego przypływu gotówki, bo to normalnie może się poprzewracać, nie powiem w czym. O tako ja tylko, tak chciałem tylko powiedzieć, że ja to od czwartej na nogach, a nawet wcześniej, bo 24 upału w kabinie, w fafiku, to jednak no troszeczkę... Fafik, przywitaj się z panami. O, widzicie, nawet Fafik się przywitał. No, a teraz w Poznaniu to 20 stopni zaledwie, nawet niecałe 20.

0: Także o tak koło, no niebo zachmurzone. Miejmy nadzieję, że dzisiaj tych upałów już nie będzie, bo dzisiejsza noc spać w kabinie to było nie powiem co. No, aczkolwiek miejmy nadzieję, że troszeczkę upał zelży. O, to ja tyle. Pozdrawiam serdecznie! Wojtas, wiadomo od kogo i z kim.
1: Wojtas, pozdrawiamy. Fawiga też oczywiście pozdrawiamy.
2: Piękne, piękne to było. Można mieć piękny poranek.
1: I już żadne głupoty nam się w głowie nie rodzą w związku z tą fortuną złoty 20. Nie, nie, absolutnie.
2: Czyli woda sodowa, nie, nie, nie.
1: Nawet
2: wystrzeli.
1: Nie kupisz.
2: A, faktycznie.
1: Bo to jest tak. Jeżeli uda ci się znaleźć wodę gazowaną za złoty 20 na te upały,
2: tak,
1: to jeszcze kaucja 50 groszy.
2: A faktycznie, rzeczywiście.
1: Widzisz? Nie da się, nie da się. Chyba, że wy macie pomysł, co można kupić, co nabyć legalnie za 1 złotych 20 groszy. Czekamy.

0: No i proszę, jakim my jesteśmy oszczędnym narodem. Złoty 20, tyle mamy, oszczędzając przy tankowaniu 40 litrów te 3 grosze, które są względem wczorajszego dnia. Mm-hmm. Taka jest różnica na stacjach. No i Jakub z BYD napisał: ja muszę przerobić przewód ograniczający do mojego robota koszącego. I tutaj taka złączka żelowa, która sugerowana jest w instrukcji do połączenia kabla, kosztuje właśnie złoty 20 groszy.
1: Jest taka część, która kosztuje złoty 20.
0: A wiesz, czyli... co ci na to powiem? Mhm. Jakubie z BYD, stać mnie.
1: Jesteśmy oszczędnym narodem, bo jesteśmy mądrym narodem.
0: Tak, no i widzicie, umiemy nawet złote 20 zagospodarować. Kolejny pomysł, co z taką kwotą, bajońską sumą zrobić, już za moment. Wcześniej jednak od Kuby informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszynem w stronę Berlina. Poranne godziny szczytu już zaczęły się na dobre w województwie mazowieckim. Tutaj zdecydowanie wolniej i to na odcinku kilkukilometrowym. Jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legii.

0: Jonowym oraz na drodze krajowej numer 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Uwaga na ekspresowej jedynce w województwie śląskim. Tutaj utrudnienia i to dosyć poważne pojawiły się w pobliżu Żywca, dokładnie pomiędzy węzłami Żywiec Soła a Żywiec Browar. Trasa najprawdopodobniej jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Już teraz obserwujemy tam bardzo poważne korki w obu kierunkach właśnie. I tutaj ten fragment można omijać oczywiście ulicami miasta, czyli ulicami Żywca. Jeżeli chodzi o inne trasy w regionie, to Krajowa Jedynka nieco się korkuje pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Także trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz A4 w pobliżu Mysłowic, Katowic i Chorzowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze raz wracamy do naszych oszczędności paliwowych. Złotówka i 20 groszy. Co można z tym zrobić? Mając taką kasę, można zrobić piękną podróż do dzieciństwa. W osiedlowym sklepie nabędziesz drogą kupna 3 gumy Turbo i poza, wiadomo, obrazkiem można znów się zadumać, że tyle lat nie wiedziałeś, że rowki w tej gumie to ślad bieżnika. Faktycznie!
0: Jak to?
2: No bo przecież ona ma takie dwa rowki i te trzy wysokie i to jest jak guma, znaczy bieżnik w gumie. Nie do rzucia, tylko tej oponie samochodowej. Dzięki, to od Michała z pomarańczowego Tucsona, który życzy wszystkim szerokości. A skoro już jesteśmy przy zakupach, za złoty 20 to...
3: Szanowna redakcjo, wystarczy iść do polskiego sklepu czteroliterowego, nawiązującego do takich starych gadów. I tam mamy wodę mineralną 1,5 litra, gazowaną lub niegazowaną za całe 0,99 groszy. I do tego bez kaucji, więc nam jeszcze zostaje na gumę do rzucia turbo. Pozdro, Marcin z Prosida.
2: Proszę bardzo.
0: No a ta woda się przyda na te upały.
2: I powiem wam tak, miałem złoty 20, myślałem sobie, co ja z tym zrobię, na co mi takie marne grosze. A tu się okazuje, że ja mogę złączkę do kosiarki, gumę turbo, wodę kupić. Ludzie, ja teraz to mam dylemat, na co to wydać. Złoty 20. Tyle można dzisiaj zaoszczędzić tankując względem dnia wczorajszego. Mam nadzieję, że będzie jutro jeszcze taniej i tę fortunę pomnożymy.

0: No to już prawie godzina siódma na zegarach. Jak tam wasz wtorek? Co dobrego? Co się dzieje? Do pracy jedziecie? A może już na wakacje? No w Warszawie informacja z ostatniej chwili. Taki piękny był poranek. Ja nawet zachwycałem się, że już nie czuć tego gorącego powietrza, tylko taki chłodek delikatny. No a teraz za sprawą tych chmur, które nad stolicą, zaczął padać deszcz. I uwaga, bo tak dzisiaj lokalnie może popadać w centrum, na południu, na wschodzie. A mówię o tym dlatego, że przy okazji tego deszczu mogą występować gwałtowne zjawiska pogodowe. Będą burze z gradem. Oto szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo co prawda zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie, tam chmur zdecydowanie mniej, to jednak miejscami przelotnie może popadać deszcz. Miejscami też w południowej połowie kraju możliwe są burze, lokalnie z gradem, a suma, jaka spadnie wody, to 20 litrów na metr kwadratowy, a w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei, tak patrzę sobie na temperaturę, szybko to wszystko wyschnie, bo dzisiaj dalej ciepły dzień, od 26 do 30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie i do 33, a nawet miejscami 36 kresek powyżej zera na wschodzie i południu kraju, a chłodniej ma być tylko na wybrzeżu, tu około 20 stopni Celsjusza. Przy tym wiatr słaby i umiarkowany. No oczywiście podczas burz te porywy wiatru będą silniejsze. Będzie wiać z prędkością do około 80 km na godzinę. I jeszcze to ciśnienie. 1010 było, teraz 1009 i dalej spada, bo w Warszawie w południe będzie w granicach 1006 hektopaskali. No i zapowiadany jest spadek, a potem wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa.

0: Maluchów razem już po raz czwarty.
1: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
0: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
1: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
0: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.
3: Patryk Kuniszewicz, mówię wam dzień dobry i zapraszam do 10.

0: No proszę, proszę, widzę, że podłapaliście te nasze oszczędności. Złotówka i 20 groszy, tyle zaoszczędziłem ja, nie tankując wczoraj za 6,02, tylko dziś, a na stacji mam 5,99, mimo że za bezołowiową 95 cena maksymalna od ministra energii to 6 zł. To może i na trytytkę wystarczy, warto mieć, napisała Monika z Mandarynki i przy okazji miłego dnia wszystkim życzy.
1: Ale rzeczywiście to się zawsze przydaje.
0: Trytytka? Mhm. Proszę pana, ile to rzeczy można naprawić? Chociaż Nowiś sprowadza nas na ziemię.
1: Oh.
0: I pisze, przypominając, od jutra przestaje obowiązywać program CPN, czyli ceny paliw niżej, więc taniej niż dziś już chyba nie będzie. Kto żyw, na stację po paliwa. To Nowiś zachęca. Mm-hmm. Dlatego dobrze wyczekałem, nie? Mm-hmm. Poniżej 6 zł. Ile ja wygrałem?
1: Właśnie, może
0: 20 względem wczoraj.
1: A co będzie jutro? A może nie będzie tak źle?
0: A może? Mhm. Trzymam pana za słowo.
1: Nie, ja nic nie mówiłem. Tak, ja powiem tylko o sytuacji drogowej i to na pewno będzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy dokładne informacje o zdarzeniu drogowym na ekspresowej jedynce w województwie śląskim na obwodnicy Żywca. Na kilometrze 28 zderzyły się 3 samochody osobowe. Dokładnie do zdarzenia doszło na obwodnicy Żywca, tak jak powiedziałem, ale na jezdni w kierunku Bielska, pomiędzy węzłami Żywiec Browar a Żywiec Soła. Trasa w kierunku Bielska jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na ulicę Miasta. Ten fragment można omijać też nieco wcześniej, czy zdecydowanie wcześniej, już na przykład na wysokości Węgierskiej Górki, kierować się na pobliskie trasy lokalne właśnie na Żywiec, a potem na Bielsko. Jeżeli

0: Chodzi o sytuację w województwie dolnośląskim. To tutaj nadal zakorkowana jest A4 na fragmencie przygranicznym, niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Natomiast w przeciwną stronę ruch odbywa się w sposób płynny. Przybywa samochodów także na starej czwórce, czyli na krajowej 94, przed autostradą A4 od strony Bolesławca, ale także podobnie jest w województwie lubuskim na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w stronę Berlina. W województwie pomorskim już teraz sporo spowolnień, porannych oczywiście i korków także. Zaczynają się te korki i na obwodnicy Gdańska, na ekspresowej 7, jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale podobnie jest na sąsiedniej trasie numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. I jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Ekspresowa 8 w Warszawie już jest bardzo, ale to bardzo poważnie zakorkowana na fragmencie wielokilometrowym właściwie od węzła Głębocka, nawet ten korek nieco wcześniej przed węzłem Głębocka i zdecydowanie w ślimaczym tempie jedzie się aż do węzła Marymącka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

Lanbery, kto jak nie my, tak gramy specjalnie dla was o poranku we wtorek, a przy okazji szybkie spojrzenie na mapę pogodową, bo zaczęło padać i tak patrzę sobie, że pada teraz w okolicach Warszawy. Jeżeli ktoś podróżuje ekspresową siódemką w kierunku Warmii Mazur i Trójmiasta, to tam właśnie na styku Warmii Mazur i Mazowsza też delikatny deszcz może występować. Podobnie na Lubelszczyźnie, w zasadzie od Lublina po Kielce. Tutaj też uwaga, bo silniejszy deszcz dokucza kierowcom, a temperatura no w tym momencie całkiem przyjemnie, 15 niecałe stopni Celsjusza na północnym zachodzie, to jest miejscowość Resko, a coraz goręcej robi się na południowym wschodzie, 24 kreski powyżej zera już w tym momencie w Rzeszowie i uwaga, bo to właśnie tutaj dzisiaj ostrzeżenie trzeciego stopnia od IMGW, no i będą znowu upały. Ale ja na te upały mam coś chłodzącego. Coś takiego, gdzie siedzimy sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu albo w samochodzie z odpaloną klimatyzacją i gapimy się przed siebie.

i widzimy tablice rejestracyjne i odgadujemy, gdzie one zostały wydane, który urząd je wyprodukował, czyli po jednej literce odgadujemy zawsze województwo, potem druga literka sugeruje nam miasto, a jak są trzy litery, to najczęściej odgadujemy powiat. I co wy na to? Wchodzicie w to? Pozgadujemy? Ja mam dla was trzy propozycje tablic, chyba że wy macie swoje. Czekam w aplikacji PRK. A do zgarnięcia owacje na stojąco. Między innymi też możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, bo to wy przejmujecie program na chwilę. PRK Polskiego Radia Kierowców. A do tego jeszcze jakieś upominki od PRK w waszą stronę zostaną też wysłane. To, co trzeba zrobić, to być pierwszym, czyli zadzwonić już teraz. 22 139 29 29. Co wy na to? Czekam na śmiałkinie, śmiałka. Kto wykręci pierwszy numer? 22 139 29 29. No i zmierzy się z trzema tablicami rejestracyjnymi. Dzwońcie. 22 139 29 29.

0: Jakby co, to też nie ja. Nie wiem, co kurwa.
1: Ale
0: to.
1: Nie
0: podpaliłem nic, nie mam z tym
1: ja
0: wspólnego.
1: Też, ja też nic. Nie.
0: To bardzo się cieszę. Ustaliliśmy przynajmniej wersję. Znamy też wersję Perfektu i Łukasza Drapały. A teraz, mam propozycję rejestracji. No, to dzisiaj będzie trudne zadanie dla Krzyśka, z którym usłyszymy się już za kilkanaście minut, bo wcześniej usłyszymy Kubę, który...
1: Który
0: postraszy, czy powie dobre słowo?
1: Znaczy postraszy, no to i dobre i złe. O.
0: Bo wiesz, jedno
1: będę
0: mnie dziwi.
1: I dobrym i złym policjantem w jednym.
0: Bardzo liczyłem na to, że jak się rozpoczną wakacje, to naprawdę zrobi się luźniej, bo tak zwykle w wakacje jest.
1: Może koło szkół i przedszkoli.
0: Nie, w dużych miastach.
1: Różnie to
0: różnie.
1: Było.
0: Różnie. Patrzę na mapę i to nie przypomina pierwszego tygodnia wakacji, no ale posłuchajmy, jakie są szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez wątpienia poranne godziny szczytu trwają w najlepsze, jak to zwykle bywa w normalne dni, nie tylko czerwcowe, ale i majowe, kwietniowe, lutowe czy styczniowe. Zakorkowane są trasy chociażby w województwie małopolskim. Droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny, Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Podobnie autostrada A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także na odcinku Kraków-Południe a Kraków-Bielany w kierunku Balic, ale wolniej, dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Gorlic, a także wzmożony ruch obserwujemy na Zakopiance na fragmencie podhalańskim w pobliżu Szaflar Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego. Ekspresowa jedynka na obwodnicy Żywca jest zablokowana w kierunku Bielska pomiędzy węzłami Żywiec-Browar a Żywiec-Soła. Tutaj doszło do zderzenia kilku pojazdów osobowych na kilometrze 28. Ruch kierowany jest na objazdy na wysokości węzła Żywiec-Browar, ale w związku z korkiem, i to dosyć poważnym, który zaczyna się zdecydowanie wcześniej, najlepiej już omijać te fragmenty ekspresowej jedynki, chociażby na wysokości Węgierskiej Górki. Wielokilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Bobiszyńska a Marymącka, ale także

0: Zakorkowana jest Krajowa 7, niedaleko Dziekanowa Leśnego i Łomianek oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy i wy macie jakiekolwiek informacje dotyczące tego, co na drogach? Dajcie proszę znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8 rano, a my witamy się z Krzyśkiem. Halo Krzyśku!
1: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Co dobrego u ciebie pod koniec czerwca?
1: Pod koniec czerwca wszystko jest dobre. Jadę sobie do pracy.
0: Aha.
1: Przynajmniej. Zmierzyć się z moimi obowiązkami służbowymi.
0: Oj, tak.
1: Ładnie to tak nazwę.
0: Dzień jak co dzień. Ale poczekaj, jutro środa, czwartek, piątek i ty od poniedziałku masz wolne czy nie?
1: Jeszcze nie.
0: A kiedy?
1: A no nie planuję specjalnie. Jak mi się zachce, to będę miał wolne.
0: I to jest dobre podejście do życia.
2: Ale na fajnie, spontanie. Urlop wtedy, kiedy mi się zachce.
0: A nie, że tak na jak wszyscy, nie? Bardzo fajnie, super. Popieram jak najbardziej. Kolejna sprawa, o którą cię miałem zapytać, to czy ty jesteś zatankowany do pełna?
1: No niestety tak.
0: Niestety? To chyba dobrze, bo wiesz, na trochę wystarczy, a jutro kończy się program CPN, więc stacje, no zobaczymy, jakie ceny wywindują na pylonach. Mam nadzieję, że aż tak drogo nie będzie. Dlatego dzisiaj przypominamy, bo cena całkiem znośna za bezołowiową 95 6 zł, a na niektórych stacjach nawet poniżej 6 zł, więc chyba warto skorzystać. Ostatnia taka cena.
1: Tak, korzystajcie, bo moje paliwo się za 2 dni skończy, więc będę musiał na nowo tankować.
0: To ty dużo jeździsz.
1: Tak, dużo jeżdżę.
0: Panie, to ty dobrze, to ty widzisz dużo aut na drodze, to ty znasz wszystkie rejestracje, to ci pójdzie jak z płatka, jak z bicza strzelił. Krzysiu, mamy dla ciebie taką oto propozycję od naszego słuchacza, jeżeli chodzi o tablice rejestracyjne. Czekaj, co on napisał? Propozycja rejestracji, Żory Śląskie, chyba jeszcze takiej nie słyszałem, opcji. To od Miśka. No to ja ci proponuję, SZO. A, to ja już powiedziałem.
1: To wiadomo, Śląskie i Żory.
0: Czekaj, bo ja to spaliłem.
1: Moje tereny.
0: Tak? A, to poczekaj, to w porządku. To było na rozgrzewkę.
2: Co się Patryk nie zna nawet... dobra, znasz wszystko.
0: Poczekaj, sprawdzimy Krzyśka. Jeżeli to są jego strony, to my proponujemy ci, dzisiaj dużo mówimy o węzłach w tej miejscowości, bo tam duży korek i zator jest, SZY.
1: Wiadomo, Śląskie, Żywiec.
0: Tak jest i uważajcie, bo tam dzisiaj się rzeczywiście korkuje. Kuba co 20 minut o tym przypomina. Dobra, słuchaj, zmieniamy województwo. Ja ci proponuję pojechać nad morze. Co ty na to?
1: Chętnie.
0: Dobrze. To zaproponuję od razu rejestrację GTC. Może nie nad samym morzem, ale stamtąd już niedaleko.
1: No to jest pomorskie, z tego co kojarzę.
0: Tak.
1: I taka trudna miejscowość, albo pływa strzewski.
0: Tak, łamaniec językowy, my też mamy z tym czasami problem.
1: Ale dobrze mi poszło.
0: Bardzo, poczekaj, tamta była na rozgrzewkę, to teraz trzecia. Zapraszam w takim razie w góry. To jest moja ulubiona rejestracja, bo jak ją widzę, to wiem, że jestem w dobrym miejscu. KTT.
1: KTT to jest powiat tatrzański.
0: A to są brawa dla ciebie! No brawo!
2: Szybciuteńko.
0: Znaczy, jak ktoś dużo jeździ, to te tablice ma obcykane. Słuchaj, brawa już poszły, to teraz...
1: Bardzo dziękuję.
0: Przejmujesz antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: Pozdrawiam całą moją rodzinę znajomych, a przede wszystkim wszystkich panów i panie kierujące. Więcej empatii, uśmiechu na drodze, a wszystkim będzie się lepiej jeździło.
0: Zdecydowanie tak. I to wszystko? Bo wiesz, program jest do 10, więc masz jeszcze trochę czasu.
1: A no to możemy jeszcze pozdrawiać wszystkich.
0: A to poczekaj, ja pójdę sobie kawę zrobię.
1: Dobra, to ja popcorn wezmę.
0: I o to chodzi, słuchaj. Bardzo fajne masz podejście do życia i o to też chodzi w tym takim tygodniu pracy. Samych przyjemności ci życzę, to od nas. I jeszcze do tego jakiś upominek od PRK, mam nadzieję, listonosz niebawem przyniesie. I cóż, miłego dnia ci życzę.
1: Dziękuję wszystkim wzajemnie. Pozdrawiam.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 7:50, czas na informacje drogowe. Uważajcie, bo dzisiaj i deszcz, i burze będą występowały, szczególnie w Polsce wschodniej, południowej, również i w centrum kraju. I ja nie mówię o takich tam lokalnym deszczyku, tylko bardziej o gwałtownych zjawiskach pogodowych. Burza z gradem to raz, silny wiatr to dwa. A do tego jeszcze na południowym wschodzie właśnie mamy ostrzeżenie trzeciego już stopnia przed silnym upałem, który to powoli opuszcza Polskę, już za moment wróci takie prawdziwe lato bez tego żaru lejącego się z nieba. Także kierowcy, miejcie to z tyłu głowy, a teraz jeszcze Kuba Domoracki opowie wam, jak sytuacja wygląda w tym momencie o poranku za 10:08.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak słyszeliśmy, trudna sytuacja pogodowa w wielu miejscach naszego kraju, między innymi w centrum. Dzisiaj tak będzie przez cały dzień, ale także mamy trudną sytuację drogową właśnie w województwie mazowieckim, czyli w centrum naszego kraju. Tutaj sporo korków i sporo spowolnień, nie tylko w Warszawie, ale także w pobliżu stolicy, chociażby na Krajowej 92, niedaleko Ożarowa Mazowieckiego, także na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. W Warszawie oczywiście korkuje się i to bardzo poważnie S8 pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz większy ruch obserwujemy na obwodnicy południowej, a zatem na ekspresowej dwójce pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Ursynów i to w obu kierunkach, a także na wysokości Wilanowa w kierunku Poznania. Ekspresowa jedynka, obwodnica Żywca, jest zablokowana i to w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Zwardonia, jak i w stronę Tychów, pomiędzy węzłami Żywiec Soła a Żywiec Browar. Na kilometrze 28 zderzyły się 3 samochody osobowe. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Jezdnie są zablokowane, ale ruch kierowany jest na objazdy, zarówno na węźle Żywiec Soła, jak i na węźle Żywiec Browar. I jeszcze jedna informacja z autostrady A4. Tutaj także mamy sporo spowolnień, oczywiście w województwie śląskim i małopolskim, jak zwykle o poranku, ale ja wspomnę o fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku. Na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic utrzymuje się kilkukilometrowy zator w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dostaliśmy jeszcze taką informację od Roberta z Cysterny. On tu pisze: witam serdecznie i pozdrawiam całą redakcję i prowadzących. Propozycja tablic na konkurs FSL. No nie zdążyliśmy jej dzisiaj wypuścić, więc Kuba będzie zgadywał. FSL. Felicjan, Stefan, Lucyna.
2: Ale zaraz.

0: Temperatura idzie w górę, 17 stopni Celsjusza w tym momencie na północnym zachodzie miejscowości Resko i już 25 kresek powyżej zera w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce i to właśnie na południowym wschodzie dzisiaj ostrzeżenie i na wschodzie też 3 stopnia przed silnym upałem. Uwaga na ten żar lejący się z nieba, ale uwaga też na burze i gwałtowne zjawiska pogodowe. W tym momencie, tak jak sobie podglądam, pada w Warszawie, Lublinie i okolicach Kielc, ale także i na Warmii, Mazurach, na styku warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego też występuje deszcz. To tak na trasie Warszawa-Olsztyn. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo chmur dzisiaj nad naszymi głowami, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie i północnym zachodzie tych chmur może być mniej, ale dzisiaj miejscami przelotnie popada deszcz. Na wschodzie, na południu i w centrum kraju również będą występowały w ciągu dnia burze, lokalnie nawet i z gradem. Spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. No chyba, że w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska, tutaj tej wody spadnie więcej, do 40 litrów wody na metr kwadratowy. No i punktowo mogą mieć te burze przebieg gwałtowny, więc uważajcie na siebie, a temperatura troszeczkę tylko odpuściła. Od 26 do 30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, ale już na wschodzie i południu 33, a nawet 36 kresek powyżej zera. Chłodniej ma być dzisiaj, podobnie jak i wczoraj, na wybrzeżu około 22 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz, wiadomo, porywy będą dużo silniejsze, nawet do 80, a lokalnie i 90 km na godzinę. Ciśnienie teraz 1009 hektopaskali pokazuje barometr w Warszawie, on w stolicy pokazuje że w południe 1007 hektopaskali, bo najpierw ciśnienie będzie nam spadać, a potem przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I króciutko ode mnie, 2,5 minuty po 8, nazywam się Patryk Kuliszewicz i mówię wam dzień dobry! We will

0: No to proszę bardzo. Tila Afimuniek chcieli powiedzieć i powiedzieli. A ty? Chcesz coś powiedzieć?
1: Tobie? No może nie to, co w piosence, ale
0: a ja tego w ogóle nie oczekiwałem nawet.
1: No
0: nie da rady, obasance. To coś innego chcesz im powiedzieć?
1: Tak, że zaraz ruszymy na drogi i zobaczymy, że Polska żyje i ma się jak najlepiej, bo...
0: Ale żeś powiedział.
1: Ale ja dopiero zacząłem.
0: A co państwo chcieli nam powiedzieć?
2: Dzień dobry, najlepsze radyjko, OPRK. Tak, dla ścisłości, Kuba, centrum to województwo łódzkie i miejscowość Piątek, Warszawa, okej, okay, centrum, jeżeli chodzi o stolicę kraju, ale to, jakie to centrum. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kierowców i prowadzących, Pablo.
0: My też gorąco, Pablo, pozdrawiamy,
1: co
0: ale...
1: Co za prowokacyjne pytanie na końcu, cóż to za centrum?
0: Z tym centrum, a w zasadzie z tym Piątkiem, to faktycznie w środku Polski się znajduje.
1: Tak, ale to jest punkt centralny.
0: Ma też podwójne znaczenie. Początek weekendu! I tam można świętować.
1: Ale dzisiaj wtorek.
0: Wiem.
1: To się coś nie zgadza.
0: Także do piątku jeszcze kawałek. Ale damy radę! Wspólnie damy radę. No to czas na informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A teraz z centrum kraju przenosimy się na południe naszego kraju, czyli województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie. Tutaj obserwujemy jak zwykle o tej porze sporo spowolnień, sporo korków na głównych arteriach, w tym właśnie w tych województwach, w tych regionach, ale mamy także poważne utrudnienia w związku z wypadkiem. Na ekspresowej jedynce na obwodnicy Żywca, dokładnie pomiędzy węzłami Żywiec-Soła a Żywiec-Browar. Na kilometrze 28 doszło do wypadku. Trzech aut osobowych i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia jest zablokowana w kierunku Bielska, ale także mamy blokadę w kierunku Zwardonia.

0: Ruch kierowany jest na objazdy. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim, zarówno przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Wolniej, dużo wolniej jedzie się także na trasach dojazdowych do Rzeszowa od strony Kolbuszowej, od strony Łańcuta i Sędziszowa Małopolskiego, ale także spory ruch obserwujemy od strony południa, czyli od strony Barwinka w miejscowościach Lutoryż, Boguchwała, a także już na ulicach Rzeszowa na drodze krajowej nr 19. A teraz województwo wspomniane już mazowieckie. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, oczywiście w kierunku zachodnim, ale także sporo cierpliwości przyda się na południowej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej 2, zarówno w kierunku Terespola, jak i w stronę Poznania. Jeszcze jedna informacja, autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest dosyć poważnie zakorkowana w pobliżu Grudziądza na fragmencie remontowanym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To teraz jeszcze jedna sprawa i to jest pytanie do Kuby, a w zasadzie prośba. Powiedz Państwu, co robimy, jak jest u nas w studiu za ciepło? Bo wiadomo, żar leje się z nieba, ale my pracujemy w klimatyzowanym studiu. Mm-hmm. I czasami i tu jest za gorąco, więc wtedy...
0: Dzwonimy do Centrum Logistyki Klimatyzacyjnej. Nie wiem, czy to się tak nazywa.
2: Ale ładnie to nazwałeś. No. I prosimy o trochę niższą temperaturę.
0: Tak, albo wyższą, jak nam za zimno, ale to nie teraz.
2: I co nie zadziałało?
0: Co nie zadziałało?
2: Cały czas czujesz?
0: Tak.
2: Może i temperatura jest okej, okay, ale taki zaduch.
0: Zaduch jest, to
2: prawda. Ja się myłem.
0: Ja też.
2: No właśnie. Więc
0: telefon działa.
2: Jak to przewietrzyć? Słuchajcie, to jest pytanie też do nas wszystkich. Czy wy macie jakiś sposób taki sprawdzony, żeby szybko przewentylować auto, przewietrzyć, wpuścić świeżego powietrza, żeby to, co po nocy, po całym dniu stojąc na słońcu, nagle zniknęło i pojawiło się świeże powietrze? Jak wy, szczególnie w takie upały, wietrzycie swój samochód? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu
0: 22 513 11 11.

0: Ajajaj, niedobrze to wygląda, bo dostajemy informacje od was o kolejnych utrudnieniach w ruchu, między innymi o zablokowanej obwodnicy metropolitalnej na zjeździe w stronę Glincza, to jest dojazd do 20 krajowej, poważnie wyglądający wypadek dwóch osobówek, a ja tak łypię okiem w twoją stronę.
1: Mamy nawet informację, że tam jeszcze laweta się zderzyła i najprawdopodobniej jedna osoba co najmniej została ranna, także rzeczywiście te utrudnienia mogą trochę potrwać. Trasa jest zablokowana, czyli województwo pomorskie, no zaczęło się dziać od rana.
0: Uwaga tam w Trójmieście, no i w ogóle na takie zgłoszenia czekamy. Jeżeli coś widzicie niepokojącego, chcecie ostrzec innych zmotoryzowanych, dajcie proszę znać w aplikacji czy telefonicznie 22 513 11 11, ale ja też miałem do was pytanie, bo my dzisiaj próbujemy studio przewietrzyć i to nie jest tak, że wymyśliłem to sobie. Naprawdę, od 6 rano coś takiego jest, że to powietrze stoi.
1: Ale myślę, że nie tylko tutaj jest taki problem.
0: I teraz co zrobić, żeby przewietrzyć? Jeżeli chodzi o mieszkanie, zawsze mnie uczono, otwórz okno w kuchni i w pokoju, zrobi się przeciąg. No ale wtedy to i przewiać nas może, przeziębić się możemy. W aucie jest chyba prostsza sprawa, ale właśnie, jak przewietrzyć auto? Szczególnie kiedy wsiadamy, ono sobie stało przez całą noc i to powietrze też tam stoi. I chcemy mieć to świeże. To co, szybki w dół?
1: Przez całą noc to jedno, a jak przez cały dzień stoi na przykład na parkingu, gdy my w pracy jesteśmy.
0: No i co pan zrobi wtedy?
1: Ja zawsze sobie otwieram trochę okno oczywiście, chyba z tyłu raczej.

0: No na czas, gdy mnie nie ma. No,
1: a zdradzić jak... ci patent? Mhm. A sprawdzimy, czy u ciebie działa.
0: No dawaj.
1: Gdy idziesz do auta, no to pewnie pilotem otwierasz drzwi, prawda?
0: Tak. Mhm.
1: Gdy przytrzymasz ten przycisk do otwierania drzwi, mhm, to te szyby, które są elektryczne, mają mhm siłownik, powinny pójść w dół. Mhm. Opuścić się same. I ja z daleka, a mam ten komfort, że wszystkie cztery się otwierają automatycznie, z daleka już otwieram auto. Jestem no, na 200 metrów do samochodu, bo idę na parking, mhm, i już widzę, jak te szybki idą w dół i myślę sobie, tak, zaraz wejdę do chłodnego auta, nic z tych rzeczy, dalej jest gorąco. Ale to jest jakiś sposób.
0: Ale dziękuję za radę i tak. To,
1: ale
0: nie przydatną, ale dziękuję.
1: To znaczy, coś tam się przewietrzy. Z kolei Armand ma taką propozycję. Otwieramy drzwi od strony pasażera z tyłu, mhm, czyli po przekątnej do kierowcy. Następnie mhm otwieramy drzwi od strony kierowcy i energicznie zamykamy całe nagromadzone, ciepłe, gorące powietrze, które powinno ulecieć z pojazdu. Mhm. Aż sprawdzę.
0: No, ja też sprawdzę. Ciekawe.
1: Wasz sposób na wietrzenie auta? Czekamy w aplikacji PRK.

0: 8:30 na zegarach, a my szukamy sposobu, żeby przewietrzyć nasze auto, szczególnie kiedy teraz patelnia po prostu, upał, żar się leje z nieba, duszno.
1: Rzeczy...
0: Nie masz czym oddychać. Ja nie udaję, słuchajcie, u nas naprawdę w studiu też powietrze stoi, ta klima chyba nie daje rady.
1: No, chyba tak. Chyba
0: zawołasz
1: tak.
0: Teściową?
1: A dlaczego?
0: No bo ktoś tutaj napisał, podpisał się tylko S. Ja wiem dlaczego. Mhm. Chcę być anonimowy. Witam, polecam moją teściową wpuścić, zrobi taki przeciąg, że hej.
1: No to zapraszamy do
0: tak
1: nas.
0: Jest, ale ja niepodległości. 77/85. No, można metrem, można autobusem, można samochodem.
1: Poprosimy. Można piechotą też.
0: Poprosimy o ten przeciąg, ale można też samochodem.
1: Można.
0: Poprowadzimy na trasie i powiem, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na Krajowej 46 w województwie śląskim pomiędzy Częstochową a Szczekocinami doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych niedaleko miejscowości Zrębice Pierwsze. Na kilometrze 205 trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. W województwie śląskim zablokowana jest także ekspresowa jedynka na obwodnicy Żywca pomiędzy węzłami Żywiec Soła a Żywiec Browar. Na kilometrze 28 doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych i tutaj ruch kierowany jest na objazdy w obu kierunkach, bo ekspresowa jedynka jest zakorkowana i w kierunku Tychów i w stronę Zwardonia. A teraz województwo podlaskie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry, chciałem poinformować, że w kierunku Białegostoku za węzłem Kołaki jest duży wypadek dwóch ciężarówek i droga jest zablokowana.
1: Dziękujemy za to ostrzeżenie. To była ekspresowa ósemka, tak jak słyszeliśmy, na jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze nie mamy dokładnych informacji o tym zdarzeniu, ale no, najprawdopodobniej jezdnia jest zablokowana i już zaraz najprawdopodobniej pojawią się tam spore korki, spore spowolnienia, także oczywiście też. W województwie mazowieckim cały czas dość spory ruch, sporo spowolnień i sporo korków w pobliżu Warszawy. Na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na Krajowej 79 od strony Piaseczna, na Ekspresowej 7 od strony Grójca i na Ekspresowej 8 od strony Mszczonowa i Nadarzyna. Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego. Obwodnica Trójmiasta, dokładnie Krajowa 20 w pobliżu miejscowości Glincz, to w pobliżu obwodnicy metropolitalnej trójmiejskiej. Tutaj zderzyły się trzy pojazdy, jedna osoba została ranna, jezdnia w kierunku Kościerzyna jest

0: zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas pytamy o patent na szybkie przewietrzenie auta. Znacie jakiś sposób? Dajcie proszę znać. Najlepiej w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.

0: No po prostu chyba wywołałem wilka z lasu, dlatego że myśląc sobie, o czym my porozmawiamy dzisiaj na antenie, pomyślałem, są takie upały, wchodzi się do auta, a tam naprawdę nie ma czym oddychać. I nawet jak się opuści te szyby, to tak szybko się nie robi chłodno.
1: No nie trzeba nawet chyba długo o tym myśleć, Patryk, prawda? Teraz chyba cała Polska czuje to.
0: I nawet gdy włączysz klimatyzację, to przecież ona nie jest aż tak wydajna, żeby od razu ci przewietrzyła, przewentylowała
1: samochód
0: i schłodziła powietrze. Chociaż Mariusz pisze, polecam owiewki, montowane w ramce drzwi i uchylone okna w samochodzie na noc, ale w dzień, kiedy patelnia, no to jeśli auto nie stoi w cieniu, nie ma złotego środka, to od Mariusza. A wasza propozycja na szybkie przewietrzenie auta?
2: Dzień dobry, sposób na przewietrzenie auta, tutaj się kłania technologia, no i czasami te auta elektryczne naprawdę mają swoje zalety, można zdalnie odpalić klimatyzację, uchylić szyby, przewietrzyć i wsiadamy do zimnego samochodu, więc nie tylko, jak niektórzy ich nie lubią, mają swoje plusy, nie tylko ten plus na akumulatorze, pozdrawiam.
0: Gorzej, jak ktoś ma starsze auto.
1: A, no właśnie.
0: I tam już nie ma tej technologii.
1: No właśnie.
0: Ja nie mam aplikacji do swojego auta. Nie jestem w stanie ustawić sobie niczego.
1: Ale kiedyś maluchami się jeździło,
0: prawda?
1: Nad morze. I...
0: Ale to było mniejsze auto, łatwiej było przewietrzyć.
1: Tak.
0: Kupujemy teraz SUVy i weź to przewietrz.
1: Ale nie, dużym Fiatem też się jeździło.
0: Fakt.
1: Z uśmiechem na ustach.
0: Wasze propozycje choćby od Macieja. Panowie, tak jak wspominaliście, w grupie VAC oczywiście można otworzyć wszystkie szyby kluczykiem, trzymając go dłużej, tak samo jak zamyka się drzwi. Natomiast na przykład w Toyocie moja żona ma aplikację, która całkiem nieźle działa. Można 20 minut wcześniej włączyć klimatyzację, a zimą mieć ogrzewanie i całe auto jest odmrożone albo właśnie schłodzone. To dopiero dobre rozwiązanie. Zazdrościmy. Kolejny pomysł?
3: Dzień dobry panowie, ja mam bardzo prosty sposób na przewietrzenie samochodu. Jak wiecie, otwieram dach. Pozdrawiam wszystkich użytkowników kabrioletów. Cieszmy się tymi kilkoma dniami w roku, kiedy możemy w Polsce pojeździć sobie z otwartym dachem.

0: No proszę, jak w amerykańskich filmach.
1: Gdzie ja ten brzeszcz położyłem? No. To jest dobry sposób. Tylko już bezpowrotnie.
0: No tak, no tak. Nie, to kabriolet w jedną stronę można zrobić.
1: Wiem.
0: Później.
1: O. Wiem. Mhm. Mieć na lato kabrio, mhm, a na zimę z pełnym dachem jakiegoś SUV-a.
0: No proszę, no zaoszczędziłeś złoty 20 i już
1: mogę
0: takie
1: sobie
0: plany
1: pozwolić. Kto bogatemu zabroni? Macie jeszcze jakiś sposób na szybkie przewietrzenie auta? Czekamy w aplikacji PRK. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Chris Ria za nami, a przed nami patenty. Wasze patenty, żeby auto się nie nagrzewało, żeby szybko można było je przewietrzyć. Słuchamy.
1: Dzień dobry, jeszcze raz. Może nie sposób na przewietrzenie auta, ale sposób, żeby się auto trochę mniej nagrzewało. Czyli po prostu folijka na szybę. Najlepiej się sprawdza membrana dachowa, kupiona na metry w sklepie budowlanym. Jest dużo tańsza i wytrzymalsza od tych wszystkich kupowanych przez internet produkcji chińskich. Po prostu docinamy sobie taki kawałek. Wymaga to od nas oczywiście, że musimy po zaparkowaniu założyć to, czyli jakieś minutę, półtorej, ale potem ta deska rozdzielcza, która jest w cieniu, naprawdę jest dużo chłodniejsza i nie jest parząca i szybciej też schłodzimy sobie samochód. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy. Dzięki wielki za ten patent. Masz coś do pisania?
2: Tak.
0: Zapiszesz mi?
2: Zapiszę.
0: Membrana dachowa na metry. Bo jak zadzwonię po południu, jak już będę w budowlanym, to pewnie cię zapytam, Kuba,
2: o czym
0: czym mówi nasz słuchacz? I ty mi wtedy powiesz, membrana dachowa na metry.
2: Tak, trudne,
0: ja to przekażę panu sprzedawcy i on mi tam dosnie.
2: Za złoty 20 kupisz.
0: No tyle mi zostało, bo nie zatankowałem wczoraj za 6,02, dzisiaj jest 5,99, ale to ostatni dzień, kiedy obowiązuje CPN, czyli ceny paliw niżej. Chyba warto zatankować do pełna. A teraz informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim doszło do karambolu trzech aut osobowych i samochodu dostawczego na jezdni w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko. Na kilometrze pierwszym ruch odbywa się lewym i środkowym pasem, zablokowany jest pas prawy i obserwujemy tam już dosyć spory korek. Na trasie ekspresowej S14 na obwodnicy Łodzi, dokładnie pomiędzy węzłami Dobroń a Pabianice Północ, doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego na 74 kilometrze. Mamy informację, że zablokowany jest lewy pas w kierunku autostrady. Ruch odbywa się pasem prawym i także tam już spore spowolnienia właśnie na trasie ekspresowej S14 się utrzymują. Jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę,

0: na Podlasiu, to tutaj pomiędzy Zambrowem a Białymstokiem, tak jak niedawno mówił nasz słuchacz, zderzyły się dwie ciężarówki. Trasa w kierunku Białegostoku jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem. Jeszcze dwie trasy. Ekspresowa 1 obwodnica Żywca nadal jest zablokowana w obu kierunkach, a to w związku z porannym wypadkiem trzech autosobowych. I mamy jeszcze jedną blokadę. Droga krajową numer 46, także w województwie śląskim, pomiędzy Częstochową a Szczekocinami w pobliżu miejscowości Zrębice Pierwsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ot, ja cię prosiłem, żebyś mi tam zapisał.
0: No właśnie.
2: Membrana dachowa na metry,
0: na
2: tak?
0: Metry, tak.
2: Żeby właśnie się auto nie nagrzewało. Mhm. Zapomnij o tym.
3: Źle powiedziałem, to nie nazywa się membrana dachowa, tylko folia aluminiowa paroprzypuszczalna, co się daje pod karton gips. Taka srebrna z czarnymi jak gdyby wzmocnieniami z włókna.
2: Zanotuj. Mhm. Folia.
0: Ja nie wiem, czy tyle tuszu mam w długopisie.
2: Paroprzepuszczalna.
0: Mhm.
2: No. I auto się nie będzie nagrzewało.

0: Powoli zbliża się godzina 9. No i tak podglądam sobie na mapę pogodową, bo już za chwilę opowiem wam, jak to będzie dzisiaj wyglądało, a sytuacja jest no bardzo, bardzo dynamiczna i gwałtowne zjawiska pogodowe w postaci burz z gradem i silny wiatr. To dzisiaj będzie nam towarzyszyło, szczególnie jeśli chodzi o Polskę centralną, wschodnią i południową. No i ten upał. Cały czas mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia dla wschodu i południowego wschodu kraju. Uwaga na ten żar lejący się z nieba. Choć teraz jeszcze całkiem przyjemnie na północnym zachodzie, 19 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej około 20 kresek powyżej zera i najcieplej w tym momencie w Przemyślu, prawie 27 stopni Celsjusza, a będzie dzisiaj nawet 36. Zresztą sprawdźmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo to właśnie we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie. Co prawda tych chmur mniej, ale pamiętajcie, że przelotnie może popadać. Teraz szybko jeszcze podejrzę mapę, gdzie dokładnie pada. No widzę, że na północ od Warszawy ta chmura z deszczem się przeniosła. Cały czas pada w Lublinie i okolicach. No i oprócz tego deszczu dzisiaj mogą występować również burze, lokalnie z gradem. Spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska tej wody będzie więcej, do 40 litrów na metr kwadratowy. No i punktowo burze mogą mieć dzisiaj gwałtowny przebieg. A temperatura? Maksymalnie zobaczymy na termometrach od 26 do 30 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, z wyjątkiem wybrzeża, bo tutaj dzisiaj maksymalnie 22 kreski powyżej zera. No i najcieplej będzie na wschodzie i południu kraju, 33, miejscami lokalnie nawet 36 stopni Celsjusza. Wiatr? Co prawda słaby, umiarkowany, jednak w czasie burz silne porywy do 80, nawet 90 km na godzinę mogą występować. A ciśnienie spada nam cały czas. Teraz 1010, w południe w Warszawie 1007 hektopaskali, więc najpierw spadek, a potem dopiero ciśnienie zacznie nam rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i minęła już 9, w zasadzie minuta po 9. A ja kłaniam wam się nisko, miłego wtorku wam życzę i mówię tradycyjnie. Dzień dobry, Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Walczymy z klimatyzacją. Mm-hmm. I to jest na razie walka przegrana.
1: Tak, taki Don Quixote.
0: No mówiliśmy wam, nawet Kuba zdradził, że gdy chcemy mieć niższą temperaturę w studiu, to my dzwonimy do, jak ty nazwałeś ładnie?
1: Właśnie nie pamiętam.
0: Centrum
1: Innowacji Klimatyzacyjnej.
0: Innowacji i klimatyzacji. Bardzo mi się to podoba. Ale dzisiaj coś ta nasza klima nie daje rady. Słuchajcie, ja już, zobacz, jestem spocony.
1: Ty już opalony nawet
0: nie,
1: jesteś.
0: Nie, nie patrz na opaleniznę. Spocony jestem, słuchajcie, bo duszno tutaj w naszym studiu. Mm-hmm. Ale czujesz to, prawda?
1: Tak, to prawda.
0: To teraz zazdrościmy Milusiowi, bo on napisał: dzień dobry. Państwo mówicie o obniżeniu temperatury w aucie, a ja się zastanawiam, czy nie pójść po kurtkę zimową do samochodu, bo pracuję na budowie na zewnątrz i jest tylko 14 stopni Celsjusza. Dobrze, że niedługo urlop w Polsce. Pozdrawiam z Kork.
1: No proszę. Czyli
0: ja bym
1: Irlandia,
0: dał za 14 stopni.
1: 14 stopni.
0: Ile ja bym dał za 14 stopni?
1: Ile byś dał? Złoty 20.
0: Złoty 20 bym dał na pewno. Tyle zaoszczędziłem na paliwie, więc tyle bym dał.
1: No, 14 stopni. Ach,
0: tak tylko
1: marzenie.
0: Na chwilę, tak tylko na chwilę, żeby tak poczuć rześkie powietrze, a potem znowu może być 20, ale nie 36. Mhm. Na szczęście my z upałami powoli się żegnamy, bo one opuszczą Polskę. Co prawda będzie więcej deszczu, będzie więcej burz i takie temperatury w granicach 20 kilku stopni Celsjusza.
1: Czyli normalne polskie lato.
0: Tak, a my cały czas zastanawiamy się, jak szybko przewietrzyć auto, kiedy to jeszcze jest tak gorąco. I na przykład, dzień dobry ekipa, pisze Bartłomiej, po nocnej zmianie sobie startuję, a jak wietrzę auto, korzystam oczywiście z przycisku rąk, jak w tych autach trzycylindrowych, czyli co? Że staram się mocno dmuchać w otwarte okno, żeby wydmuchać z auta gorące powietrze. A wiadomo, że gorące powietrze jest lżejsze od zimnego, więc unosi się do góry i ucieka z auta. A tak na poważnie to zawsze staram się trzymać auto w cieniu.
1: Ale tak to poważnie przeczytałeś, że ja nawet uwierzyłem przez 2 sekundy pierwsze.
0: Ja się przez chwilę zastanawiałem, dlaczego ja tak nie robię. Ale już wiem, że to chyba sensu większego nie ma. Bartłomieju, szerokości, przyczepności ci życzymy. I co tam na trasie? O tym już Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakorkowana jest ekspresowa siódemka przed Warszawą od strony Radomia. Pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko doszło do zderzenia 3 aut osobowych i samochodu dostawczego. Tutaj na pierwszym kilometrze niedaleko miejscowości Dawidy zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy. Na trasie ekspresowej S14 w województwie łódzkim uwaga pomiędzy węzłami Dobroń a Pabianice Północ. Bus i ciężarówka zderzyły się na kilometrze 74. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku autostrady A2. Ruch odbywa się tylko pasem prawym. Na ekspresowej 8 na Podlasiu pomiędzy Zambrowem a Białymstokiem na wysokości miejscowości Rudki-Kossaki na 10 kilometrze mamy częściową blokadę trasy w kierunku Białegostoku. Doszło tam do zderzenia 2 samochodów ciężarowych. Spowolnienia owszem utrzymują się tam właśnie w kierunku Białegostoku, ale na razie o korku nie ma mowy. Na drodze krajowej numer 20 na Pomorzu w pobliżu miejscowości Glincz, a zatem powiedzmy pomiędzy Żukowem a Kościerzyną, doszło do wypadku lawety i 2 aut osobowych. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Kościerzyny, a w kierunku Warszawy ruch odbywa się 2 pasami i także tam pewne spowolnienia się utrzymują. I jeszcze jedna trasa w naszym kraju, ekspresowa 1 w województwie śląskim na obwodnicy Żywca. Tutaj mamy całkowitą blokadę obu kierunków, czyli i w kierunku Zwardonia, i w kierunku Bielska. Nie przejedziemy ekspresową 1 i to w związku z porannym, poważnym dosyć wypadkiem z udziałem 3 aut osobowych. Ruch kierowany jest na objazdy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I teraz nam jest gorąco i my chcemy wietrzyć auta, prawda? Teraz pomyślcie sobie, jak gorąco musi być w Maluchu. Przekonamy się, jak oni sobie radzą, bo już za moment odwiedzimy wielką wyprawę maluchów.

0: 20 minut po godzinie 9, a my, tak jak zapowiadałem, ruszamy w trasę. Przepraszam, my już ruszyliśmy razem z wielką wyprawą maluchów. Michał Górski i oczywiście Kuba Marcinowicz są tam na trasie. Teraz pytanie, jak oni sobie radzą z tymi upałami, jak oni wietrzą auto i jak robią, żeby się podróżowało komfortowo. Dzień dobry, panowie. Halo, halo.
1: Rozwiązanie tego problemu jest niezwykle proste, chociaż dość kosztowne i dość jakby takie czasochłonne. Przyjechać do Garmisch-Partenkirchen. Uwielbiam tę nazwę, naprawdę. Tutaj jest zdecydowanie chłodniej. Teraz pokazują termometry 19 stopni. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
2: Łaskawie, dlatego tak, że wyjechaliśmy dość wysoko już. W tym momencie jesteśmy na parkingu pod hotelem około 800 metrów nad poziomem morza, ale było wczoraj wysoko. Jechaliśmy w sumie odcinek dość długi, ale końcówka była bardzo ekstremalna, bo już zaczęły się pojawiać przełęcze, zakręty, nawroty, patelnie, wszystko to, co lubimy, a jadąc maluszkiem rzeczywiście można to przeżywać w taki prawdziwy, analogowy sposób. Spadł deszcz, a nawet grad, więc te warunki pogodowe od tych niespełna 40 stopni rano do tych 19 pod koniec dnia, no to znowu była duża amplituda i duże przeżycie. Jak chłodzić się? No, na początku oczywiście zawodnicy mają wyraźne instrukcje, mają pić dużo wody, bo to jest jedyny sposób, żeby organizm mógł się jakoś termoizolować i pracować i nie przegrzać, ale potem już po prostu ten deszcz schłodził wszystkim.
1: Tak jest, i tutaj się pojawiły problemy, a to niedziałające wycieraczki, a to problemy z oświetleniem, więc serwis intensywnie i ciężko pracował. Cudowny dzień, chociaż bardzo, bardzo męczący. 500 kilometrów wczoraj mieliśmy okazję pokonać. Na początku wyjątkowo nudna trasa, przyznajmy, 20 przez Niemcy. No, wlokło się i ciągnęło się to w nieskończoność. Aż nagle sytuacja się odmieniła i sytuacja pogodowa i sytuacja drogowa, bo nagle zrobiło się zdecydowanie chłodniej, zaczął lać ulewny deszcz, tak jak powiedział Michał, i też droga się zrobiła zdecydowanie ciekawsza. Natomiast myślę, że najlepiej o tych wrażeniach z wczorajszej podróży opowiedzą oczywiście uczestnicy czwartej wielkiej wyprawy maluchów.
3: No generalnie wczoraj było bardzo gorąco, dopiero jakoś pod wieczór zaczęło padać. Padało bardzo mocno, a akurat tak się trafiło na trasie, że mieliśmy bardzo dużo zakrętów i mnóstwo wzniesień, także było ciężko, ale daliśmy wszyscy radę pięknie. Nikt się nie zatrzymywał, chyba żadnej awarii też nie było później na trasie, także było naprawdę super i dzień uważam naprawdę za udany. Jak na 500 km to było naprawdę świetnie.
4: Bardzo mi się podobał ostatni odcinek, ponieważ kręta droga, a maluchy najbardziej to lubią. No i męczący, bo bardzo długo. Widoki piękne. Piękne, ale deszczowe.
5: 500 kilometrów i wiesz, zastanawiamy się, co było gorsze. Czy ten skwar, który dał rzeczywiście nam popalić i to porządnie, czy późniejsza ulewa, gdzie rzeczywiście ściana deszczu i w pewnym momencie, niestety, ale nawaliły nam wycieraczki. Ale słuchajcie, przy tej prędkości, w maluchu, po prostu nawet deszcz nam nie przeszkadzał, bo te kropelki się jakoś odsuwały. Także nie było źle, dojechaliśmy i z tego się cieszymy.
1: No dokładnie, więc wszyscy uśmiechnięci. Właśnie skończyła się odprawa, właśnie wszyscy uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchu.

0: podprawowo i tańce też jakieś były, gimnastyka poranna, to też bardzo ważne podczas wyprawy, no bo też pamiętajmy, wczoraj jechaliśmy 13 godzin, od godziny 8 do godziny 21 w samochodach, a przecież pamiętajmy o tym, że my jedziemy naszą radiową Toyotą, więc wygodniej, komfortowo z klimatyzacją, a oni walczą z żywiołem, czyli z Fiatem 126P.
1: Ja tylko dodam, że to była wczoraj naprawdę tylko rozgrzewka, bo
0: oj, tak,
1: te góry nie były jeszcze tak wysokie. Dzisiaj spodziewamy się dużo ciekawszych dróg i ciekawszych przygód. Na szczęście krótszy odcinek, bo znowu niespełna 300 km, nie 500, więc będzie się działo. A ja mam, Patryk, dla ciebie jeszcze konkurs rejestracyjny.
2: No. Słucham.
1: Jakie to jest, podpowiem, a to łatwiej, dla ułatwienia miasto. M-U, czyli U-umlaut pojawia się na wszystkich tablicach rejestracyjnych.
2: M-U?
1: Polak chciałby, żeby to było M-O.
2: München.
1: Tak jest.
0: Dla pana.
2: No a na polski to będzie Monachium. Tadam. Co wygrałem?
0: Pięknie. No coś ci przywieziemy z
1: Bawarii.
2: Fajnie, tak. Ale magnes z Monachium już mam, bo byłem. Ale słuchajcie, mam też do was pytanie.
1: Dawaj.
2: Mianowicie to jest tak. Rano odprawa. Słyszę, że nawet gimnastyka, prawda? Potem tak. Ruszacie w trasę. I naprawdę 13 godzin w samochodzie. Nie ma po drodze atrakcji typu, nie wiem, park rozrywki, coś zwiedzamy, jakiś basen.
1: Są przerwy.
0: Nie ma żadnego zwiedzania. No coś
1: są przerwy na jedzenie, na tankowanie.
2: Suweniry.
1: Jest sporo. Niektóre grupy, tam słyszymy na radiu, że się urywają na chwilę, bo jakieś jeziorko po drodze wypatrzyli, więc naprawdę zatrzymują się tylko po to, żeby wskoczyć do tej wody, a potem z powrotem do samochodów i jadą dalej. Więc dzieje się. Każdy kombinuje, jeśli mogę tak powiedzieć, po swojemu. Te grupki dziewięciomaluchowe się przemieszczają też dla podniesienia bezpieczeństwa, natomiast nie ma długich przerw. Jest ich dużo, ale nie są długie.
0: Wczoraj była jeszcze jedna przerwa spowodowana wypadkiem drogowym, czyli jakby cały peleton został podzielony na dwie części. Ci, którym się udało przed nim przejechać, to przejechali i dotarli na miejsce, natomiast ci, którym nie, no to zostali, musieli niestety długo czekać, nie szukali objazdu, tylko czekali cierpliwie. To spowodowało, że peleton rozciągnął się na 150 km, czyli pierwszy maluch był już dawno na miejscu, a ten ostatni był 150 km dalej, co w przypadku tych dróg to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc wczoraj wszyscy dojeżdżali. My wczoraj w Chodru pojawiliśmy się po godzinie 21, ale byli też tacy, którzy spokojnie dobili prawie do północy.
2: I tak wam bardzo mocno zazdroszczę. Wielka wyprawa maruchów! Po raz czwarty Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Trzymajcie się, panowie, na trasie.
0: Do usłyszenia.

0: To już prawie 9:30 na zegarach, a my zaglądamy na drogi. To jest ten ulubiony moment, kiedy ja pytam Kubę, czy już odwołujemy poranny szczyt komunikacyjny?
1: Nie, absolutnie.
0: Nie. Odwołaj. I płynnie przejdź w przedpołudniowy.
1: Nie, jeszcze poranny. Jeszcze poranny. Odwołam może przed 10:00, jeżeli w ogóle ja
0: Dlaczego
1: mogę
0: jesteś cokolwiek. Taki niemiły?
1: Niemiły, tylko rzetelny.
0: Dlaczego jesteś taki drobiazgowy?
1: Nie drobiazgowy, tylko dokładny.
0: To pomyliły ci się. Posłuchajmy. Więcej o szczegółach definicja. Już teraz Kuba. Gdzie są te utrudnienia na drogach w Polsce?
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Sianów Zachód a Koszalin Wschód auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 136. Zablokowany jest tam pas awaryjny w kierunku Szczecina. Ruch jest możliwy pasem prawym i najprawdopodobniej pasem lewym. Także większych spowolnień tam nie obserwujemy, no ale oczywiście utrudnienia w województwie zachodniopomorskim są. Droga krajowa nr 46 pomiędzy Częstochową a Szczekocinami nie jest już całkowicie zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Zrębice Pierwsze. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Przypomnę, doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Zablokowana jest natomiast nadal ekspresowa jedynka na obwodnicy Żywca, gdzie pomiędzy węzłami Żywiec Soła a Żywiec Browar doszło do wypadku trzech aut osobowych na kilometrze 28. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę Żywca. Ekspresowa siódemka na Mazowszu, niedaleko Warszawy, jest częściowo zwężona, częściowo zablokowana w kierunku stolicy, pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko. Te utrudnienia związane są z wypadkiem trzech aut osobowych i samochodu dostawczego, do którego doszło na wysokości miejscowości Dawidy. Ruch jest możliwy, ale utrudniony, bo cały czas obserwujemy tam dość spory korek. I jeszcze jedna informacja z województwa Małopolskiego, A4. Ona była zatłoczona, zakorkowana właściwie przez cały poranek przed Krakowem od strony Rzeszowa. W tej chwili ruch odbywa się tam w sposób płynny, natomiast cały czas sporo spowolnień obserwujemy na obwodnicy samego Krakowa, pomiędzy Skawiną a Bielanami w kierunku Balic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy wy też zauważyliście jakieś utrudnienie w ruchu drogowym? Albo deszcz, bądź trudne warunki atmosferyczne? Dajcie znać. Ostrzeżcie innych zmotoryzowanych. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i faktycznie Kuba nie miał prawa odwoływać tego porannego szczytu komunikacyjnego.
1: Uff.
0: Bo się nawarstwiają nam te problemy drogowe. Na przykład Armand pisze, że S1 jest zablokowana faktycznie po zderzeniu drogowym trzech aut. Ale proszę panów, przekażcie kierującym, że zjazd na Żywiec jest całkowicie drożny i czyściutki. No niestety nie ma służb, czyli nie ma ruchu drogowego, żeby pokierować. I wszyscy stoją w tym korku, który no tak naprawdę nie istnieje. Zjazd na Żywiec jest czyściutki. Można śmiało jechać, nie ma tam ruchu i trzeba tylko poinformować kierujących, bo będą stać dwie godziny zupełnie niepotrzebnie. To co, kto powie?
1: To znaczy, ty już poinformowałeś, a ja poinformuję, że najprawdopodobniej te utrudnienia już lada moment się zakończą, tak przynajmniej mówią i obiecują drogowcy, a im trzeba wierzyć.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnych. Droga krajowa numer 11, 234 km. Tu uwaga, sygnalizacja na przejeździe kolejowym nieczynna. Już od dobrego miesiąca trzeba koniecznie zatrzymać się na stop. Zresztą zawsze się zatrzymujemy na stop. Pozdrawiam wszystkich w trasie Jędrula. Pamiętajcie też o żółtej naklejce. Dzwonimy pod numer dyspozytora, podajemy przejazd kolejowy i zgłaszamy, i zgłaszamy, i zgłaszamy, aż naprawią. W końcu tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo, prawda?
1: Tak, to prawda. Bezcenne.
0: No to jeszcze pogodowy meldunek z Gryfina. Stopień 20,5, słońce w pełni, wiatr słaby, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom Antek z Gryfina życzy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli po prostu miłego dnia.
1: 20,5, no to ciepło i tak.
0: Bardzo. No. Czyli co, znowu wracam do tematu upału.
1: No.
0: Zupełnie niepotrzebnie.
1: No niepotrzebnie.
0: Radziliśmy sobie dopiero co z tym, jak szybko przewietrzyć auto, jak poradzić sobie z na przykład nagrzewającą się przednią szybą, a tymczasem...
2: Nie ma co narzekać na upały. Już za 175 dni rozpoczyna się zima. Pozdro szerokości, Robert z Rastera.
0: I mnie to przekonuje.
1: To prawda. I wtedy będziemy narzekać tak, że tak, śniegu nie będzie w Wigilię. Ale mróz będzie przed Wigilią albo po.
0: Jak usłyszałeś, że za 175 dni będziemy mieli zimę, o czym pomyślałeś?
1: No, że choinki nie mam jeszcze.
0: A ja, gdzie jest moja skrobaczka?
1: Aha.
0: Ja ją tak głęboko schowałem,
1: aha,
0: że chyba już dzisiaj zacznę szukać.
1: Aha.
0: Pod na zimę kocem, jak
1: pod swetrem zimowym pewnie jest gdzieś.
0: I od razu chłodniej się zrobiło.
1: No, jakoś tak.
0: Bardzo, bardzo wam dziękujemy.

0: No i proszę, dostaliśmy bardzo ciekawą informację. Nie przesadzajcie, nie jest tak gorąco. Mhm. Ale to jest wysłane ze szklarni.
1: Aha.
0: A byłeś tam kiedyś?
1: W szklarni.
0: Gdzie pomidory rosną?
1: No tak, panie, byłem. No
0: sauna właśnie. Przy tym to jest nic.
1: Tak, tak.
0: Także tak, zgadza się. To u nas jest praktycznie chłodno, można
1: mróz
0: powiedzieć.
1: O. W porównaniu ze szklarnią i z sauną.
0: No tak. I my sobie jakoś radzimy. Pijemy dużo wody. Zresztą
1: tak.
0: Przypominamy dzisiaj, dużo wody pijcie, szczególnie jeżeli wybieracie się na południowy wschód. Tam ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. Ale asfalt sobie, proszę pana, nie radzi z tymi upałami. W ogóle.
2: Wszyscy kierowcy, którzy dzisiaj wybierają się z Lublina w stronę Warszawy, muszą uzbroić się w cierpliwość. Droga ekspresowa jest w remoncie z racji niespodziewanego pojawienia się garbu, a drogowcy rozpoczęli naprawę i wymianę nawierzchni na obwodnicy Garwolina, co podobno potrwa do października. Miłego dnia dla wszystkich, Wojtek z Tiguana.
1: Co? Może wcześniej skończą.
0: Tak.
1: Może.
0: Znając nasze terminy, to w październiku może rzeczywiście się nie skończyć. Mamy jeszcze listopad,
1: no tak.
0: Grudzień.
1: No a nie, no wtedy śnieg spadnie i wtedy no w ogóle nie. Przecież.
0: To się przeciągnie na pierwsze półrocze 2027. Nie no, trzymamy kciuki, przyznam szczerze, ale to właśnie przez wysokie temperatury, prawda? No,
1: tak, tak, tak, tak.
0: Ten
1: tak,
0: garb tam
1: dwa dni
0: pojawił.
1: Temu chyba było właśnie. No niespodziewany garb i to na jakimś odcinku dosyć długim, kilkuset metrowym.
0: A co dzisiaj dzieje się z nawierzchnią i z drogami w Polsce, o tym już Kuba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ja zacznę od dobrej informacji z ekspresowej jedynki z województwa śląskiego. Na obwodnicy Żywca 3 godziny temu mniej więcej doszło do wypadku 3 samochodów osobowych i mieliśmy tam bardzo poważne utrudnienia w obu kierunkach, czyli i w kierunku Zwardonia i w kierunku Tychów. Trasa była całkowicie zablokowana, potem przez pewien czas częściowo zablokowana. W tej chwili mamy informację właśnie od służb drogowych w województwie śląskim, że ekspresowa jedynka jest już odblokowana i zarówno w kierunku Bielska, jak i w stronę Zwardonia ruch odbywa się całą szerokością jezdni i właściwie większych spowolnień tam nie obserwujemy. Tyle dobrych informacji, teraz garść tych złych. Niestety coraz więcej, może nie spowolnień w naszym kraju, ale niestety coraz więcej wypadków i kolizji. Tak jest na Krajowej 8 na Podlasiu, pomiędzy Augustowem a Białymstokiem, w miejscowości Rybniki. Tutaj na kilometrze 670 zderzyły się 3 pojazdy osobowe i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Cały czas utrudnienia utrzymują się na Mazowszu, na ekspresowej 7, pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lutnisko. Na pierwszym kilometrze, niedaleko miejscowości Dawidy, doszło do karambolu 4 pojazdów. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Warszawy i cały czas obserwujemy tam dosyć spory korek. Zakorkowana jest także ekspresowa 8, oczywiście w samej Warszawie, a zatem to jest północna obwodnica miasta, ale także na fragmencie remontowanym pomiędzy Radzyminem a węzłem Wola Rasztowska w kierunku Białego Stoku. I jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj od wczesnych godzin porannych utrzymywał się korek na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Utrzymywał się i utrzymuje się.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chcecie zgłosić jakąkolwiek wiadomość związaną z utrudnieniem w ruchu drogowym, to dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: i znowu len. To musi być naprawdę gorący dzień.
1: Nie, właśnie nie jest aż taki gorący.
2: Ale
1: całkiem
2: len, trafiłem.
1: Tak.
2: A to od razu widać po fakturze, wiesz?
1: Tak, bo to jest bardzo przewiewna tkanina, idealna na lato, wiadomo, więc
2: czy
1: uważam, że
2: w klatce?
1: Nie należy się, nie mierzyłem.
2: A daj przymierzyć.
1: To
2: ja ci powiem.
1: Myślę, że byśmy się jakoś mogli wymienić, więc jakby coś, to wiesz. Przewiewna tkanina, nie odmawiajmy sobie tego absolutnie. Jeśli chodzi o pogodę, no to ona się zmienia na naszych oczach. W Warszawie już ty pewnie byłeś w pracy.
2: Ale wtedy,
1: kiedy
2: deszcz.
1: Padało, tak.
2: Zrobiło się trochę chłodniej?
1: Troszeczkę tak.
2: No to pamiętajcie, że w najbliższych dniach już te upały 30-kilku stopniowe zelżą. Będzie 20-kilka stopni, ale tego deszczu też będzie więcej.
1: Mm-hmm. No ale jeszcze dzisiaj nie wszędzie jest tak przyjemnie, jak w Warszawie na przykład. Więc moi drodzy, za chwilę szczegóły pogodowe, a później inne atrakcje.
2: I jedno się nie zmienia. Dobry humor i uśmiech w PRK Polskim Radiu Kierowców. Po 10:00 z Piotrem Firanem.

0: No, ta piosenka, nie wiem, czy dla drogowców dobra. Trasa Lublin-Warszawa, obwodnica Garwolina. Mówił o tym Patryk, ale ja przypomnę, właśnie tam korek, roboty drogowe sugeruje objazd starą drogą przez miasto. To informacja od Jarka z BMW. No i tak jak wcześniej także Patryk mówił, te prace mogą potrwać do jesieni, więc to nie jest wcale taka łatwa sprawa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy od prognozy pogody. Jak zwykle mamy wtorek, 30 dzień czerwca i choć największa fala upałów powoli zaczyna ustępować, w wielu regionach Polski nadal będzie gorąco. Dziś pogoda będzie znacznie bardziej zmienna niż w ostatnich dniach. Od rana na niebie więcej chmur, najwięcej rozpogodzeń pojawia się jednak na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju, ale w ciągu dnia niemal wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura dość szybko rośnie, nad morzem około 20 stopni, na północy i zachodzie od 26 do 30 dzisiaj, natomiast na wschodzie i południu nawet od 33 do 36, to tam upał nadal będzie najbardziej odczuwalny. Po południu, zwłaszcza w południowej części kraju, mogą pojawić się burze, miejscami przyniosą intensywny deszcz. Lokalnie grad, ale także możliwy silny wiatr. Jeśli planujecie aktywność na świeżym powietrzu, warto mieć na uwadze, że pogoda dzisiaj będzie potrafiła zaskoczyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam wszystkich na pokład. W trasie będziemy przez najbliższe 3 godziny. 2 minuty po godzinie 10. Piotr Finan, kłaniam się. Dzień dobry.

0: Kuba, co ty planujesz na wakacje?
1: Na wakacje? Mhm. No. Być w pracy to na pewno.
0: No właśnie. Tak.
1: Informować o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego, popołudniowych.
0: Ale tak. Bardzo ciekawa ta sytuacja z tym Garwolinem, co?
1: Że w związku z gorącem asfalt troszkę poszedł
0: tam
1: w górę.
0: Doszło tak rzeczywiście do wypiętrzenia parkietu. No tak. Czasami wilgoć, czasami wysoka temperatura, no i masz, babo, plecak. Tak. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na drogach, to teraz sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No myślę, że spokojnie mogę już teraz powiedzieć, że poranne godziny szczytu komunikacyjnego za nami, ale to nie oznacza oczywiście, że utrudnień nie ma. Tych utrudnień nawet jest coraz więcej, bo pojawiły się one w innych miejscach niż jeszcze kilka godzin temu. Chociażby zatłoczone i zakorkowane są trasy numer 215 i 216 na Pomorzu. W pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a także Pucka i Redy oraz spory ruch już utrzymuje się w pobliżu Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Na Pomorzu mamy także utrudnienia na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Egiertowem, gdzie chociażby doszło do awarii ciężarówki w pobliżu miejscowości Glincz. Tam ruch w kierunku Kościerzyny odbywa się tylko jednym pasem. Cały czas zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, zarówno pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego. Zakorkowany jest także remontowany odcinek krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz krajowa 7 na północ od Warszawy. Uwaga na drodze krajowej numer 8 w województwie podlaskim pomiędzy Białymstokiem a Augustowem w miejscowości Rybniki zderzyły się 3 pojazdy osobowe. I tutaj na kilometrze 660 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna trasa w województwie śląskim. Droga krajowa numer 46 pomiędzy Częstochową a Szczekocinami. W miejscowości Zrębice Pierwsze jezdnia jest zwężona na kilometrze 205. Zderzyły się tam 2 pojazdy osobowe i 2 osoby zostały w tym wypadku ranne.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Była reklama.
0: Na dobry początek zaczynamy, moi drodzy, od zagadki, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy, mam nadzieję, że będziecie zgadywać ochoczo dzisiaj, na przykład stojąc w korku na obwodnicy Garwolina, ale nie tylko, jadąc także przed siebie, oby bezpiecznie, bo komunikujemy się za pomocą naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo.

Pierwsza podpowiedź w naszej zagadce jest następująca. Nie da się tego ani kupić, ani zamontować, ale ma związek z motoryzacją. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od Was.

0: Choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. No i tak, naukowcy, jak profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tłumaczą, że po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii. No i to sprzyja gwałtownym zjawiskom.
1: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Ekspert podkreśla, że niestabilna pogoda utrzyma się w Polsce jeszcze przez kilka dni.
1: Do środy póki co ten scenariusz, o którym mówimy, jest możliwy. Miejmy nadzieję, że to powietrze w końcu ustąpi. Taka wysoka temperatura, wyżowy układ, one potrafią dość długo zalegać.
0: No i śledzimy komunikaty pogodowe. Nawet krótkotrwałe burze mogą przynieść intensywne opady, podtopienia i także niszczące porywy wiatru. My na bieżąco będziemy informować o tym, co się dzieje, bo pogoda ściśle związana jest z tym, co dzieje się na drogach, ale żeby było także przyjemniej, to mamy naszą poranną zagadkę, moi drodzy. Nie da się tego kupić ani zamontować. Uważność i ostrożność, pisze nasz słuchacz w aplikacji. Mamy też prędkość, nie da się jej kupić ani zamontować. Tomek z Elektryka. I mamy propozycję od... ciekawy konkurs, ani kupić, ani zamontować nie można miłości do motoryzacji, pisze Bartłomiej. To na razie tyle. Czekamy na więcej. Druga podpowiedź. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. Czyli to już dwie podpowiedzi. A jaka jest odpowiedź? No to czekam teraz na ruch z waszej strony.

0: pół godziny do 11:00, to jest Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informację o bardzo poważnym utrudnieniu na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim właściwie. Chodzi o obwodnicę Rawicza, a zatem pomiędzy Lesznem a Wrocławiem. Tutaj doszło do zderzenia z udziałem pieszego, który znalazł się na jezdni. Na czas lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego obie jezdnie, czyli i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Poznania, są zablokowane. Na pewno obserwujemy tam spore korki, to raz, a po drugie co do objazdu, no to oczywiście można omijać to miejsce ulicami miasta, ulicami Rawicza, albo można zdecydowanie wcześniej kierować się na pobliskie trasy lokalne, na tak zwaną Starą Piątkę, zarówno od strony Wrocławia, jak i od strony Poznania, ponieważ nie wiemy, ile te utrudnienia w tej chwili potrwają. Być może trasa będzie częściowo odblokowana, w tej chwili jest, tak jak powiedziałem, zablokowana w obu kierunkach. W województwie mazowieckim cały czas zakorkowana jest i ekspresowa 8 w Warszawie, i krajowa 7 na północ od stolicy, i krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, i trasa ekspresowa S8 na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Wola Rasztowska, czyli pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem. Na Podlasiu na krajowej 8 utrudnienia utrzymują się pomiędzy Białymstokiem a Augustowem w miejscowości Rybniki. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Cały czas także utrudnienia pomiędzy Częstochową a Szczekocinami w miejscowości Zrębice Pierwsze. To jest oczywiście droga krajowa numer 46. Tutaj na kilometrze 205 zderzyły się 2 pojazdy osobowe. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna trasa w województwie małopolskim, tym razem Zakopianka. Pod Krakowem już coraz mniej spowolnień, natomiast coraz więcej spowolnień na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej Niżnej i samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A propos Garwolina i korka, który tam się pojawił ze względu na roboty drogowe, no a te roboty drogowe spowodowane ostatnimi upałami i zmianami, jeśli chodzi o nawierzchnię, takimi niepokojącymi, a z tym asfaltem to nie tylko u nas w piątek, w Niemczech A2 też stanęła dęba i zamknęli autostradę i musiałem wracać z Magdeburga tak zwanymi landówkami, ale nie żałuję, pozdrawiam wszystkich i oczywiście PRK Paweł z Gubina. Również pozdrawiamy. 28 minut do godziny 11. Przypomnijmy sobie nasze podpowiedzi w zagadce. Nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. No i na razie to niewiele mówi. A jeśli chodzi o odpowiedzi, to mamy buspas. Pozdrawiam Peter. I mamy także drugiego buspasa od Jarka z BMW. Ale to nie o buspas chodzi. Więc o co? Trzecia podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

Jeśli chodzi o naszą zagadkę, no to ze zgadywaniem dzisiaj tak sobie nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. No i trzecia podpowiedź jest następująca. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia. Nie są to najłatwiejsze podpowiedzi, bo w zasadzie może to być całkiem sporo rzeczy związanych i z samochodem, i z samym poruszaniem się, i w ogóle z motoryzacją ogólnie. Ale coraz bardziej precyzyjne podpowiedzi będą się już teraz pojawiać i mam nadzieję, że teraz już właśnie nastąpił ten moment. Dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej. Czyli nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia i dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej. I przypomnijmy, nie jest to ani buspas, ani nie jest to uważność, ani nie jest to prędkość, ani nie jest to miłość do motoryzacji. A zatem, co to takiego? Czekam na wiadomości od Was w naszej aplikacji. Możecie się nagrywać, albo także, jeżeli jest taka możliwość, można do nas napisać wiadomość. 19 minut do godziny 11. Jedziemy dalej.

0: Moi drodzy, kilka spraw. Wielka wyprawa maluchów trwa. Połączymy się z jej uczestnikami, dwoma naszymi wysłannikami. A druga sprawa to nasza zagadka. Nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia i dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej. Słuchamy.
1: W sprawie zagadki to tak myślę, że to może chodzić o eco-driving. Pozdrawiam, Piotr z Kielc.
0: No, myślę sobie, że to coś może być wynikiem właśnie tej ekologicznej jazdy, ale nie o eco-driving chodzi. Jeszcze jedna podpowiedź przed serwisem drogowym. Wykorzystują to również

0: sportowcy. I mam nadzieję, że teraz się uda. Tymczasem, jeśli chodzi o miejsce w studiu, to zajął je Kuba Domoracki. Witamy ponownie.
1: A dzień dobry jeszcze
0: raz. Dyżuru.
1: Tak,
0: finał dyżuru, bo po godzinie 11 Monika Gniewaszewska. Tymczasem jeszcze z Kubą sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 jest dosyć poważnie zakorkowana w województwie dolnośląskim, w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Utrzymuje się tam właściwie kilkukilometrowy korek. Co ciekawe, w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się bez przeszkód i tutaj spory ruch może i rzeczywiście jest, ale większych spowolnień nie ma. Bardzo poważne utrudnienia na obwodnicy Rawicza, na ekspresowej piątce, czyli oczywiście mówimy o trasie łączącej Poznań z Wrocławiem. Na kilometrze setnym doszło do zdarzenia z udziałem pieszego. Jezdnia jest tam zablokowana i w kierunku Poznania przede wszystkim, ale mamy także utrudnienia w przeciwną stronę. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Ten fragment można omijać tak zwaną starą piątką. Dwa samochody osobowe zderzyły się pomiędzy Szczekocinami a Częstochową na Krajowej 46. W miejscowości Zrębice Pierwsze na kilometrze 205 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę, a w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Taka sama organizacja ruchu, czyli ruch naprzemienny, obowiązuje na Podlasiu na Krajowej 8 na odcinku Zambrów-Białystok. W miejscowości Rudki-Kosaki tutaj zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Utrudnienia cały czas utrzymują się na zachodniopomorskim, w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami Kiełpino a Kołobrzeg Zachód. Tutaj doszło do awarii samochodu dostawczego. Mamy informację, że w kierunku Gdańska zablokowany jest pas prawy, ale ruch jest możliwy drugim wolnym pasem, czyli oczywiście pasem lewym. Do zdarzenia doszło mniej więcej na 71-72 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: To była reklama.
0: Nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia. Dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej i wykorzystują to również sportowcy. Rekuperacja. Nie chodzi o to, to wiadomość od Tomka, a zatem o co? Czekam na wiadomości od Was.

0: Bo tak naprawdę to od środy miała ta temperatura zacząć się zmieniać, ale to jeśli chodzi o cały kraj. Niemniej jednak dzisiaj mamy wtorek i już w części kraju można powiedzieć, że zapanowała pewnego rodzaju ulga. Sprawdźmy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli ktoś synchronizuje zegarki, to teraz o, 11 minęła i mamy tak, kolejne godziny z relatywnie jeszcze wysoką temperaturą, choć nie tak ekstremalne to będą temperatury jak wczoraj. Najcieplej dzisiaj na wschodzie i południu kraju, gdzie termometry pokażą nawet 36 stopni. Na zachodzie i północy będzie tak od 26 do 30, a nad morzem około 20, więc tam naprawdę przyjemnie. Na niebie coraz więcej chmur, w wielu miejscach możliwe są przelotne opady deszczu, a w południowej połowie Polski po południu zaczną rozwijać się burze. Miejscami mogą im towarzyszyć opady gradu. Wieczorem szczególnie uważni powinni być mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. W tym regionie burze mogą być najsilniejsze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem dochodzącym lokalnie do 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o aktualnie najcieplejsze miejsce w naszym kraju, to jest to Przemyśl z temperaturą prawie 30 stopni Celsjusza, a najchłodniej aktualnie w Łebie nieco ponad 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za moment bardzo przyjemny utwór, ale chciałbym przypomnieć podpowiedzi w naszej zagadce. Wykorzystują to również sportowcy. Dzięki temu można zużyć mniej energii. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne i nie da się tego kupić ani zamontować. Jeśli się nie uda, to mam jeszcze jedną podpowiedź. Niemniej jednak, witam, chodzi o wiatr. Zgaduję, mały, acz zapalczywy Chińczyk na bieżni pod maską. Też nie o to chodzi. Oczywiście jest to silnik, prawda, ten chiński. I mamy tutaj jeszcze taką wątpliwość. Cześć, pewnie chodzi o jakiś uzdatniacz, który się wlewa do silnika i który poprawia jego pracę, osiągi i spalanie. No ale w elektrycznym to mnie zastrzeliliście. Milusiu drogi, to nie chodzi o uzdatniacz. Pytanie zatem o co? I mam nadzieję, że w tej godzinie rozwiążemy zagadkę i w tej godzinie także połączymy się z naszymi specjalnymi wysłannikami, którzy są na wielkiej wyprawie maluchów.

0: Czy myślisz, że nasza przyjaźń się teraz rozwinie? Bo zobacz, nie ma Dagmary.
1: Myślę, że tak. A nie, Dagmara w sumie nic nie przeszkadzała. Ona została włączona w pewnym momencie, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Warunkowo, moim zdaniem. Bo...
1: Nie, z mojej perspektywy absolutnie.
0: Tak, a z mojej właśnie, więc tu nawet może się okazać, że dojdzie do zakończenia naszej przyjaźni.
1: Dlaczego? Ja nie pokłócimy się o Dagmarę. Dagmara musisz wrócić.
0: Dagmara jutro wróci i zresztą ona jest rozjemczynią. Ona ma w sobie taką energię. Więc...
1: Ma.
0: Absolutnie. Bo Moniko, no my jednak jesteśmy takimi duszami, że
1: łapiemy się, a potem puszczamy.
0: Tak.
1: Łapiemy się i puszczamy.
0: Też tak myślę. Właśnie.
1: Ale ja to akceptuję.
0: Więc teraz też się zgadzamy. Już. Jest 1-1. Monika Gniewyszewska w naszym studiu, 11 po 11. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od ekspresowej piątki, bo przyszła do nas aktualizacja. Wielkopolskie S5, granica województwa węzeł Rawicz w pobliżu miejscowości Rawicz. Po pobliżu Rawicza po prostu setny kilometr. Mamy zdarzenie z udziałem pieszego. No i tutaj drogowcy nie precyzują, co się stało. No można się domyślać, po prostu auto osobowe uderzyło w pieszego. Jezdnia w stronę Poznania i Wrocławia bez przejazdu, więc poważne utrudnienia na S5 węzeł Rawicz. Przypomnę, na wysokości Rawicza setny kilometr. Będziemy sprawdzać objazdy dla was. To, co się zmieniło na drogach, no to jeszcze S6. Tu bez kłopotów w zachodniopomorskim. Trasa między węzłami Sianów Zachód, Koszalin Wschód, w pobliżu miejscowości Gorzebąc, 136 kilometr. Tutaj mieliśmy samochód osobowy, który uderzył w bariery, bez poszkodowanych na szczęście. No i zwężenie było w stronę Szczecina, teraz już tych utrudnień nie ma. Taki umiarkowany ruch na naszych drogach, oczywiście w miejscach, gdzie zwykle jest, to on jest, czyli S8 w Warszawie, ale umiarkowany w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Ostrzegamy was tylko przed no takim niewielkim, ale jednak korkiem przy dojeździe do Warszawy, przed Radzyminem, jadąc S8 od strony Białegostoku za Wyszkowem, a więc na trasie Wyszków-Radzymin, korek przed Radzyminem. Też spory ruch na trasie w stronę Gdańska i też korek w okolicach węzła Gdańsk-Południe, bo tutaj prace drogowe są na S7 od strony Elbląga jadąc, a w kierunku węzła Gdańsk-Południe. No i tutaj też zwalniacie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment ruszymy w trasę właśnie w stronę Wielkiej Wyprawy Maluchów. W tym wyścigu, w tej wyprawie uczestniczą Kuba Marcinowicz i Michał Górski i za kilka minut się z nimi połączymy.

0: Wielka wyprawa maluchów się rozpoczęła, moi drodzy. Oczywiście, jeśli chodzi o te autka małe, zwinne i całkiem pakowne, to one sobie jadą przed siebie. My towarzyszymy tej imprezie. Kuba Marcinowicz, Michał Górski są na miejscu. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Austrii, pozdrawiamy.
0: A, no to już Austria, właśnie wczoraj były Czechy, bo tak, w niedzielę był Wrocław, a później już cały czas właśnie w trasie. Czy wczoraj coś w Czechach zjedliście takiego lokalnego?
1: No w sumie nie, bo od razu informujemy dzisiaj także, pojawiło się takie pytanie, czy mamy czas na zwiedzanie i czy to robimy. No nie, nie mamy czasu na zwiedzanie. Wczoraj mieliśmy do pokonania 500 kilometrów, więc przemknęliśmy przez te Czechy, wjechaliśmy błyskawicznie do Niemiec. Wczoraj na szczęście jedliśmy golonkę po bawarsku, bo właśnie w Bawarii byliśmy, tutaj był nocleg, więc 500 kilometrów, w ogóle niesamowite zjawiska pogodowe, bo było bardzo upalnie, 33-34 stopnie. Nagle temperatura bardzo się obniżyła do 17 stopni, zaczął padać bardzo intensywny deszcz, był się grad, więc no dużo się działo, maluchy wczoraj nie miały łatwego życia.
2: Ale też pokonywaliśmy pierwsze przełęcze, bo rzeczywiście jak już ta temperatura spadła do tych poniżej 20 stopni, to się pojawił deszcz i pojawiły się dość strome podjazdy. Pojawiły się spadania. Więc tutaj zdecydowanie było to już wymagające dla kierowców i dla samochodów, ale one poradziły sobie świetnie. Wylądowaliśmy na koniec dnia w Garmisch-Partenkirchen i stąd właśnie dzisiaj wystartowaliśmy. No i dzisiaj będziemy się tak wachlować. Niemcy, Austria i te przełęcze będą coraz wyższe.
1: No ale poczekaj, nie zdradzaj całej trasy. Mamy od tego człowieka, Szymon, który przejechał całą tę trasę, oznaczył na mapie poszczególne punkty, gdzie jemy, bo to też jest logistyczne przedsięwzięcie, upakować 72 maluchy, plus dodatkowo jeszcze wozy techniczne i nakarmić tych wszystkich ludzi, ustalił, gdzie będziemy tankować, gdzie będziemy się zatrzymywać, gdzie jest fajne miejsce widokowe, gdzie robimy zdjęcia i tak dalej, to wszystko Szymon zaplanował, no i postanowił uchylić rąbkę tajemnicy właśnie słuchaczom Polskiego Radia Kierowców, jaki mamy plan na dzisiaj.
3: Finalnie będziemy parę razy przekraczać granicę i austriacką i z powrotem do Niemiec i tak, aż finalnie wylądujemy w Szwajcarii. Będziemy jechać przez fajne górki, będziemy jechać bardzo blisko pięknych zamków Ludwika I. Meta to jest Zurich. Wcześniej tankujemy na świetnej stacji benzynowej, która jest dokładnie pod podejściem samolotów pasażerskich do lądowania, więc nad głowami będą nam lądowały Boeingi. To też taka ciekawostka. Jedziemy przez górki, jedziemy przez Schwarzwald. Będzie naprawdę... Zaczynamy już powoli wkraczać w te górskie etapy.
1: No właśnie, bo te górskie etapy już się zaczynają, bo jak się słyszy Garmisch-Partenkirchen, to sobie człowiek od razu mówi, o, skoki narciarskie, o, czyli teren górzysty.
3: Tak, no... Będziemy w kilku takich w ogóle fajnych miejscach na tej wyprawie, jeśli chodzi o historie bardziej takie właśnie narciarskie, bo odwiedzamy też Albertville, w którym była olimpiada, i jeszcze kilka takich miejscowości, na przykład jak Pralup, gdzie jest wielki stok narciarski, więc troszeczkę podążamy bardziej zimowymi wydarzeniami niż letnimi, no ale wiadomo, tam gdzie są takie ośrodki, no to wiadomo, że są góry, a tam gdzie są góry, są piękne drogi.
1: Powiedz mi, czy maluchy sobie z tymi górami poradzą?
3: Tak, nie no, maluchy w historii już były na Passo Stelvio, czyli na 2734 były już. Teraz będą na 2802, ale jakie to jest miejsce, no to niech każdy sobie pogoogluje. Kto ma taką wysokość, jaka przełęcz.
0: Czyli panowie, skocznie widzieliście i także piękne widoki teraz obserwujecie.
1: To prawda, zdecydowanie widoki są powalające. Te góry wczoraj przykryte chmurami, mgłą, intensywnym deszczem. Dzisiaj przepiękne słońce, sporo błękitnych. Nieba przyjemna, także temperatura 22 stopnie, więc maluchy czują się zdecydowanie lepiej, ale przede wszystkim kierowcy i całe załogi tych maluchów, bo wczoraj już naprawdę dwoili się i troili, żeby się tylko ochłodzić. Dzisiaj jest to zdecydowanie łatwiejsze, zresztą jedziemy w cieniu, właśnie takim fajnym lasem, dużo krętych dróg, dużo fajnych zakrętów. No i dzisiaj oczywiście apel na odprawie, żeby nie hamować hamulcami, tylko hamować się skrzynią biegów, redukować te biegi, hamować silnikiem, żeby nie zagotować tych hamulców, bo zagotowany płyn hamulcowy w maluchu to tragedia. Ja więc tego nie robimy.
2: Trzeba umieć jeździć rzeczywiście, natomiast no, omijamy autostrady szerokim łukiem, to trzeba powiedzieć. Cały czas kawalkada jedzie takimi właśnie wymagającymi drogami. No i co, skoro już o tych drogach alpejskich mowa,
1: jadą,
2: to może...
1: Jadą, patrz.
2: No, jadą. To taka ciekawostka. No my coraz częściej sięgamy do opon wielosezonowych u nas w kraju, no ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcemy takim samochodem pojechać właśnie przez tereny alpejskie zimą, to w Austrii czy w Niemczech, w niektórych właśnie tych rejonach alpejskich, opony zimowe są obok.

0: obowiązkowe, a dodatkowo łańcuchy w niektórych rejonach, więc no, trzeba się przygotować. Może to nie jest teraz ten moment, żeby zimówki zakładać, ale przygotować się na zimę trzeba, jeśli planujemy taką podróż.
1: No więc ruszamy dalej z maluchami. Pierwsza grupa już wystartowała. Kolejny przystanek to przerwa lunchowa około godziny 14, więc zameldujemy się oczywiście u Roberta Kilena po godzinie 14 dla was i opowiemy wam więcej o szczegółach. Będzie sporo o bezpieczeństwie. Dzisiaj Rafał Sonik będzie opowiadał swoją historię wypadku sprzed wielu, wielu lat. Jak doszło do tego wypadku, tego dowiecie się słuchając Polskiego Radia Kierowców.
2: Jeśli chodzi o Czechy, to wiem, Kuba, skądinąd, że ty bardzo lubisz smażony ser. Już jesteście teraz w Niemczech i trochę przykro, że nie spróbowałeś, ale ta golonka jednak, można powiedzieć, że zupełnie odkupiła twoje grzechy, jeśli chodzi o kaloryczność. A jeśli chodzi o Michała, to ty masz, Michał, swój taki ulubiony przysmak właśnie z południa?
1: Szynką się zajadał wczoraj.
0: Wiecie, ile on tej... Szpecle, jadłem szpecle. Ja też jadłem szpecle. Z gulaszem wczoraj.
1: Ale ile ty zjadłeś plastów tej szynki?
0: No tak, ja lubię zimną płytę, więc na przystawkę znalazłem tam melonem i to właśnie szynkę schwarzwaldzką. No, kulinarnie tutaj nie narzekamy, no ale ja lubię podjeść.
2: No bardzo dobrze, no to trzymajcie się, pamiętajcie, żeby uzupełniać na bieżąco kalorie, no i słyszymy się za czas jakiś. Kuba Marcinowicz, Michał Górski. Wielka wyprawa maluchów trwa.

0: będzie się komplikować, albo będzie różnorodna. Może
1: o, tak.
0: Tak,
1: jest dynamiczna. To jest takie słowo klucz.
0: Tak.
1: Używamy go chętnie.
0: Ze względu na to, że ta pogoda też jest dynamiczna.
1: Dynamiczna.
0: I sporo się dzieje. A zatem posłuchajmy szczegółów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, w miarę spokojnie na naszych drogach i tak też, jeśli kogoś interesuje sytuacja, na przykład jaka jest trasa nad morze, to uspokajam, wszystko w porządku, jeśli wybierzemy na przykład A1, ale też wszystko w porządku, jeśli wybierzemy S7. Są oczywiście takie niewielkie zatrzymania na obu tych trasach. Na A1 to są Bramki w Nowej Wsi i to nie nad morze, tylko w przeciwną stronę, w kierunku Łodzi, a ten fragment A1 na wysokości Torunia jest czysty przejezdny, chociaż tutaj cały czas trzeba mieć pod uwagę na uwadze to, że jest zmieniona organizacja ruchu ze względu na pracujących tu drogowców i remont tej trasy A1 w okolicach Torunia właśnie, węzeł Toruń Południe, Lubicz Dolny. To tutaj tych zwężeń, zmiany organizacji ruchu należy się spodziewać, ale bez korków spowolnień w tym miejscu. Duży ruch na A1, to trzeba przyznać, natomiast bez spektakularnych korków, zatrzymań czy jakichkolwiek utrudnień takich, które bardzo spowolnią naszą drogę. Zresztą nie tylko A1, bo później również S6, obwodnica Trójmiasta, też dobrze przejezdna okolica węzła Gdańsk-Matarnia. Lekko tylko zwalniają. Podobna sytuacja na S7. Tutaj też korek zniknął z okolic węzła Gdańsk-Południe, jadąc od strony Elbląga. Też bardzo duży ruch, ale też bez spektakularnych zatrzymań. Jedyne takie niewielkie spowolnienie mamy też w stronę Warszawy, bo to trasa Gdańsk-Warszawa na wysokości Pasłęku. To tutaj kierowcy zwalniają. Tak wygląda północ kraju i dojazd nad morze. To, co rzuca się w oczy jeszcze, to Mazowsze i korek na S8 na trasie Wyszków-Radzymin, jadąc od strony Białego Stoku. Przed Radzyminem dosyć mocno zwalniamy. Przed Radzyminem 3 km. O tak dokładnie jest takie korek spowolnienie w stronę Warszawy. Sama Warszawa, obwodnica S8, też spory ruch zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białego Stoku.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze jedna ważna informacja. Dzień dobry. Drogowa trasa średnicowa w Gliwicach przed wjazdem do tunelu w kierunku Katowic całkowicie stoi. To informacja od naszego słuchacza Krzysztofa. Bardzo dziękujemy.

0: Bardzo ważny temat, hulajnogi elektryczne. Właśnie, teraz mamy wakacje i coraz więcej jednak młodych osób korzysta, też pogoda temu sprzyja, z hulajnóg elektrycznych. O tym, że powinniśmy pamiętać o kaskach, mówią specjaliści m.in. z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W ubiegłym roku tylko do tego szpitala trafiło 41 młodych pacjentów z urazami po wypadkach na hulajnogach. W tym roku takich osób było już blisko 60. Mieszkańcy Białegostoku zwracają uwagę, że często młodzi ludzie poruszający się na hulajnogach elektrycznych nie zachowują ostrożności.
1: Patrząc na tych małolatów teraz, jak jeżdżą, te hulajnogi po 80 km osiągają czasem. Nie ciężko wypadek.
2: Czasami strasznie szybko jeżdżą, wjeżdżają w kogoś.
3: Duży problem, dużo wypadków.
4: Dzieci najczęściej jadą, czasami po dwie osoby jadą bez kasków. Te urazy niosą ze sobą bardzo, bardzo duże zagrożenie.
5: Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Uniwersytecie

0: Warszawskim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku profesor Adam Hermanowicz.
1: Po hulajnogach mamy mnogie urazy ciała, urazy kończyn, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe.
2: Takie dziecko może mieć później deficyty neurologiczne, czyli wymagać naprawdę długotrwałej lub wieloletniej rehabilitacji.
0: Specjalista chirurgii dziecięcej profesor Ewa Matuszczak.
2: Przede wszystkim pamiętajmy o dobrym zabezpieczeniu. Nasza najważniejsza centrala, którą posiadamy, to jest nasza głowa, nasz mózg, więc kask jest obowiązkowy w tej chwili nawet w świetle przepisów, ale kask nie zastąpi zdrowego rozsądku.
3: Policjanci wskazują, że hulajnoga elektryczna powinna mieć światła, przynajmniej jeden działający hamulec i dzwonek. Trzeba pamiętać, że dzieci do 16 roku życia mają obowiązek zakładania kasków. W przypadku ich braku rodzic lub opiekun dziecka może otrzymać mandat. No właśnie, tych można powiedzieć małoletnich piratów drogowych na hulajnogach jest coraz więcej. Pytanie, jak przeciwdziałać temu zjawisku? No bo to czasami sami rodzice pozwalają na taki stan rzeczy, żeby rajdy odbywały się chociażby ścieżkami rowerowymi. No i nie ma na to skutecznego sposobu, po prostu są emocje, a być może nawet takie oczekiwanie ze strony, nie wiem, 12-13-latka, żeby można sobie było poszaleć na takiej hulajnodze. Niestety ucierpieć mogą inne osoby. Co o tym sądzicie? Czekam na komentarze w naszej aplikacji. A mieliśmy rozwiązać w tej godzinie naszą zagadkę, moi drodzy, to sobie rozwiążemy. Nie wiem, czy nam się uda jeszcze w tej, ale może jak się pospieszymy, to tak. W każdym razie teraz 18 minut do 12, jedziemy dalej.
4: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. Mamy także kolejną podpowiedź. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia. Dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej. Wykorzystują to również sportowcy. I jeszcze jedna podpowiedź, już ostatnia na dzisiaj. To obszar, w którym opór powietrza jest mniejszy. O co może chodzić w naszej zagadce dzisiejszej? Mam nadzieję, że rozwiązanie za moment, za kilka minut po godzinie 12. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje płyną od służb, bo wiele utrudnień zakończyło się i tak też chociażby ta sytuacja na S7

0: na Mazowszu. Trasa węzeł zamienie lotnisko Dawidy. Pierwszy kilometr z siódemki. Obwodnica Warszawy chyba to jest po prostu. Mieliśmy zderzenie trzech samochodów osobowych i auta dostawczego i tutaj zablokowany był jeden pas w stronę centrum Warszawy. Teraz już tych utrudnień nie ma. Zakończyły się też kłopoty z przejazdem inne niż miały miejsce, no dobra, na S6 po prostu w zachodniopomorskim, węzeł Kiełpino, Kołobrzeg Zachód, Gorawino, miejscowość 71 km. Samochód dostawczy uległ awarii, teraz już tego auta nie ma, jedziemy w stronę Gdańska bez problemów. Natomiast mamy korki na południu, tutaj jeszcze nie byliśmy po 11, a więc jesteśmy teraz przed 12 i ten korek na obwodnicy Krakowa jest no dosyć taki spory, ponieważ jest na węźle Kraków Południe, w stronę Katowic ciągnie się po węzeł Kraków Skawina, a później jest naprawdę ciasno, aż po bramki w Balicach. Zakopianka, ta lekki korek jest między Jawornikiem a Myślenicami na jezdni prowadzącej w stronę Zakopanego, przed Myślenicami. Tak naprawdę chyba zdarzenie drogowe jakieś jest, które sprawia, że właśnie ten korek nam wystąpił, ale nie mamy oficjalnych informacji od służb, żeby tak było. No i bardzo duży ruch między Nowym Targiem a Zakopanem. Tutaj przed Szaflarami też kierowcy dosyć mocno zwalniają. Zwalniamy też na wysokości węzła, tutaj prace drogowe trwają, to jest, a właściwie za węzłem Chrzanów jest takie spowolnienie w stronę Śląska. No i też punkt poboru opłat Brzęczkowice, tutaj już też jest kolejka, ale niewielka, i też ten odcinek Katowice-Mysłowice na A4, spory ruch w stronę Krakowa, ale tutaj wygląda na to, że zaczęły się prace drogowe i stąd te spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czekamy także na informacje od Was, informacje drogowe w naszej aplikacji.

0: Cześć, PRK. Na wysokości Razymina na S8 w kierunku Białegostoku jest potężny korek. Czy może wiecie, jaka jest przyczyna tego korka? Pozdrawiam, Arti Ząbek. Ja sprawdziłem przed momentem. Nie ma tam informacji o jakiejkolwiek kolizji, ale postaramy się dowiedzieć, co tam takiego się stało. Czy to jest zwykłe natężenie ruchu, czy jakieś inne problemy. Tymczasem na zegarze już prawie godzina 12. Czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK. Polskie Radio.

0: kierowców.
1: No i o tej porze zazwyczaj temperatury zbliżają się do swoich najwyższych wartości. Na wschodzie i południu Polski będzie dziś nawet 36 stopni, a więc upał wciąż daje się we znaki. Na północy i zachodzie zrobi się nieco przyjemniej, od 26 do 30, natomiast nad morzem całkiem przyjemnie, około 20. Jednocześnie pogoda staje się coraz bardziej dynamiczna, zachmurzenie będzie się zwiększać i w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu, przede wszystkim na południu kraju, należy spodziewać się burz. Lokalnie mogą im towarzyszyć opady gradu, a w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska spadnie nawet około 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wieczorem najbardziej niespokojnie zapowiada się na południowym zachodzie. Tam burze mogą być gwałtowne, z bardzo silnym wiatrem, osiągającym w porywach nawet 80, a nawet 90 km na godzinę. Najbliższa noc będzie niespokojna, zwłaszcza na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. Prognozowane są kolejne burze oraz intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 50 litrów wody na metr. Dlatego warto śledzić komunikaty pogodowe także wieczorem i w nocy.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Monika Gniewaszewska na miejscu.
1: Na no stanowisku. Właśnie.
0: Słuchacz pytał o te S8. I ty masz też swoje przewidywania.
1: No, nawet mam takie przypuszczenia, tak, dokładnie tak.
0: To powiesz, tak?
1: Powiem.
0: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Słuchacz pytał, co dzieje się na S8 od strony Białegostoku jadąc w kierunku Warszawy między Wyszkowem a Radzyminem. Zwalniamy przed Radzyminem. 3 kilometry przed Radzyminem jest korek na wysokości Woli Rasztowskiej. Otóż prawdopodobnie prace drogowe sprawiają, że tutaj ten korek jest na S8. W każdym razie nie ma zdarzenia drogowego. Też prawdopodobnie, bo nie mamy zgłoszenia od służby, żeby tutaj coś się wydarzyło złego na S8, ale rzeczywiście jest zator. On bardzo długi nie jest i tak naprawdę ta S8 jedzie, więc no uspokajamy. Jeśli ktoś wjeżdża właśnie w to spowolnienie na S8 przed Radzyminem, no to rzeczywiście troszkę to potrwa, zanim minie Radzymin, ale przejazd jest, jeśli o to chodzi. Tak wygląda sytuacja na S8 i odpowiedź na pytanie. Później ta S8 oczywiście w Warszawie zwalnia, ale tutaj właściwie bez zaskoczeń w stronę Wrocławia mamy takie spowolnienie na moście Grota i w kierunku Białegostoku też jest spowolnienie. Zwalniamy też na Krajowej 7 między Warszawą a Łomionkami. Tutaj spory ruch na obu jezdniach. Sama trasa nad morze wygląda bardzo dobrze, S7. Tutaj bez spowolnień korków, chociaż oczywiście ten ruch jest spory, ale bez korków i zatrzymań. To jest ta ważna informacja. Podobna sytuacja na A1, choć tutaj nawet te miejsca, które są remontowane na A1 na wysokości Torunia, tutaj też specjalnie bez spowolnień. To jest północ krajów zachodniopomorskich. Też dobrze wygląda sytuacja, choć między Szczecinem a Goleniowem na S3. Duży ruch, ale bez korków. Widać, że aut jest bardzo dużo, ale zatrzymań korków nie ma. Na południu kraju natomiast nieco gorzej, bo korkuje się A4, obwodnica Krakowa. Ten ruch, który jest z reguły duży, do tego wszystkiego jeszcze turyści się nałożyli i jeszcze do tego wszystkiego prace drogowe, które są prowadzone na A4 na wysokości Krakowa, na jezdni w stronę Śląska, a te prace drogowe to są za węzłem Krakowska Wina. I ten węzeł rzeczywiście zwalnia i od tego węzła już zwalniamy jadąc w stronę Śląska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Czas rozwiązać naszą zagadkę z lekkim opóźnieniem, ale jednak mimo wszystko nie da się tego kupić ani zamontować. Czasami korzystają z tego samochody elektryczne, ale nie tylko, bo mogą i spalinowe. Nie jest to urządzenie ani element wyposażenia. Dzięki temu można zużyć mniej energii lub poruszać się szybciej. Była odpowiedź Eco Driving głosowo, ale jest jeszcze na przykład taka.
1: Witam serdecznie, tu Marcin z Michałowa. W sprawie zagadki to obstawiałbym tutaj tunel aerodynamiczny, bo w tunelu wiadomo, jeździ się szybciej i może korzystać z tego i elektryk, i spalinówka, więc ja obstawiam tunel aerodynamiczny. Chodzi o ten tunel, który wytwarza samochód jadący przed nami. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Marcina z Michałowa.

Wykorzystują to również sportowcy. To obszar, w którym opór powietrza jest mniejszy. I mamy jeszcze tak, cień aerodynamiczny. Pozdrawiam Paweł, ale także takiej odpowiedzi udzielił Babs, który dodaje, że ma to też z 500 innych nazw, ale chodziło o tunel i cień, bardziej cień aerodynamiczny. Takie odpowiedzi także udzielił Słodki, Łuki ze Stari i aerodynamika. Tę odpowiedź także zaliczamy. Tomek z Elektryka. Brawa dla wszystkich. Bo dzisiaj chodziło o cień aerodynamiczny, a my sobie jeszcze dzisiaj powiemy o aquaplaningu ze względu na fakt, że będzie trochę tych opadów deszczu, jak słyszeliśmy, także będą miejscami intensywne i kilkadziesiąt litrów na metr deszczu spadnie. Jak się bronić przed takim zjawiskiem? Czym w ogóle ono jest? Pewnie część z was wie, a jeśli ktoś nie wie, to oczywiście przypomnimy. Teraz 21 po 12.

ja mam pytanie. Przy takich wysokich temperaturach, jak to faktycznie jest? Czy klimatyzacja przy włączonym obiegu zamkniętym jest bardziej efektywna niż przy normalnym ustawieniu? Proszę o odpowiedź, żeby rozwiać moje wątpliwości. Pozdrawiam, Tomek z Eniro. Oczywiście, Tomku, jak udało mi się ustalić, obieg zamknięty chłodzi szybciej i skuteczniej, więc jest to prawda. Sprężarka nie musi schładzać gorącego powietrza z zewnątrz, tylko to, które już jest w kabinie. Ono jest chłodzone, ale jest pewien haczyk. Na dłuższą metę robi się duszno i parują szyby, bo powietrze się nie wymienia, więc warto o tym pamiętać. Najlepsza taktyka, obieg zamknięty na start, kiedy jest upał, i największe wtedy mamy rezultaty, najlepsze. Potem przełączamy na tryb mieszany lub otwarty, żeby dotlenić kabinę w trasie.

0: Umiesz tańczyć?
1: Tak, staram się, staram się.
0: No, to się nadaje, nie?
1: Nadaje się, nadaje. Zobaczymy. Gorące rytmy.
0: No dobrze.
1: I plaża, słońce.
0: Tak, to i tylko tańce. My jedziemy zawsze w stronę zachodzącego
1: w stronę słońca.
0: Nie,
1: tak. Wstającego, zachodzącego, tak? Zawsze w stronę słońca.
0: Z wami najważniejsze, w dobrym towarzystwie. A oprócz tego mamy informacje drogowe najnowsze. No dobrze, to teraz Monika Kniewaszewska z serwisem
1: czyste
0: drogowym.
1: Informacje. Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czyste, puste drogi, czyste, puste informacje. No, mogłoby tak być, ale nie jest. Mamy zgłoszenie od służb, dokładnie z trzech dróg. Trzy drogi, w tej chwili na nich napotkacie kłopoty, w tym dwie ekspresówki i jedna krajowa. I zaczniemy sobie od tych ekspresówek. S6, czyli Pomorze tak naprawdę, nie zachodniopomorskie, ale pomorskie, węzeł Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko, obwodnica Gdańska, obwodnica Trójmiasta. W stronę Gdyni mamy na 332 kilometrze awarię samochodu ciężarowego, także uważajcie, bo jest zwężenie w stronę nadmorza. S3 w zachodniopomorskim, węzeł Babigoszcz-Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław na 60 kilometrze mamy pożar samochodu ciężarowego, naczepy tegoż samochodu ciężarowego. No i droga jest zablokowana oczywiście na czas pracy strażaków. Będziemy dla was wytyczać objazdy, ale przypomnę, że to jest S3, węzeł Babigoszcz-Miękowo, a więc jeśli ktoś jeszcze ma szansę, to niech ucieka ze S3 węzłem Babigoszcz albo węzłem Miękowo, bo tutaj donoszą drogowcy, że zablokowana jest S3 w obu kierunkach. Krajowa 12, trasa Szlichtynowa-Leszno w pobliżu miejscowości Górczyna na Dolnym Śląsku na 141 km. Mamy czołowe zderzenie samochodów osobowych dwóch, w związku z tym jedna osoba została poszkodowana, no a droga w stronę Leszna jest zupełnie zamknięta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Będą opady, miejscami intensywne. To dobry moment, żeby przypomnieć o aquaplaningu, zjawisku, które potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Wystarczy sekunda, żeby stracić panowanie nad autem. Co się dzieje? Bieżnik opony nie nadąża z odprowadzaniem wody. Między oponą a jezdnią tworzy się tak zwany klin wodny. Opona traci kontakt z nawierzchnią i auto zaczyna ślizgać się po wodzie jak po lodzie. Kierowca w ułamku sekundy staje się pasażerem. Gdzie najczęściej do tego dochodzi? W kałużach, na zakrętach z przechyłem jezdni, tam gdzie woda zbiera się w najniższym punkcie drogi, często na lewym pasie. Co robić, jeśli czujemy, że opony nie są pierwszej świeżości, a zanosi się na ulewę? Oczywiście po pierwsze, zredukować prędkość. Przy mocnych opadach nawet o 20-30 km na godzinę mniej niż zwykle. Po drugie, sprawdzić bieżnik, zanim wyjedziemy w trasę. Jeśli głębokość rowków zbliża się do 1,6 mm, ustawowe minimum, ryzyko aquaplaningu rośnie drastycznie, nawet przy umiarkowanym deszczu. Kolejne, unikać głębokich kałuż, zwłaszcza na zakrętach i łukach drogi. Tam woda się oczywiście kumuluje. A jeśli już poczujemy, że auto płynie, w cudzysłowie, nie hamujemy gwałtownie i nie szarpiemy kierownicą, bo to pogłębia poślizg. Należy zdjąć nogę z gazu, trzymać kierownicę prosto, pozwolić oponom odzyskać kontakt z nawierzchnią. Dopiero gdy auto znów odzyska kontakt z drogą, delikatnie korygujemy tor jazdy. Tak wygląda teoria. No a w praktyce lepiej zwolnić, jeśli mocno pada, nasze opony są już kilkuletnie, a najlepiej, żeby zminimalizować to zjawisko, w ogóle, żeby ono nie wystąpiło, no to co możemy zrobić? Po prostu mieć dobre opony, najlepiej świeże i wówczas będziemy lepiej chronieni. 20 minut po godzinie 13. Przypominam, że będą opady deszczu, no i w związku z tym w wielu miejscach być może zrobi się niebezpiecznie. My jedziemy dalej.

0: Mówiliśmy dzisiaj także między innymi o klimatyzacji, o tym, kiedy włączyć ten obieg zamknięty. No i jeszcze słuchacz w tej sprawie.
1: Dzień dobry, jedna taka tylko uwaga techniczna. Na samym początku nigdy nie obieg zamknięty, ponieważ z tego plastiku, tych tworzyw sztucznych wydzielają się od nas odnośnienia różne związki chemiczne. Jak chcemy prawidłowo, a w zasadzie zdrowo dla nas, to odpalamy klimę, wszystkie szyby w dół, teraz nie ma problemu, bo mamy elektryczne, przejechać 100-200 metrów i dopiero po tym czasie zamykamy okienka, gdy powietrze, które znajdowało się w samochodzie, zostało wymienione i dopiero wtedy możemy włączyć obieg zamknięty do schłodzenia. Pozdrawiam!
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za tę wskazówkę i też warto pamiętać o tym, że po jakimś czasie ten obieg zamknięty wyłączamy.

0: Wait a minute.
1: Krzyczałaś kiedyś tak za listonoszem? Mr. Postman,
0: nie.
1: Wait a minute?
0: Nie.
1: Nie? Nie miałaś jeszcze?
0: Nie, ale krzyczałabym. Krzyczałabym, gdyby niósł moją kasę na przykład.
1: No właśnie, jakby emerytura.
0: Wait a minute!
1: To jeszcze stuwa.
0: Czy to wszystko?
1: No tak. Monika Gniewaszewska jeszcze cały czas aktywnie zawodowa.

0: A jeszcze przez wiele, wiele lat.
1: Wiele lat. Z państwem. Musicie się ze mną użerać.
0: No Moniko, przepraszam, to jest przyjemność. Przywilej. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Poprawiła się sytuacja na ekspresowej Trójce. Otóż tutaj służby donoszą, że odblokowany został jeden pas w stronę Szczecina, a mieliśmy blokadę S3 zupełną w stronę Szczecina, bo tutaj zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego. Chodzi o odcinek S3 między węzłami Babigoszcz-Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław zachodniopomorskim na 60 km. Pracowali strażacy. To dowodzi tego, że akcja strażaków została zakończona i jest możliwość otwarcia z trasy, przynajmniej częściowo właśnie w stronę Szczecina, bo wrak auta cały czas tutaj stoi, także ostrzegamy was, no i też utrzymuje się korek na S3 właśnie tutaj. S6 to obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko w stronę Gdyni, 332 km, uważajcie, jest zwężenie, bo samochód ciężarowy się zepsuł i blokuje przejazd częściowo. Krajowa 12, miejscowość Szlichtyngowa-Leszno w pobliżu miejscowości Górczyna, tu na 141 kilometrze, to jest Dolny Śląsk. Zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe, jedna osoba została poszkodowana. Droga w stronę Leszna jest zablokowana. No, jeśli chodzi o objazdy, to trasy lokalne pozostają kierowcom do ominięcia tej blokady. Natężenie ruchu, ono jest takie konstans, stałe, cały czas duże na obwodnicy Krakowa. Spore też na Śląsku, ale tutaj bez korków. Korek, który był między Katowicami a Mysłowicami, on sobie zniknął na szczęście. W tej chwili przejazd odbywa się właściwie płynnie, natomiast uważajcie, bo S1 korkuje się na wysokości Dąbrowy Górniczej. Tutaj prawdopodobnie przy zjeździe na Dąbrowę Górniczą mamy zdarzenie drogowe na S1 na jezdni prowadzącej w stronę Częstochowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dzień dobry, pozdrawiamy całe Radio Kierowców, najlepsze radio w eterze. I pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Wielkiej Wyprawy Maluchów, załoga 32, Paweł, Norbert, Kostek i Termi. Pozdrawiają wszystkich. Dzisiaj zmierzamy do Szwajcarii. Prosimy, szukajcie nas na zrzutce. Turkusowy Maluch 32, Puszka, Słoń, Kostek, Pomagalski. Pozdrawiamy.
5: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka Wyprawa Maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: To była reklama.

0: przyjemna muzyka, do tego bardzo dobre towarzystwo. Robert się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: W dodatku,
1: słyszałeś to?
0: Z zapasami. Tak.
1: Bardzo dobre to jest.
0: Czyli to jest ten moment, na który ty czekasz, kiedy słuchasz tej piosenki. No, właśnie. Na wysokie obroty wskakujemy po godzinie 13, a jeśli chodzi o w trasie, to ja dziękuję. Piotr Firan, do usłyszenia.

13 minęła, rozpoczynamy wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Oczywiście od informacji pogodowych. Najcieplej w tym momencie w Rzeszowie, tam 33, a

0: a najchłodniej w Łebie, 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu niemal cała Polska jest objęta ostrzeżeniami o burzach, o upałach, o silnym deszczu z burzami. Tylko dzisiaj te proporcje są nieco inne. Mianowicie są 3 stopnie ostrzeżeń. Pierwszy, drugi i trzeci. Trzeci najwyższy obowiązuje na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. I tam naprawdę gorąco i burzowo dużo wyładowań atmosferycznych może się zdarzyć. Drugi stopień prawie w całej Polsce, tak od południa idąc aż do Bydgoszczy, jakbyśmy postawili, jakby tam jakaś autostrada szła, tak jak na przykład A2, trochę niżej, między Gorzowem Wielkopolskim, Bydgoszczą a Białymstokiem, no to na południe od tej drogi wszędzie ostrzeżenia drugiego stopnia, a powyżej tej drogi, na północ od tej drogi, ostrzeżenia pierwszego stopnia. No w każdym razie jeszcze dzień upalny przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu duże, no tym miejscami przelotne opady deszczu, krótkotrwałe burze, lokalnie nawet z gradem przewidują synoptycy i do 36 stopni Celsjusza. Na razie 33, no prawie 32,7 w Rzeszowie, ale 36 pewnie dziś osiągniemy. Wiatr słaby bądź umiarkowany i wieje tak jak i wczoraj z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy, 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen. Jedziemy razem.

0: No i zaczęliśmy wysokie obroty, 10 minut po godzinie 13. Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Za chwileczkę, za momencik będą oczywiście wiadomości drogowe.
1: Ale zanim to zagadka.
0: Mm-hmm. Zanim to będzie zagadka, tak. Tak sobie pomyślałem, że ten upał jeszcze jest, prawda?
1: No jest,
0: na południowym wschodzie, szczególnie upał zresztą trzeciego stopnia, najwyższego stopnia, wydane ostrzeżenia przed upałem, przed burzami, nawet lokalnie z gradem na południu i na południowym wschodzie Polski. I tak sobie pomyślałem, że taki gorący dźwięk.

0: przedstawię teraz. O. Tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego gorąca, więc prawdopodobnie nasze słuchaczki i słuchacze rozpoznają ten gorący dźwięk.
1: A po prostu?
0: Tak, po prostu. Czy potrafimy po tym, co słyszymy, rozpoznać, co to takiego? O, takie zadanie na rozruszanie szarych komórek. Uwaga, uwaga, to ten dźwięk. Co to takiego? Rozpoznałaś?
1: Gorąco się zrobiło.
0: Gorąco, tak. Gorąco
1: to na pewno. I to bardzo gorąco.
0: Bardzo gorąco się zrobiło. Co to takiego?
1: Coś skwierczało.
0: Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A tymczasem wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaczniemy od informacji od służb. Koniec utrudnień na S6, obwodnica Trójmiasta, czysta przejezdna między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko. Tu na 332 kilometrze trzeba było uważać, bo stał samochód ciężarowy, blokował przejazd na jednym pasie w kierunku Gdyni. Teraz już auta nie ma, ruszyło samo albo ktoś mu pomógł. W każdym razie efekt jest ten sam. Przejazd S6 odbywa się w tej chwili płynnie. No i w ogóle ten przejazd S6 i S7, obwodnice Trójmiasta, czyste przejezdne, bez spowolnień i korków, także jeśli ktoś wybiera się nad morze albo z niego wraca, no to absolutnie będzie miał komfortową podróż. Zresztą w ogóle, jak tak się patrzy, Gdynia, Koszalin, ta S6 naprawdę wygląda imponująco, przejezdnie i przyjemnie, bo teraz już ekspresówka jest na całej długości wspomnianego odcinka między Gdynią a Koszalinem. No i też jak patrzę na S7, też sytuacja wygląda dobrze, choć tutaj za Elblągiem na wysokości Pasłęka na S7C jest zwężenie. Prace drogowe na wysokości Pasłęka są prowadzone na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. No i w związku z tym są utrudnienia, jest zwężenie, zmieniona organizacja ruchu, ale ten korek nie jest długi, także uspokajam, jeśli ktoś myśli, wjeżdżając w niego, że dużo czasu straci na przejazd. Otóż nie, na szczęście nie. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj cały czas między Wyszkowem a Radzyminem są spowolnienia. Na wysokości Woli Rasztowskiej już zwalniamy. I korek jest prawdopodobnie spowodowany pracami drogowymi, choć te nie są oznaczone. Żadnych innych informacji a propos tej sytuacji na S8 między Białymstokiem a Warszawą nie mamy przed Radzyminem, a więc no, ostrzegamy Was przed tym spowolnieniem około 5-kilometrowym w tej chwili. Ale jedzie S8. Jedzie tak, że dojeżdżamy do obwodnicy Warszawy, która lekko zwalnia już w tej chwili tylko na moście Grota Roweckiego, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia w kierunku Białegostoku. Spory ruch, ale bez zatrzymań.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to raz jeszcze posłuchajmy tego dźwięku. Zróbcie sobie głośniej. Co to takiego? Ten dźwięk. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam oczywiście kciuki.

0: Co to za dźwięk? Jeżeli wiecie, co to za dźwięk, zapraszamy do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czy już wiemy? Halo?
1: Był to dźwięk ulewy. Pozdro szerokości, Robert z Dastera.
0: Pozdrawiam, Robercie z Dastera. Wojtek ze Skody też tak w podobnym tonie się wypowiada. Ten dźwięk z zagadki to bardzo podchodzi mi pod dźwięk wody padającego deszczu, ulewy, która za chwilę przetoczy się zapewne przez kraj. No nie, to nie deszcz.
2: Dzień dobry. Co do zagadki, to myślę, że to jest padający grad. Pozdrawiam serdecznie, Michał z Mowaną.
0: Pozdrawiam. No nie, to nie jest padający grad. To coś naprawdę.

0: to coś jest gorące, to więc nie może być chłodzący nas deszczyk ani grat. Co to takiego? Halo.
1: Cześć, Sato z tej strony.
0: Sato?
1: W pierwszej kolejności myślałem, że to deszcz, ale chyba zapachniało tam grillem. Pozdrawiam.
0: Nie, to nie grill, to nie grill. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Fortunka z tej strony.
0: Cześć,
2: pozdrawiam
0: Fortunka.
2: Wszystkich słuchaczy, prowadzących. O, w sprawie zagadki to
0: no
2: nic
0: dobrze.
2: Innego, to będzie tylko i wyłącznie nasz polski schabowy. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Właśnie, schabowy się też pojawia w wielu waszych wypowiedziach. Skwierczący schabowy na patelni, do tego młode ziemniaczki i mizeria. Bartłomiej pisze. Grzesiek, Emilcia, Maja i Marika też twierdzą, że to schabowy na patelni. Ktoś jeszcze?
3: Cześć, Perka.
0: Cześć.
3: Odpowiedź na pytanie. Myślę, że to będzie smażenie jakiegoś mięsa lub czegoś. Skwierczący olej, tłuszcz na patelni, coś tego typu. Pozdrawiam, Uciu-Guciu z Norwegii.
0: Pozdrawiam, Uciu-Guciu. Jesteśmy coraz bliżej. Smażone schabowy, Justyna z Iksema. Kotlet schabowy się smaży, Paweł z Kijim. Smażony stek z kolei, Robert ze Skanim, tak napisał w aplikacji. No dobra, jesteśmy coraz bliżej dobrej odpowiedzi. To rzeczywiście coś się smaży. Skwiercząca na grillu kiełbaska. Piecia pozdrawiam z nadmorza. Pozdrawiam cię, Pieciu, nad tym morzem. Ale to nie jest grill, to jest jednak patelnia.
4: Hej, myślę, że to jest patelnia. To jest taki symbol tego, co się stało z Polską w ostatnich dniach. Na razie.
0: Świetnie, no oczywiście to jest patelnia i tam coś skwierczy, czyli jest gorąco. Dokładnie symbol tego, co się stało z Polską w ostatnich dniach. Ale co się smaży? Karminadle. To nie są kotlety mielone, drogi słuchaczu, ale... Fajny pomysł. Smażania ryb nad Bałtykiem. Tomek Elektryk napisał też, to nie smaży się tam rybka. Grat to już wyeliminowaliśmy. Norbert napisał, boczek z grilla. Sławas napisał, że to boczek z grilla. No do tego boczek z grilla, a nawet smażony bekon pasuje. Co też tam się smaży? Tak to brzmi. Szwagier przypala kiełbasę na grillu. Andrew z Rybnika tak pisze. Nie, szwagier nie przypala tym razem kiełbasy na grillu. Co się smaży? Schabowy na smalcu, KR. No nie schabowy. Nie schabowy, ale... Ale coś ze schabowego, to co się smaży, ma. Więc co się smaży? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.

0: Co to tak się smaży? Już wiemy?
1: Ale zgłodniałem. No byliście taki numer. Ja stawiam na placki ziemniaczane. Akurat mam na to ochotę, więc stawiam na to. Cześć, pozdrawiam.
0: Ja też zawsze mam ochotę na placki ziemniaczane.
2: Też bym zjadła placuszkę.
0: No właśnie, wszyscy byśmy zjedli. Bartek, przepraszam, Bartłomiej też stawia na placki ziemniaczane, ale to nie są placki ziemniaczane.
2: One chyba tak nie skwierczą, tak, to jest tak.
0: To jest mniej skomplikowana potrawa. Halo, halo.
3: No to placki ziemniaczane. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
0: Pozdrawiam cię, Robercie z Dastera. Nie, nie trzeba mieć umiejętności kulinarnej, żeby to zrobić tak naprawdę, a placki ziemniaczane to jednak wymagają, prawda, tam te ziemniaki
2: trochę
0: trzeba
2: tak.
0: zetrzeć.
2: Jeszcze zależy
0: dalej.
2: Jakie, bo są też takie bez mąki.
0: Są też, tak. Bez mąki, ale to no, grubiej się te, tak. na tarce

0: teatrze. Dobrze, uwaga, co to takiego?
1: Moim zdaniem to są skwierczące skwareczki na patelni. Pozdrawiam z Volkswagena.
0: Pozdrawiam. Nie, to nie są skwareczki na patelni. Co to tak skwierczy? Posłuchajcie raz jeszcze. O, tak to brzmi. To odgłos smażącej się skóry na słońcu, zygzak.

0: przesuwa S7 między Warszawą a Krakowem, między Grójcem a Białobrzegami. Mamy na obu jezdniach spowolnienie korek na wysokości Falencic Promna. Mniej więcej tutaj w okolicach tych miejscowości jest takie właśnie spowolnienie i w stronę Warszawy, i w kierunku Krakowa. Ostrzegamy Was przed nim. To może być i tylko natężenie ruchu, które sprawia, że jest właśnie taka sytuacja, bo nie mamy zgłoszenia ani o zdarzeniu drogowym, chociaż tutaj mogą być też prowadzone prace drogowe. I w związku z tym na obu jezdniach jest właśnie spowolnienie w stronę Warszawy i w kierunku Krakowa na S7. Na Mazowszu jesteśmy, więc sprawdźmy sytuację na obwodnicy Krakowa. Tutaj troszkę większy ruch mamy obecnie w stronę Białego Stoku. Pojawiło się więcej samochodów. Jest takie spowolnienie dosyć znaczące i podobna sytuacja w stronę Wrocławia. Także. No i cały czas mamy ten korek przed Radzyminem, jadąc od strony Białego Stoku, a w kierunku Warszawy. Między Wyszkowem a Radzyminem na wysokości Woli Rasztowskiej kierowcy zwalniają. No i jadą w takim, nie takim strasznie dużym korku, no ale jest to spowolnienie i ta podróż nieco się wydłuży. Spowolnienie korek ma w sumie około 4 km. Tak to wygląda na Mazowszu. Na północy kraju czysto przejezdnie, przyjemnie, S6 i S7. Troszkę zwalniamy na bramkach w Rusocinie i co ciekawe nie w stronę nadmorza, ale w kierunku Łodzi. Czyżbyśmy uciekali po tych upałach z nadmorza? No to jest ciekawa sytuacja, że jeśli spowolnienia są na bramkach, no to właśnie w stronę Łodzi, bo taka sama sytuacja jest na bramkach w Nowej Wsi, gdzie A1 zwalnia również w kierunku Łodzi. Tutaj też zdaje się, że doszło do zdarzenia drogowego jakiegoś przed bramkami w Nowej Wsi, bo korek, kolejka aut, tak to nazwijmy, ma około 3 km w stronę na południe na A1. Zgłoszenia od służb to wciąż te same, także bez zmian można powiedzieć, że na szczęście, bo nie przebywa zdarzeń drogowych. Otóż na S3 uważajcie, jest zwężenie w stronę Szczecina między węzłami Babigoszcz-Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław w Zachodniopomorskiem. Mieliśmy pożar naczepy samochodu ciężarowego, pożar został ugaszony, ale auto wciąż stoi, no i stąd to zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy na chwileczkę do tego dźwięku, skwierczącego dźwięku. Już to wiemy, nieliczni słuchacze rozpoznali dobrze. Może jajko sadzone? Monika z Mandarynki pyta się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. KR twierdzi, że jajco się smaży jak najbardziej i macie rację. Oczywiście. Co to takiego?
3: Witam jeszcze raz, Michał. Jeśli to nie gra, a wchodzimy na temat patelni, no to myślę jajko sadzone z boczkiem. Pozdrawiam.
2: Bardzo dobry strzał. Jajko sadzone to jest świetna odpowiedź. Oczywiście, że tak. Paweł ze Sportycz też wiedział. Jajko sadzone. Romek rozpoznał też jajko sadzone. I tak naprawdę, no niewielu z Was, powiedziałem, rozpoznało jajko sadzone. Kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to najszybszy był Adam z Gdańska. Adamie, już możesz pozdrawiać, zastanawiać się nad tym, kogo pozdrowić. A kto był najszybszy spośród tych nagrywających?
4: Halo, halo, dzień dobry, halo, halo. PRK. Dzień dobry, Robercie.
2: Dzień dobry.
4: Małcin z tej strony. Mhm. Mi się wydaje, że tam skwierczy jajeczko. Sadzone się smaży, takie z płynnym żółtkiem.
2: Ach. Sunny side up, jak mówią Amerykanie. Pozdrawiam, Małcinie. Jajko sadzone to jest bardzo dobra odpowiedź. Słoneczną stroną na górze. Oczywiście, że tak. Takie żartobliwe pytanko na dzień dobry było. Adam z Gdańska, Małcin, panowie, pozdrawiajcie. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to jajko sadzone. Oczywiście możecie, zwracam się teraz do Adama i do Małcina, możecie nagrać albo napisać te pozdrowienia. A my sobie jedziemy już. A propos upału. To będzie Teksas. W Teksasie nie dość, że upał, to jeszcze będzie Summer Sun, czyli o upale, domyślam się. Jedziemy.

0: Jeszcze 19 minut, będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach od godziny 13. Przypominam, że jedziemy z maluchami, z wielką wyprawą maluchów i zdaje się stamtąd kolejny głos. Halo, halo!
1: Kochani, najlepsze radio w eterze, Polskie Radio Kierowców, nadaje na wysokich obrotach.
0: No.
1: My również nie odstajemy, ponieważ maluchy z wielkiej wyprawy maluchów też po górkach jadą na bardzo, bardzo wysokich obrotach. Pozdrawiamy wszystkich gorąco. 32 załoga.
0: Pozdrawiamy załogę 32, ale nie tylko, oczywiście wszystkie załogi wielkiej wyprawy maluchów. Po godzinie 14 będziemy się słyszeć i będziemy sprawdzać, co tam u was się dzieje. Mam nadzieję, że w tych górkach dają sobie maluchy radę. Jeszcze 18 minut i będzie godzina 14. Już niedługo, już za chwileczkę właściwie, kolejna rozgrzewka szarych komórek. Teraz chyba będzie trudniej. Trudniej niż tym jajkiem? Chyba tak, ale mogę się mylić. Oczywiście zaskakujecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, swoją wiedzą i refleksem oczywiście, więc prawdopodobnie nie dacie się zaskoczyć. Dobra, przestaję mówić, bo świetnie ta gitara gra w tle. Żagle tuż nad ziemią to Andrzej Nowak na swojej gitarze i Martyna Jakubowicz za chwileczkę zaśpiewa. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: No to czas na koncert życzeń teraz w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Adam z Gdańska pozdrawia swoją żonę Sylwię oraz synów Igora i Ignacego. Za chwileczkę dla Igora, Ignacego i Sylwii, ale nie tylko.
1: O, bardzo fajnie, że się udało być pierwszym. Pozdrawiam całe Super Radyjko, ciebie Robercie.
0: Dziękuję.
1: I wszystkich słuchaczy i słuchaczki, i kierowców, i kierowniczki. Szerokości dla wszystkich. Pijcie wodę, pozdrawiam.
0: Pijcie wodę, oczywiście, że tak. Dla Igora, dla Ignacego, dla Sylwii, dla kierowniczek i kierowców. Już teraz. A będziecie zaskoczeni piosenką.

0: Jolene, tak naprawdę oryginalnie Dolly Parton, teraz w wykonaniu White Stripes na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ot takie niespodzianki też u nas na antenie. Czy wiesz, Monika, że dzisiaj jest dzień motyla kapustnika?
1: O, on lubi kapustę?
0: Tego, wiesz co, nie wiem, ale chyba
1: ciekawe,
0: tak. Bielinek kapustnik to jest najpopularniejszy motyl w Polsce.
1: Taki biały albo żółty?
0: Taki biało-żółty, taki ekri.
1: Tak, ekri?
0: Aha. Te, a co? Zna się
1: lubi
0: te
1: kapustę, jest ekri.
0: Dokładnie. Będę pytał teraz o motyla. W związku z tym dniem motyla kapustnika. Nie wiem, czy ten motyl, o którego spytam, jest bielinkiem kapustnikiem. Nie podejmuję się tego rozsądzić, ale wiem, jak ma na imię. Ciekawe, czy nasze słuchaczki, nasi słuchacze też wiedzą, jak ma na imię ten motyl, który za chwileczkę zaprezentuje się na naszej antenie. On się bał kosa. To taki ptak.
1: Aha.
0: Tak. On się bał koks.
1: I słusznie.
0: Kosa. Tak, słusznie się bał, bo kos, wiesz co zrobił?
1: Mógłby go zjeść.
0: Mhm, ale nie zjadł go, tylko mu coś zrobił.
1: O!
0: Posłuchajmy co.
2: Kos tu był i ukradł mi cylinder.

0: smutnym.
1: No właśnie, no ukradł mu cylinder. Biedny motyl.
0: I jak? Co on zrobi bez cylindra? No będzie mógł polecieć do kapusty.
2: Bez cylindra możecie go nie rozpoznać, a w cylindrze już prędzej. Jak ma na imię ten motyl, jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Monika teraz głosowo o tym, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i znów ta S7 między Grójcem a Radomiem. Podejrzana sytuacja. Węzeł Białobrzegi Północ. Dojazd do tego, południe właściwie, Białobrzegi Południe, ten węzeł. Dojazd do tego węzła może być dosyć skomplikowany, bo wygląda na to, że droga S7 na węźle Białobrzegi Północ właśnie została zablokowana. Tak to wygląda. Nie wiemy dokładnie, będziemy to sprawdzać, bo sytuacja właśnie sprzed chwili. Nie mamy oficjalnie zgłoszenia od służb, żeby coś na S7 się działo. Jedyna rzecz, no to są prace drogowe, które prowadzone są tutaj w okolicach Białobrzegów właśnie, w okolicach węzła Białobrzegi Północ. Co jeszcze mogło się wydarzyć, a nie ma oznaczenia o wypadku, że ta trasa S7 z Warszawy w stronę Krakowa jest tutaj zamknięta, bo takie oznaczenie jest na mapie. Będziemy sprawdzać. Jeśli wiecie coś na ten temat, to oczywiście dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na Mazowszu też, skoro jesteśmy, no to ta S8, ona cały czas zwalnia między Wyszkowem a Radzyminem. To jest ta trasa między Białymstokiem a Warszawą i w stronę Warszawy przed Radzyminem jest korek. On się utrzymuje od jakiegoś czasu. Tak jest przy dojeździe do Warszawy, a w samej Warszawie obwodnica S8. No jak zwykle duży ruch, a więc bez zaskoczeń specjalnych. W ogóle w okolicach Warszawy dosyć duży ruch. Przy dojeździe chociażby do Sochaczewa 92. Wyjeżdżamy sobie z Warszawy, jedziemy przez Ożarów Mazowiecki, gdzie jest zupełnie przyzwoicie, a później w kierunku i za Błoniami. Między Błoniami a Sochaczewem jest dosyć duży ruch na 92 i też zwalnia nam 50 w okolicach Sochaczewa i w stronę Sochaczewa i w kierunku Wiskitek. No to jest Mazowsze właśnie. Natomiast na północy cały czas dobrze wygląda sytuacja na obwodnicach S6 i S7. Tutaj wydłużył się niestety korek przed Nową Wsią, przed bramkami w Nowej Wsi na A1. Korek, kolejka aut w stronę Łodzi jest. Zdarzenie drogowe prawdopodobnie też dokłada się do tego, że około 2 km właśnie takiego korka w stronę Łodzi kolejki jest na bramkach w Nowej Wsi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Od temperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: To była reklama.
2: Jeszcze raz posłuchajmy. W takim razie pamiętajcie, chodzi o motyla, który miał cylinder i kos mu ten cylinder ukradł.
6: Kos tu był i ukradł mi cylinder. Jestem znowu smutnym.
2: No właśnie, jak się nazywa ten smutny motyl, jak ma na imię? Mam nadzieję, że nie pozostawicie go w smutku i w radości podzielicie się. Chociaż on był taki w ogóle, ta bajka była taka w ogóle trochę smutna, taka refleksyjna, sentymentalna. No w każdym razie, pamiętacie, jak miał na imię ten motyl? Jeżeli tak, to trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi.

Ach, jak to graliśmy. Nirwana przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 21 stopni Celsjusza. Od tego upału czasem myli się. 21 stopni Celsjusza w Łebie i tam upału nie ma, ale upał na Podkarpaciu 33 w Rzeszowie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I przypominam o tych ostrzeżeniach synoptycznych. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, wszędzie tam obowiązują trzeciego stopnia, najwyższego ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, przed upałem, przed burzami w ogóle. Może gdzieniegdzie nawet z gradem, więc uważajcie na drogach. Drugiego stopnia, nieco niższego, ale i tak wysokiego ostrzeżenia obowiązują na południe od Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Białegostoku, a powyżej tej linii, czyli na północ od tego ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tak czy owak przetacza się ta fala upałów przez Polskę. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i na południu, zwłaszcza to duże zachmurzenie, miejscami te przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, jak powiedziałem, do 36 przewidują synoptycy, że temperatura jeszcze dojdzie, na razie 33, przypominam, w Rzeszowie, w najcieplejszym miejscu w Polsce, a wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, tak jak i wczoraj, wiatr północny.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Artist Ząbek pisze: cześć Robercie, myślę, że chodzi o pszczółkę Maję i motyla o imieniu Gucio. Nie Arti, absolutnie. Gucio był trutniem, a nie motylkiem. Ha, jak się nazywał ten motyl w cylindrze? Czekam, zapraszam. Robert Kilen, jedziemy.

0: Maja i ten w cylindrze to Max, pisze Tobo 123. Nie, Tobo, ten w cylindrze to nie Max. Filip, wiadomo, pisze Kasia. I Patryk Signi też twierdzi, że to Filip. Pastor z Mesia, z Głogoczowa też upiera się, że to Filip. Ktoś jeszcze?
1: Dzień dobry, Maciuś z tej strony.
0: Dzień dobry, Maciusiu.
1: A tak mi się kołacze po głowie, że ten motylek mógł mieć na imię Filip. I to jest moja odpowiedź. Elo.
0: Elo. Nie,
2: pasowałoby,
0: no,
2: Filip.
0: Nie, Filip był konikiem polnym. No ludzie.
2: No był,
0: no.
2: Ale co to, jeden Filip? Jednemu psu Burek? Tak to wyszło?
0: Nie jednemu psu Burek. Nie, to nie Filip. O,
2: okay.
0: Utnę tę dyskusję. Motyl Stach. Krzysztof z Czerwonej Skody twierdzi, że Stach. Stach mógłby być, ale to nie jest Stach. Kto to taki?
3: Witam. Ten motyl chwilowo bez cylindra miał na imię Teodor. Wszystkiego najlepszego, Jarek z Białego.
0: Pozdrawiam, Jarku z Białego. Nie.
2: To z myszki, jak ona się, Pszczółka Maja.
0: No właśnie, ale to nie jest Pszczółka Maja, zupełnie, to zupełnie dwie inne bajki. Teodor nie był też
2: i to konik
0: motylem.
2: Polny miał cylinder.
0: No mówię przecież, że Filip był konikiem polnym, a Teodor to chyba myszą w ogóle. Nie, nie, to nie Teodor, nie Filip. Witam, ten motyl to Paść Królowej. Grzegorz Stisona pisze, być może, nie upieram się, że to Bielinek Kapustnik, ale jak miał na imię, tak brzmi pytanie. Za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz Monika Giewaszewska wyjeżdża z wami na drogi
2: zakorkowane. Nieośnieżone.
0: O, i to

0: To jest dobra wiadomość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, trzeba korzystać, trzeba się cieszyć. Śniegu nie ma, nie trzeba odśnieżać. Wszystkie drogi przejezdne. To, co może nam przeszkadzać, no to niestety zdarzenia drogowe i takie są. S7, już wiemy, co się tutaj wydarzyło. Grójec, Białobrzegi, trasa Warszawa-Kraków w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To jest w okolicach węzła Białobrzegi Północ. 435 kilometr. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Nie mamy doniesień o poszkodowanych. To jest bardzo ważna informacja, bo nikomu, mamy nadzieję, że nic się nie stało, ale są zablokowane dwa pasy w stronę Krakowa. No i tutaj są spore utrudnienia, bo jest korek. Odbywa się ruch jednym lewym pasem, tak donoszą służby. S6, tutaj też pojawiły się kłopoty z przejazdem na Pomorzu. Węzeł Strzebielino-Luzino, miejscowość Strzebielino. 7 kilometr, awaria samochodu ciężarowego i zwężenie w stronę Gdyni. Cały czas kłopoty z przejazdem mamy na ekspresowej Trójce, węzeł Babigoszcz-Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław w zachodniopomorskim. 60 kilometr, wrak naczepy samochodu ciężarowego, która wcześniej płonęła. Cały czas stoi na S3, zwężenie w stronę Szczecina mamy w związku z tym. No i krajowa 12 bez przejazdu przez miejscowość Górczyna, na trasie Szlichtyngowa-Leszno, Dolny Śląsk. Tu czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba poszkodowana, no a droga zupełnie zamknięta w stronę Leszna. Trasy lokalne to te, którymi omijamy miejscowość Górczyna na 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No wracamy. Ja bym stawiał na Ferdynanda. Jarek z BMW. Jarku, Ferdynand, to kiepski strzał, że tak powiem. Nie, nie Ferdynand. Już wiemy? Czyżby Emanuel? Pyta Michał z Mana. No właśnie, czyżby Emanuel?
3: Cześć, ten motyl, o który pytacie, nazywał się Emanuel. Pozdrawiam. Wojtek z Lublina.
0: Wojtek z Lublina też stawia na Emanuela. Pawełski, Armand, Tomek z Żółtego Doblo, Miron. Wszyscy myślą, że to Emanuel. Ktoś jeszcze?
4: Emanuela z Makowej Panienki. Pozdrawiam, Kasia z Tesli.
0: Bardzo dobry strzał, oczywiście, my Kasiu z Tesli. To Emanuel, rzeczywiście. Artist Ząbek też wpadł na to. Motyl nazywał się Emanuel w drugim strzale. Magda w pierwszym strzale od razu wiedziała, że to Emanuel. Kasia z Kii. Bardzo dobry strzał, Kasiu. Kazimierz, Wojtek ze Skody, Ania Starnowa. Motyl Emanuel, pisze Tomek z Manika. Rzeczywiście, że tak. Rzeczywiście tak, tak. Miał na imię Emanuel. No, na samochodach bardziej się znam niż na motyl. I to chyba o to chodzi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kto był najszybszy z tym Emanuelem?
5: Witam, Jarek z Lublina. Wydaje mi się, że to był motel Emanuel, ale pewności nie mam. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.
0: No to teraz masz już, Jarku z Lublina, pewność, że to był Emanuel. Byłeś pierwszy z taką dobrą odpowiedzią, a Edward był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Jarek z Lublina i Edward. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście pisząc albo nagrywając swoje pozdrowienia. Dołączymy piosenkę, jak to zwykle robimy w wysokich obrotach. Przekonajmy się, że to Emanuel.
6: Kostum był i ukradł mi cylinder. Jestem znowu smutnym Emanuelem.
0: Tak jest, to był smutny Emanuel. A my jedziemy radośnie do przodu. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Emanuel. Od teraz będzie już o motoryzacji. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach. Jedziemy sobie 15 minut po godzinie 14.00.

0: Tilt na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców przed momentem Tomek Lipiński śpiewał, że tego się nie da opowiedzieć słowami, ale my jednak próbujemy. Próbujemy opowiedzieć słowami, jak wygląda wielka wyprawa maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski z nami teraz. Jesteście?
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Jesteśmy, oczywiście, że jesteśmy.
0: Gorąco?
2: Opowiadamy czy słowami.
0: Opowiadacie słowami. Gorąco, czy już troszkę upał zelżał i maluchy
1: No nie, no gorąco jest bardzo, 29 stopni teraz mamy, jesteśmy w Austrii.
0: No właśnie, mamy... wiemy, bo wiecie co, załoga 32 no? regularnie się dzieli z nami spostrzeżeniami.
2: My nie jesteśmy potrzebni.
1: No więc właśnie, to może niech załoga 32 przejmie antenę.
2: Dlatego oni tu podeszli przed chwilą, nam próbowali przeszkadzać. Przed tym wejściem antenowym.
1: Fantastyczni ludzie, pozdrawiamy Norberta. W ogóle cudownie, że mogliśmy się spotkać na tej wyprawie i tyle czasu przed wyprawą rozmawialiśmy w aplikacji przez aplikację Polskiego Radia Kierowców. O, właśnie leci Norbert, jakieś lody załatwił, patrz. No dobra, to zaraz go złapiemy. No dobrze, ale jesteśmy na przerwie lunchowej. Większość załóg już zjadła. No i za chwilę startujemy dalej. Przed nami dzisiaj już odcinki górzyste, fantastyczne serpentyny, cudowne widoki, bo dzisiaj mamy taki ciekawy pomysł i w ogóle plan na tę trasę, że przeskakujemy i przeskakiwaliśmy z Niemiec do Austrii, z Austrii do Niemiec, z Niemiec do Austrii, przez te kręte drogi. Jakbyś mógł, Michałku, na chwileczkę otworzyć okienko. O, kolejny maluch, przepiękny dźwięk, słuchajcie, to jest w ogóle coś... A to jest jeszcze specjalna wersja z takim trochę dłubniętym silnikiem, bo to jest silnik Brabusa. To słychać zresztą, prawda? To jest zupełnie... Dawaj mu na zimnym!
3: Daj mu
1: troszeczkę, no! O! To jest bajka, po prostu bajka. No więc właśnie... Oż ty! To jest w ogóle maluch, też ciekawa historia, bo to jest maluch, którym jedzie tak zwana Czarna i Szymon, a Szymon jest autorem całej tej trasy, którą pokonują maluchy, czyli od Wrocławia po Normandię, a później jeszcze po Polsce. Szymon przejechał całą tę trasę po Europie, no i bardzo skrupulatnie ma notatki zrobione, wie, gdzie się zatrzymujemy, gdzie tankujemy. To jest po prostu coś niesamowitego. Dzisiaj w poranku zdradzał, że będziemy mieli taki wyjątkowy postój na stacji benzynowej, nad którą dosłownie tam kilka metrów nad tą stacją będą lądowały samoloty, bo gdzieś przy lotnisku, więc już jestem pełen emocji, pełen wrażeń, już nie mogę się doczekać.
2: Przypomnijmy może wszystkim, po co to wszystko, no bo przecież jedziemy, oczywiście cała wyprawa maluchów jedzie po to, żeby zbierać środki na pomoc ofiarom wypadków, dzieciom, które uległy wypadkom, natomiast oprócz tego wspierać postawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No i co, może parę słów na ten temat od Rafała Sonika.
4: Dla mnie bezpieczeństwo na drodze oznacza pokój lub niepokój w sercu, kiedy wyruszasz w drogę. Jeżeli masz spokój i spokój w sercu, kiedy wyruszasz w drogę, masz takie poczucie, że to będzie coś miłego, fajnego, pożytecznego, potrzebnego, bo przecież można jechać do pracy służbowo w wielu różnych celach. Wtedy jest coś, co się po angielsku nazywa peace of the mind. A peace of the mind w tak szalonych czasach jak obecne ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim się nie ścigam, nikomu niczego nie udowadniam. Jestem skupiony, staram się być bezpieczny. Miałem przez 44 lata mam prawo jazdy. Miałem jeden wypadek w 91 roku. Wspominam go do dzisiaj i uważam, że każdy powinien starać się, żeby jego statystyka szkodowości była zero. No może zero plus, ale ten plusik niech by był jak najmniejszy.
1: No i pewnie jesteście teraz bardzo ciekawi, co wydarzyło się w 91 roku. Jak wyglądała ta sytuacja drogowa, że doszło do tego wypadku, a później już Rafał Sonik jeździł bezwypadkowo. No oczywiście były upadki, co on też podkreślał, ale to już sportowo i zawodowo. Więc wróćmy do tego 91 roku. Co się wtedy wydarzyło?
4: Aleje Jerozolimskie, dzień taki jak dzisiaj, słoneczny, zupełnie pusto. Przede mną prawym pasem jedzie pani złotym Peugeotem 205. Jedziemy pod słońce. Ja ją minimalnie wyprzedzam. Widocznie w ślepym polu lusterka pani skręca gwałtownie na środkowy pas. No i niestety wjeżdża pode mnie. Nic się nie stało wielkiego, ale było mi bardzo przykro, dlatego że ta pani była zszokowana, bo nie rozumiała, że jest tych kilka metrów, kiedy jedno auto jedzie ciut szybciej od tego po prawej stronie i kiedy ona mogła mnie nie widzieć. Wtedy trzeba się po prostu odwrócić. Minimalnie nie ufać tylko lusterku. Minimalnie w lewo skierować głowę, żeby ten, kto ewentualnie może być po prawej stronie, po lewej stronie przy zmianie pasa, no, był widoczny.
1: Warto podkreślić, że każdy uczestnik Wielkiej Wyprawy Maluchów jest ambasadorem bezpiecznej jazdy. Jedziemy zgodnie z przepisami, promujemy bezpieczeństwo, promujemy rozwagę i wyobraźnię na drodze.

0: I teraz uwaga, zadanie matematyczne, Michał, dla ciebie.
1: O.
0: 72, odejmij 3.
1: 69.
0: Bardzo dobrze. I tyle właśnie maluchów. Prawie, że. I tyle właśnie maluchów będzie podążało dalej w stronę Szwajcarii, bo 3 stoją na nawecie.
1: Tak, bystroko.
2: No to jest bardzo, bardzo dobra liczba, panowie, jako zagadka, wiecie? Co oznacza, naprawdę, no. Teraz dla naszych słuchaczek i słuchaczy pytanie, dawaj. Dlaczego 69 to liczba kojarząca się z maluchami? Tak brzmi pytanie, a z chłopakami słyszymy się po 16, tak?
0: No około 16, dokładnie.
2: No dobrze, no to już wszystko wiadomo, wielka wyprawa maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego 69 to liczba, która może kojarzyć się z maluchami? Tak brzmi pytanie i jedziemy na wysokich obrotach.

0: A nie mówiłem, że na motoryzacji lepiej się znamy? Oczywiście 69 to liczba kojarząca się z maluchem, dlatego że kosztował w początkowej fazie, wtedy kiedy pierwsze egzemplarze opuszczały fabrykę, kosztował 69 tysięcy złotych. Szaman z Głogoczowa to wiedział. Kto jeszcze wiedział? A, Ania Starnowa wiedziała też to, że 69 tyle kosztował Fiat 126P.
1: Nie wszystkich było stać.
0: Artis, Ząbek, oczywiście, ba. Mało kogo było stać. Natomiast najszybszy był Andy DWR. W 73 roku maluch kosztował 69 tysięcy. Wielkie brawa dla was, drodzy słuchacze. Andy, możesz pozdrawiać oczywiście kogo chcesz za tą wiedzę. 69 tysięcy, tyle miał kosztować. Ale szybko zdrożał.
1: Dużo.
0: Szybko zdrożał.
1: Talon był chyba też.
0: Na talony były i były przedpłaty tak zwane na maluchy. Wiem, bo mój tata
1: zbierał
0: te przedpłaty, znaczy jakby wpłacał co miesiąc i tak czekał.
1: Ale się doczekał, czy nie?
0: Doczekał się.
1: I jaki miał kolor?
0: Maluch?
1: Tak.
0: Żółty.
1: Nie, tata.
0: Tata był opalony. No dobrze, to Andy DWR był najszybszy. Monika Gniewaszewska teraz też szybciutko wam powie, co się dzieje na polskich drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, szybko jak szybko, rotacja jest w każdym razie, to pewne. Koniec utrudnień na 12, przejezdna w pełni przez miejscowość Górę.

0: jest zwężenie. Na S5 w Wielkopolsce też odcinek w okolicach właściwie węzła Czempiń. Tu na 3 km mamy awarię samochodu ciężarowego, więc uważajcie, w stronę Poznania zwężenie. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na S6. Były już od 20 minut. W każdym razie między węzłami Strzebielino-Luzino w pobliżu Strzebielina. 7 km, awaria samochodu ciężarowego, a więc podobna sytuacja, zwężenie w stronę Gdyni. Ta S7 Grójec-Białobrzegi, czyli trasa Warszawa-Kraków w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. 435 km, ciężarowy zderzył się z busem, bez poszkodowanych na szczęście, ale duże zwężenie, bo zajęte dwa pasy w stronę Krakowa, więc należy liczyć się z korkiem. Pojawiły się utrudnienia na Krajowej 50, trasa Łochów-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu Kątów Czernickich na Mazowszu, 238 km. Samochód osobowy zderzył się tutaj z ciężarowym. No i poważne utrudnienia, bo też niestety mamy jedną osobę poszkodowaną i bez przejazdu 50 zarówno w stronę Łochowa, jak i w kierunku Mińska Mazowieckiego. To powtórzę w okolicach Kątów Czernickich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to czas na koncerty życzeń. Słuchamy.
3: Witamy, Jarek z Lublina. W związku z wygranym konkursem chciałem pozdrowić wszystkich, którzy muszą dzisiaj w ten gorący dzień pracować. Pozdrawiam.
2: No to pozdrawiamy dla ludu pracującego miast i wsi. Teraz piosenka.

Wielka wyprawa maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Cały czas towarzyszymy tym załogom, które w słusznej sprawie oczywiście jadą, ale tak sobie pomyślałem, czy moglibyśmy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zrobić taką, nie wiem, takie badanie, o, rynku, badanie rynku, mianowicie, czy waszym samochodem, pierwszym samochodem, czy waszym pierwszym samochodem był maluch, czy też nie? Jak to się rozłoży, jeżeli chodzi o procentowy udział w słuchalności PRK Polskiego Radia Kierowców? Jakiś czas temu robiliśmy coś takiego, taką sondę na antenie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i okazało się, że dla wielu spośród naszych słuchaczek i słuchaczy maluch był pierwszym samochodem. A jak jest teraz? Jak jest dziś? W 2026 roku, bo przynajmniej rok czegoś takiego chyba nie robiliśmy. Więc zapraszam, jeżeli zechcecie odpowiedzieć na pytanie, czy maluch był, czy nie był waszym pierwszym samochodem. Ja od razu mówię, moim pierwszym samochodem nie był maluch.

był Fiat Cinquecento, natomiast wiem, że dla niektórych ten Maluch był pierwszym samochodem. Tak czy nie? Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja też czekam i jedziemy dalej oczywiście na wysokich obrotach.

Uruchamiamy kolejny koncert życzeń. Jest! Jest melodyjka, będą życzenia. Oczywiście Andy DWR chciał pozdrowić żonę Agatę, która na pewno pamięta nasz taniec na kostce na Rondzie Powstańców Śląskich w białym maluszku 126P. Mam nadzieję, że taniec zakończył się na lodzie oczywiście, w tym białym maluszku, bezpiecznie i wszystko w porządku. I teraz się śmiejecie z tego. Syna Kubę Andy także pozdrawia, który ma dziś ostatnią godzinę jazdy i będzie się zapisywał na egzamin. Trzymamy kciuki. Jego instruktora Dariusza, całą ekipę Wielkiej Wyprawy Maluchów zmierzającą do Normandii oraz cały zespół PRK. No to dla wszystkich pozdrowionych teraz będzie klasyka polskiego rocka.

0: Paweł Ski pisze, no niestety, ale moim pierwszym autem była Skoda Felicia w limitowanej wersji Genua. No proszę bardzo, moim samochodem nie był Maluch, pierwszym był Seicento. Krzysiek informuje, Artis Ząbek miał natomiast 125P koloru zielonego, czyli dużego Fiata, a nie małego. Fiat Uno to był pierwszy samochód Ani Starnowa, ale są też tacy, dla których Maluch był pierwszym autem. Nowiś napisał o tym, Tobo123 też napisał, że jego pierwszym autem był Maluch. Na razie tak naprawdę jest spośród waszych wypowiedzi wynika, że to jest tak jak 60 do 65, nawet do 35, jeżeli chodzi o...
1: Że Maluch pierwszym samochodem?
0: Procentowo. Dla 65 na razie procent naszych słuchaczy Maluch nie był pierwszym samochodem, a dla 35 był pierwszym samochodem. Piszcie, robimy sobie sondę. Oczywiście wyniki będą dziś w wysokich obrotach. Twoim samochodem pierwszym był Maluch, czy nie?
1: Nie.
0: Nie, moim też nie.
1: Ale myślę, że jak ktoś jeździł Maluchem, no to jest doświadczonym kierowcą.
0: Oczywiście, że tak. Czekam na wasze wypowiedzi, my robimy sondę, przypominamy, Maluch był pierwszym, czy nie był pierwszym samochodem. A teraz, parafrazując Grzegorza Ciechowskiego, gdzie one są, zabrakło ich tych korków, czy nie?
1: Nie.
0: Nie zabrakło.
1: Nie zabrakło.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Powiem więcej, posypały się utrudnienia. Niestety, zgłoszeń od służb mamy naprawdę dużo, głównie ekspresówki. S8 to jest najświeższa informacja. S8 na Podlasiu, trasa Zambrów-Białystok w pobliżu miejscowości Kobylin-Cieszymy. W stronę Białegostoku, 28 km, samochód ciężarowy uderzył w bariery. No i jest zwężenie właśnie w stronę Białegostoku. Dwa utrudnienia na S5. Pierwsze, węzeł Stęszew-Konarzewo w pobliżu Glinki, ta miejscowość wielkopolskie. W kierunku Piły, 5 kilometr, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, jest zwężenie w stronę Piły właśnie. Inne zdarzenie drogowe na S5 to węzeł Czempiń, też w Wielkopolsce. Na 3 kilometrze uważajcie, stoi samochód ciężarowy w stronę Poznania tym razem. No i na S7 niestety, ale sytuacja się pogorszyła, Grójec-Białobrzeg.

0: I to odcinek między Warszawą a Krakowem w stronę Krakowa. Kłopoty z przejazdem, no i niestety nie kolizja, a wypadek. Miejscowość Promna Kolonia. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem jedna osoba została poszkodowana. No i tutaj też medycy są potrzebni. W związku z tym działają na miejscu. Jest przejazd, ale jest zwężenie. Jest niestety też i spory korek. Na S6 bez zmian trasa węzeł Strzebielno-Luzino. W pobliżu Strzebielna na Pomorzu 7 km. Podobna sytuacja do jednej z już wspomnianych, awaria ciężarowego w stronę Gdyni, kłopoty z przejazdem i zwężenie. No i ta 50, poważne utrudnienia, Łochów, Mińsk, Mazowiecki, miejscowość Kąty Czernickie. Droga zablokowana, zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym, jedna osoba poszkodowana. Kąty Czernickie, powtórzę, i trasy lokalne, tak żeby omijać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: To była reklama.
5: No to jak z tym maluchem? Był czy nie był pierwszym samochodem dla was? Halo, halo.
6: Dzień dobry. Maluch był dla mnie pierwszym autem, jeśli chodzi o szkolenie kierowców, bo robiłem na nim tak zwane prawko. Okay. I na nim też egzamin zdawałem. Natomiast prywatnie pierwszym moim autem była Dacia, jeszcze na francuskich podzespołach. Później duży Fiat 125P, który pojeździł mi cały miesiąc, zanim się rozkraczył. I dopiero jako trzeci był maluszek, który dostałem w prezencie ślubnym. No a potem to już poszło na grubo. Serdecznie pozdrawiam.
5: Pozdrawiamy. No właśnie, maluch trzecim samochodem był także dla Mirki z Lexusa, która pisze, że najpierw była syrena, potem trabant, no i potem trzeci maluch. Teraz jak patrzę na malucha, to jak my się tam zmieściliśmy na wyjazd z przyczepką, z namiotem i jazda. Palił 8 litrów. Ale też nie był pierwszym samochodem dla Mirki. Moim pierwszym autem też nie był Malczan, tylko była Zastawa 750. Zbyszek Skala tak napisał. Trochę nią poszalałem i sprzedałem. Za to kupiłem obrączki na ślub. Takie były czasy. No właśnie, Zbyszku. Też nie maluch. Ale na przykład Grzesiek za czwórki pisze, że jego pierwszym samochodem był maluszek. Choć w młodości korzystał z Trabanta kombi rodziców i stąd ksywka do dziś. Trabi albo Trabanciarz. No ale skoro był pierwszym samochodem maluszek, Grześku, no to ja żaden trabanciarz, tylko normalny kaszlak z ciebie. Pozdrawiam, nie obraź się. To żart oczywiście. Sławro też pisze, że maluch był jego pierwszym samochodem. Jak to się rozkłada? W głosach no 70% spośród naszych słuchaczy to ci, których pierwszym samochodem nie był maluch, a 30% teraz to ci, którzy pierwszy samochód prowadzi, którym pierwszym samochodem był maluch. O.

0: Only happy when it rains, czyli szczęśliwa, kiedy pada. No to dziś w wielu miejscach może padać, więc niektórzy będą szczęśliwi. Na razie ostrzeżenia przed upałem i przed burzami obowiązują prawie w całej Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawdziwy upał jeszcze na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, na Mazowszu, też w województwie łódzkim. Generalnie taka ćwiartka południowo-wschodnia, to tam upał jest naprawdę znaczący jeszcze. Ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia wydane przed silnym deszczem i burzami, upałem właściwie od Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Białegostoku na południe, wszędzie te od tej linii na południe wszędzie te ostrzeżenia obowiązują, na północ od linii obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Też może być burzowo. Jak powiedziałem, od 21 do 33 stopni, teraz pokazują termometry, ma być tych stopni 36. Zdaniem synoptyków czekamy, a po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, chociaż jak będzie duże, no to będą te zjawiska, co prawda krótkotrwałe, ale intensywne, czyli burze lokalnie nawet z gradem. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany i wieje na ogół z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ zaroiło się od waszych fantastycznych opowieści w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak sentymentalnie, fajnie się zrobiło. Pierwszy samochód Cinquecento 700 z gazem, jednak jak byłem nastolatkiem,

0: Matkiem, pisze Tomek Elektryk, to kupowaliśmy za grosze maluszki, które miały pojechać na złom, jeździliśmy po polnych drogach, mieliśmy w sumie około 11 sztuk, proszę bardzo. Począwszy od starych typów po ostatnie serie, piękne czasy, wspomina Tomek. Jeszcze kolejny Tomek wspomina, jako uczeń szkoły średniej pod patronatem FSM w Bielsku Białej, pierwszy był maluch, kupiony na spółkę z kolegą z klasy, odświeżony, pomalowany na żółto, obłożony spoilerami, zderzaki, oczywiście głośniki na tylnym półce, właśnie, głośniki na tylnej półce. To był szał. Wspaniała jazda, jedyny w szkole, nie chciało mi się siedzieć na lekcjach, pisze Tomasz. Kolejne wspominki. Homer z Darłowa, 93 rok, moje 18 urodziny i prezent od ojca. Fiat 126P w takim granatowym kolorze. Dużo rzeczy nie działało. Odpalany był na kij od szczotki, ale był, wspomina Homer. Kto jeszcze? Halo, halo.
1: Dzień dobry. W sprawie sądy odnośnie posiadania pierwszego samochodu. No u mnie to był oczywiście Fiat 126P, czyli maluszek. Super. W kolorze orzechowym. Kupiłem go zaraz przy pomocy rodziców, też zaraz po zrobieniu prawa jazdy, wtedy paliwo było na kartki, była taka śmieszna norma. Jeżeli dobrze pamiętam, można było tankować na końcówkę numeru rejestracyjnego, u mnie było 7, więc tankowało się 7, 17 i 27 tylko do zbiornika. Ten maluszek spalał gdzieś koło 7 litrów. Psuł się często, ale wszystko można było z nim zrobić, samemu naprawić. Więc grzebałem ciągle umorusany w tym samochodzie, ale kochałem to auto. Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
0: Pozdrawiam, Adamie z Luksemburga. Proszę bardzo, jakie wspomnienia z maluchem związane. To ja podbiję statystyki. Miałam malucha, rocznik 93, w kolorze jasnozielonym. Był moim pierwszym autem przez 10 miesięcy, zaraz po zrobieniu prawa jazdy. Płakałam, jak sprzedawałam, pisze Aga z Tygrysa. Jeszcze Robert i 30, też dla niego pierwszym autem był Fiat. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Witaj, Robert, ci pisze Michał z Belgii. Mój pierwszy samochód to Peugeot 407, czyli nie maluch. No ale trudno w Belgii o maluchach chyba.
1: Do
0: tak
1: czego?
0: Mi się wydaje. Nie trudno?
1: Nie, myślę, nie, że trudno. Nie. Jak dla chcącego nic trudnego.
0: Oczywiście, że tak.
1: Jest takie przysłowie.
0: 63 do 37. 63% naszych słuchaczy dla
1: nie
0: nich...
1: jeździło.
0: Tak, znaczy nie był, jeździło, ale nie był to pierwszy tak. samochód, bo niektórzy przyznają się, że nawet trzecim samochodem był maluch. W każdym razie 63% dla tych nie był pierwszym samochodem maluch, a dla 37 był pierwszym. Mhm. Na razie tak to wygląda. Jeżeli chcecie się podzielić taką informacją, zapraszam do aplikacji, możecie pisać. Bartłomiej pisze, że jednak Fiat 125P był pierwszym samochodem, czyli kolejny głos na nie. Tak czy nie? Maluch, wasz pierwszy samochód czy nie? Monika powiedziała, że nie.
1: Tak.
0: Ja też niestety nie miałem malucha jako pierwszy samochodem, był Cinquecento 700.
1: O, moim, proszę tak. bardzo.
0: Natomiast,
1: czyli tak jakby następca.
0: Tak jakby następca.
1: Tak jakby. Tak.
0: Czekam na wasze zwierzenia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a wy czekacie z pewnością na to, co się dzieje na polskich drogach.
1: A dzieje się.
0: I doczekaliście się.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: No doczekaliśmy się korków. Pora, no taka korkowa już zaczyna być powoli. Patrzę na obwodnicę Trójmiasta S6, zakorkowana niestety w stronę Łodzi, w stronę węzła Gdańsk Południe. Przed węzłem Gdańsk Kowale kierowcy już mocno zwalniają. Korek zaczyna się przy zjeździe na 501 na Kokoszki.

0: Tutaj jest dosyć spory ten zator, taki ciasny, około 4 km ma w stronę Łodzi, niestety. W kierunku Gdyni nieco lepiej, ale też należy liczyć się ze spowolnieniami w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia. No i te okoliczne trasy wojewódzkie też dosyć mocno zakorkowane na Pomorzu, także coraz większy ruch tutaj. Sprawdźmy sytuację na tej magicznej trasie 216, która prowadzi nas nad samo morze. Tutaj czysto, przejezdnie, przyjemnie, choć no, są takie punkty w okolicach tych miejscowości wypoczynkowych, gdzie nieco zwalniamy, ale myślę, że w ogóle tutaj przejazd 216 Hel Władysławowo odbywa się dosyć wolno, bo przecież dużo turystów, dużo wczasowiczów przemierza też tę trasę. Tak wygląda północ, a więc nie najlepiej na S6 na obwodnicy Trójmiasta. Sytuacja na Mazowszu. Tu mamy korek. Cały czas utrzymuje się między Białymstokiem a Warszawą na odcinku między Wyszkowem a Radzyminem. Przy dojeździe do Radzymina na wysokości Woli Rasztowskiej cały czas utrzymuje się zator przed Radzyminem właśnie. Korek jest na obwodnicy Warszawy w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku i też niestety spowolnienia pojawiły nam się w okolicach węzła Konotopa, więc tu, gdzie S8 zamienia się w A2 i S2 i to na obu jezdniach. Większe spowolnienie jest jednak na tym, za tym węzłem Konotopa w stronę Białegostoku. Dawno nie byliśmy na południu kraju, sprawdźmy więc teraz sytuację. No ona nieco się zmieniła, bo teraz korek na obwodnicy Krakowa owszem jest, ale za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa. Kierowcy więc mijają bramki i wjeżdżają w zator w stronę Rzeszowa. W kierunku Katowic utrzymuje się spowolnienie na węźle Kraków Południe i węźle Kraków-Skawina w stronę Katowic właśnie. Dobrze wygląda Śląsk z wyjątkiem S86, Katowice-Sosnowiec. W stronę Sosnowca bardzo mocno zwalniamy, jest korek. Wygląda na to, że doszło do zdarzenia drogowego, które ten korek powoduje. No i Ruda Śląska, Gliwice A4, tutaj w stronę Rudy Śląskiej na węźle Gliwice-Sośnica też zwalniamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, proszę bardzo, jednak w Belgii dla chcącego masz rację, Moniko, nic trudnego. U mnie w miasteczku jeżdżą 4 maluchy, w tym jeden bis i 2 traktory marki Ursus, te pomarańczowe, nie znam modelu. Pewnie C330, jak trochę większy, to C360. Brawo, brawo, brawo, czyli nawet w Belgii jeżdżą maluchy. Kto jeszcze o maluchach? Halo, halo.
3: Witam, szanowne PRK i radiosłuchacze. Odnośnie sondy, tak, maluch to taka sentymentalna podróż. Mhm. Na maluchu zrobiłem kurs prawa jazdy w latach 80. i pierwszym samochodem był maluch, rocznik 8.3, ale wersja silnika 600. Mhm. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Sorrento.
2: Pozdrawiam, Pawle. Czyli 600, czyli oryginał. No, oryginał, bo najpierw oczywiście była 600, tam w 70-tych latach, potem 650, no i potem dopiero bis. Nie, napisał Grzechu, czyli nie maluch. Co to daje nam? 68 do 32 teraz jest. 68% naszych słuchaczy nie miało malucha jako pierwszy samochód, a 32% miało.

0: No właśnie, a propos Forever, czyli nic nie może wiecznie trwać i kończy się program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli CPN, znane od jakiegoś czasu. Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw BM Reflex jest z nami. Dzień dobry, pani Urszulo, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: 30 dzień czerwca to dziś koniec tego programu. Rząd na posiedzeniu nic nie zmienił, kończy się CPN dzisiaj, pani Ulu.
1: No tak, dzisiaj mamy ostatni dzień, kiedy obowiązują maksymalne ceny paliw ustalane przez ministra energii. Kończy się pakiet CPN w części dotyczącej również podatku VAT, a więc od jutra wróci nam podatek VAT w wysokości 23%. Mhm. Natomiast biorąc pod uwagę te konsekwencje, które z tym się wiążą, no to pewnie przekonamy się tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku dni, jak rynek, jak operatorzy stacji zareagują na tą zmianę.
0: No właśnie, to jest moje kolejne pytanie, bo to wygaszanie tego CPN-u rozpoczęło się troszkę wcześniej, w połowie czerwca zdaje się, prawda? Akcyza wróciła do standardowych poziomów. Teraz kończy się VAT z 5, jak się nie mylę, do 23, jak pani powiedziała.
1: Z 8 do 23.
0: Czyli tak naprawdę kilkanaście procent. Czy to oznacza, że ceny paliw od razu poszybują w górę od jutra od kilkanaście procent? Czy nie? Jak pani przewiduje? Bo nasi już mówię, dlaczego zadałem to pytanie. Nasi słuchacze zauważają taki trend. Jak idzie ropa w górę, jak coś się dzieje, jakieś zawirowanie, to od razu na stacjach benzynowych jest drożej, a potem, żeby było taniej, to spada, ale tak jakoś nie mrawo ta cena.
1: Odpowiem też trochę retorycznie. Czy my wtedy nie oczekujemy tych podwyżek i my je po prostu mocno widzimy i mocno śledzimy? Mhm. Pewnie trochę tak jest. Jak słyszymy, że ceny paliw mają spaść, że paliwa potanieją, no to jesteśmy po prostu spokojni i tego tak bardzo nie analizujemy. Wszystko oczywiście zależy od skali zarówno podwyżki, jak i obniżki, której spodziewamy się na rynku. I teraz jeszcze chciałabym wrócić do tego pierwszego elementu pakietu, który został wygaszony od 16. My podwyżki podatku akcyzowego, a w zasadzie przywrócenia do pierwotnego poziomu, nie zauważyliśmy tak naprawdę na stacjach, bo zbiegło się to w czasie z tą pierwszą głęboką korektą na rynku ropy po podpisaniu porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Wtedy ropa potaniała, paliwa gotowe na rynku europejskim potaniały ceny w hurcie i ta obniżka była nawet większa niż skala tej wyższej akcyzy.
0: Rozumiem. A teraz z jaką sytuację mamy?
1: A teraz wydaje się, że nie uda się uniknąć podwyżki, choć nie uważamy, że będzie to takie pełne matematyczne przełożenie tej różnicy między 8 a 20.

0: 23% VAT, ale siłą rzeczy ceny będą musiały wzrosnąć, jeśli Orlen, czy Aramco, czy inni operatorzy na rynku hurtowym utrzymają hurtowe ceny paliw, tak jak wynika to z rynku paliw gotowych na europejskim rynku ARA, które nam wyznaczają ten poziom cen hurtowych, to właściciele stacji mogą rezygnować ze swojej marży detalicznej i pewnie będą to robić, ale to nie wystarczy do tego, aby ta podwyżka VAT-u przeszła niezauważalnie.
1: Czyli będzie,
0: więc na pewno podwyżki
1: korekta
0: od jutra będą.
1: Tak. Ale jakby pani miała prognozować to o ile, bo ja czytałem i słyszałem dziś wypowiedzi innych analityków, którzy mówią niestety 30-40 groszy na litrze.
0: Tak, i to będzie, wydaje się, taka minimalna podwyżka, zwłaszcza te 30 groszy, to byłaby naprawdę najbardziej chyba minimalna podwyżka ceny detalicznej, z jaką moglibyśmy się zmierzyć od jutra na stacjach, ale tak jak mówię, może być tak, że na paragonach będziemy widzieć już ten 23-procentowy podatek VAT jutro wyjeżdżając ze stacji, ale może się okazać, że tu rzeczywiście rynek i właściciele stacji będą czekać na to, co zrobi najbliższa konkurencja, jak te ceny będą się kształtować. Więc jutro, podróżując po kraju, możemy dostrzec pewnie bardzo duże zróżnicowanie cen paliw. I wspomnę, że pewnie na stacjach przy autostradach ta podwyżka będzie największa.
1: Właśnie o to chciałem zapytać. Po pierwsze, pierwsze pytanie, pani Urszulo, to znaczy będą się jedni oglądać na drugich. Być może możemy się spodziewać w takim razie wakacyjnych promocji, prawda? Bo będą chcieli sprzedawać paliwo, a to jest taki gorący okres, jeżeli chodzi o wyjazdy. A druga rzecz, chciałem też zwrócić uwagę na to, że jutro na stacjach przy eskach i przy autostradach będzie już znowu dużo drożej niż w środku
0: miasta.
1: Pewnie
0: wrócimy do tego, inaczej ten krajobraz już będzie wyglądał tak, jak przed wprowadzeniem pakietu CPN, czyli te stacje na autostradach będą sprzedawały paliwo najdrożej. Oczywiście ze zrozumiałych względów, ze względu bardzo wysokich kosztów prowadzenia działalności i tu jakby z tym nie polemizujemy, ale to, co dawała nam ta ochrona w postaci maksymalnych cen paliw, to właśnie to, że nawet przy autostradach te ceny były niemal na równi jak na stacjach w innych lokalizacjach. No i też warto podkreślić, że kierowcy, którzy do tej pory którzy kupują olej napędowy i olej napędowy, określmy go zwykły, i olej napędowy premium o polepszonych właściwościach, płacili za to paliwo niemal tyle samo, to też w tym przypadku wróci to zróżnicowanie, czyli olej premium będzie droższy od zwykłego oleju napędowego.
1: No właśnie, więc musimy zmienić znów przyzwyczajenie. Jeżeli ktoś się przyzwyczaił już tankować przy autostradzie za tą samą cenę, no to musimy znów liczyć się z tym, że tam będzie najdrożej, jak powiedziała pani Urszula Cieślak. A te wakacyjne promocje? Myśli pani, że tutaj możemy zaoszczędzić trochę? Jako
0: tak, one już były częściowo ogłaszane, zanim się zaczęły wakacje, więc już wiemy, że w weekendy będziemy mogli korzystać z tańszego tankowania. Oczywiście każdy operator według trochę własnych zasad te promocje ustala, ale jednak patrząc na nie, można stwierdzić, że nawet do 35-40 groszy na litrze będzie można zaoszczędzić, tankując paliwo w weekend. Więc
1: czyli
0: ten sposób, jak co roku...
1: Przepraszam, że pani przerywam, ale tak sobie pomyślałem, 35 groszy na litrze, czyli tak naprawdę być może ta stawka VAT zostanie zniwelowana przez wakacyjne promocje. Przynajmniej
0: tak, jeśli będziemy tankować w weekendy, natomiast jeżeli będzie potrzeba dla reszty kierowców tankowania w ciągu tygodnia, to się nie uda. To się nie uda.
1: Dziękuję pięknie za analizę. Pani Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw BM Reflex. Dziękuję pięknie i miłego popołudnia.
0: Do usłyszenia.

0: Już 15.
1: Słyszałeś to?
0: Słyszałem, tak.
1: Jejku, wiesz, nie słyszałam tego.
0: Pracujemy nigdy w radiu, więc słuch jest
1: wyostrzony. No tak, właśnie.
0: I wzrok też. Monika ma wzrok wyostrzony, bo on ogarnia wszystko, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tak jest, jednym wzrokiem.
0: Jednym, a drugim?
1: Drugim nie.
0: To pół na pół. W takim razie posłuchajmy, czy 15.30 to rzeczywiście godzina, w której zaczynają się większe utrudnienia.
1: Tak.
0: Dobrze, to jeszcze raz. W takim razie. Tak, to już wiecie, ale zanim się dowiecie, jeszcze nasz słuchacz. Halo, halo.
2: S10 z Torunia do Bydgoszczy, lekko przykorkowana, mniej więcej na wysokości Bydgoszczy. Mhm. Pozdrawiam Monika, Paweł z Transportera.
0: Pozdrawiamy Monikę i Pawła z Transportera. Szkoda, że Monika się nie odezwała, tylko Paweł. Pozdrawiamy, ale teraz za to Monika się odezwie. Właśnie, teraz się Monika inna odezwie. Monika Gniewaszewska, Wiadomości Drogowe w Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo dużo się dzieje na naszych drogach. W ostatnich 20 minutach pojawiły się kłopoty z przejazdem na A1 na wysokości bramek w Nowej Wsi w stronę Łodzi. Jest korek, duży korek, duże natężenie ruchu. Ono się zapowiadało, a teraz doszło do tego, że mamy zgłoszenie z Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 o opóźnieniach 15-minutowych tutaj, które czekają kierowców jadących z nadmorza w kierunku Łodzi. A1, powtórzę, bramki w Nowej Wsi w stronę Łodzi, 15 minut stania i opóźnień. Pojawiły się też utrudnienia, a właściwie wiemy, co wydarzyło się na S86, bo tutaj jest duży korek od zaczynający się jeszcze przed Katowicami, a więc na 86 i ciągnący się po miejsce zdarzenia, czyli tak naprawdę mniej więcej

po Sosnowiec. Tu w stronę Sosnowca na 20 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. No i jest zwężenie i w związku z tym dlatego zatrzymujecie się w tym dosyć długim niestety korku, bo właściwie jest on na całej długości S86 od Katowic po Sosnowiec. S6 to już północ kraju, tu kłopoty z przejazdem między węzłami Gdańsk.

0: drogowe, tak żeby ominąć tę blokadę w stronę Łodzi. 2 godziny ma potrwać ta blokada, tak szacują służby. S7 za to, równoległa do S6. Jeśli ktoś ma szansę jeszcze nią jechać, zachęcamy, bo jest w pełni przejezdna. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na innych trasach, chociażby na S8. Trasa Zambrów-Białystok, miejscowość Kobylin-Cieszymy. Na Podlasiu w stronę Białegostoku 1 pas dostępny. Na S7, tutaj uważajcie, Grójec-Białobrzegi, trasa Warszawa-Kraków w stronę Krakowa. Zwężenie na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, to jest też w okolicach węzła Białobrzegi-Północ. I tutaj też na S7 w stronę Krakowa jest korek. Tych utrudnień jest jeszcze troszkę. O wszystkich nie dam rady teraz powiedzieć, więc zachęcam do zostania oczywiście z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja wracam do pytania, jak to jest z tym maluchem. Czy był waszym pierwszym samochodem, czy nie był pierwszym samochodem? Fiat 126P. Jak zechcecie się podzielić taką informacją, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. I jedziemy.

0: No wracamy do maluchów, no wracamy. Czy maluch był waszym pierwszym samochodem, czy też nie był? Taką sondę dziś robimy w wysokich obrotach. Nie maluch, pisze PW. Cinquecento 900, też fajny i prosty. Fajny, oczywiście. Ja mając 700, zazdrościłem posiadaczom 900, bo były szybsze. Dzięki PW za twój głos w naszej sondzie. Kto jeszcze z nami? Halo, halo.
1: Cześć Perka, Tomek z tej strony. Moim pierwszym samochodem, a jednocześnie prezentem od dziadka był też Fiat 126. O. Kolor kość słoniowa, pojemność 600. Do tej pory go wspominam. Gdybym miał tą wiedzę co dzisiaj, na pewno bym nie sprzedał tego samochodu. Szkoda, że już takiego auta nie mam. Mnóstwo życia spędził razem ze mną. Pozdrawiam, Tomek.
0: Właśnie. Nie sprzedawajmy, jak nie musimy. To taka życiowa prawda. Naprawdę potem żałujemy czasem. A Fiat 600. Rarytas dzisiaj. Kto jeszcze z nami? Halo, halo.
2: Halo, Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga. A propos Mariuszu? Maluchów, ja oczywiście miałem maluszka marchewkowego, pierwszego. Natomiast, żeby była równowaga, mój tato pierwszy samochód, który

0: miał, to była syrena. Dopiero później były maluchy. Pozdrawiam.
1: Rozumiem. Pozdrawiam. No to jest równowaga. Na razie 65-35, jeżeli chodzi o te proporcje. Kto jeszcze?
2: Dzień dobry. Dzień dobry. No moim pierwszym samochodem nie był maluszek, chociaż zdawałam na nim prawo jazdy w latach 90. Moim pierwszym samochodem było fioletowe Renault Twingo, które dostałam od rodziców po maturze. To wtedy dość nowy samochód się pojawił na naszym rynku. Myślę sobie, że chyba byłam trochę rozpieszczonym dzieckiem, ponieważ jak go dostałam, to się popłakałam, bo wydawał mi się taki brzydki. A potem się oczywiście w nim zakochałam.
1: No właśnie, w takiej żabce. Ta żabka wróci już niedługo w wersji elektrycznej. Francuzi szykują powrót, wielki powrót Renault Twingo, no ale to znów głos nie na malucha, tylko na inny samochód, jako pierwszy samochód. Mój pierwszy wóz, cześć Robercie, Józek Pompka pisze, maluch zielony, 79 rok, z rozrusznikiem i ssaniem między siedzeniami. Jeszcze, proszę bardzo. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o stacyjkę, to służyła tylko do przekręcenia, a rozrusznik takim cięgnem się uruchamiało, oczywiście jednocześnie z ssaniem, a potem to ssanie się tak dusiło i maluch jechał. A ogrzewanie, Józku, pewnie miałeś z tyłu, prawda? Włączałeś tam przed tylną kanapą, się przekręcało coś. Pamiętam, mój tata tak robił i chyba się robiło wtedy cieplej w samochodzie. Kto jeszcze? Halo, halo.
3: Witam. Moim pierwszym maluchem nie mógł być Fiat 126P ze względu, że mam prawie 2 metry. Aha. Jak się przymierzałem do Fiata, to żeby zmienić bieg na trójkę i czwórkę, musiałem podnosić kolano, więc z tego względu wybór wyszedł na Trabanta, w którym było zdecydowanie więcej miejsca niż w maluchu. Dzięki, pozdrawiam ci, Zik.
1: Pozdrawiam ci, Ziku. 63-37. Tyle wychodzi, jeżeli chodzi o proporcje posiadaczy malucha jako pierwszego samochodu versus ci, którzy nie posiadali. 63 to ci, którzy nie posiadali, a 37 to ci, którzy posiadali. Jedziemy.

0: Monika Gniewaszewska ciągle wpada do studia PRK Polskiego Radia Kierowców i my.
1: Ale nie padam.
0: Nie padasz, nie.
1: Nie przy tym.
0: Nie padasz.
1: Na dwóch nogach.
0: Delikatnie siadasz w studiu i informujesz o tym, co się dzieje na drogach.
1: Tak, tak to wygląda teoretycznie.
0: Posłuchaj, nie, nawet praktycznie.
1: Praktycznie.
0: Ja po prostu, wiesz, radio
1: obserwacja.
0: Radio to teatr wyobraźni, ja po prostu wyjaśniam ten teatr. Co tu się dzieje?
1: Wyjaśniasz teatr.
0: A ty?
1: A ja mówię, co się dzieje na drogach, tak po prostu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i nie nadążam. Strasznie dużo się zaczęło dziać. Co to w ogóle się dzieje? Na A4 kłopoty z przejazdem i bardzo duży korek na trasie...
0: Nie zdąża pani.
1: Nie zdążam.
0: Nie zdąża pani.
1: I padam.
0: Ojej.
1: Nie zdążam i padam. No dobra, nie padam. Przy A4 przynajmniej. Naprawdę. A co? Wyglądam jak padnięta? Skup się.
0: Tak.
1: A4, Gliwice, Ruda Śląska, o ten odcinek, węzeł Gliwice, Sośnica, Zabrze Południe, w stronę Krakowa, no właśnie, w stronę Katowic, o tak bym to ujęła, 318 km, wiadomo dlaczego jest taki potężny zator tutaj na A4. Otóż samochód osobowy zderzył się z dostawczym, no i jest zwężenie, a właściwie zablokowane nawet 3 pasy ruchu, a ruch odbywa się skrajnym prawym pasem, no i dlatego kierowcy muszą tutaj odstać swoje, naprawdę nie wygląda to przyjemnie. Wpadło przed chwilą utrudnienie na S8. Przed chwilą się pojawiły te wiadomości od służb. S8, węzeł Róża Łask, Łódzkie, w stronę Wrocławia, 208 km. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba poszkodowana, jest zwężenie. S17, węzeł Patriotów Góraszka, węzeł Lubelska, Mazowsze. Tu mamy zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Oczywiście motocyklista został ranny, niestety. Są kłopoty z przejazdem, jak wspomniałam, zwężenie w stronę Lublina. No i niestety bardzo dużo jest tych utrudnień, tak jak mówiłam już zresztą wcześniej. Przypomnę o tych podstawowych takich, gdzie ruch jest naprawdę bardzo duży.

0: Chociażby na A1, tutaj Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że na bramkach w Nowej Wsi w stronę Łodzi musimy czekać 15 minut. Jest korek, on się zapowiadał, ten zator, no ale nie przypuszczaliśmy, że dziś we wtorek będzie aż tak długi, że będzie komunikat z Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1. Kłopoty z przejazdem mamy również na S6, to jest obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Kowale, w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki, 338 km. Trzy samochody osobowe się zderzyły, poważne utrudnienia, bo blokada w stronę Łodzia, więc uciekamy węzłem Gdańsk-Karczemki, tak żeby ominąć tę blokadę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No, witam serdecznie. Moim pierwszym autem była Lancia Tema. Też żałuję, że sprzedałem. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Czarny Mondeo.
6: Pozdrawiam Łukaszu z Czarnego Mondeo. Czy maluch, czy nie maluch? Jak się okazuje, tutaj nie maluch. Witam, maluch był i jest do tej pory moim pierwszym i do tego nowym z salonu samochodowego. Proszę bardzo, ja Zygman pisze, że jest dumny jak paw, jeździ po Poznaniu i raz do roku na zlot do Łodzi z okazji zakończenia produkcji malucha. Moja wersja to wersja limitowana Happy End. Żółty, końcówka produkcji nie ma. Lepszej fury do robienia szumu, pisze Zygman. Toczek twierdzi natomiast, że nie zaczynał od malucha, od Poloneza 1.4. Kto bogatemu zabroni? Oczywiście. A Bartek z Inowrocławia pisze, że Fiat Tipo z 91 roku, 1.4 benzyna gaz. Ależ to jeździło, pisze Bartek, czyli też nie maluch. Jeżeli chodzi o procentowy rozkład, to nawet Jacek z Jaworzna, który pisze, że jego pierwszym autem był maluszek, nie zmienił statystyk. 66-34. Tak to się rozkłada. 66% naszych słuchaczy nie miało malucha jako pierwszego samochodu, a 34% to ci, którzy mieli malucha jako pierwszy samochód. Brawa dla was, dziękuję pięknie za to, że dzieliliście się takimi informacjami z nami. 66-34, a za chwileczkę będzie o innym samochodzie i będzie zagadka motoryzacyjna.

0: A o 16 w dalszym ciągu najgoręcej na południowym wschodzie Polski. 34 stopnie pokazują termometry w Rzeszowie, w Elblągu, natomiast najchłodniej 20,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce tak od 28 w Poznaniu, przez 28,5 w Bydgoszczy, Toruniu i w Płocku. 31 w Warszawie, a 32 pokazują termometry w Łodzi. Jak powiedziałem, najcieplej w tym momencie na Podkarpaciu, chociaż na Lubelszczyźnie też znacznie powyżej 30 pokazują termometry. I tam, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, najsilniejsze ostrzeżenia przed silnymi deszczami i burzami. Więc ostrożnie na drogach, trzymajcie mocno kierownicę i uważajcie, bo te burze lokalnie z gradem. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, okresami duże. Wtedy, kiedy te burze będą przechodziły przez różne rejony Polski. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, do 36 przewidywali synoptycy. Chyba nie osiągniemy tego. Dziś 34, jak powiedziałem, w Rzeszowie, a wiatr jest na ogół słaby i umiarkowany. W czasie burz może być porywisty nawet do 80 km na godzinę, a wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 16 ruszamy sobie na wysokich obrotach. Kłaniam się, Robert Kilan.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata.

0: Już 10 minut po godzinie 16 obiecałem zgadywankę, jeżeli chodzi o motoryzację. No muszę dziś zapytać o ten samochód, naprawdę muszę. Chociaż prawdę mówiąc, to taka troszeczkę absurdalna zagadka będzie.
1: Fajnie.
0: Lubisz absurdalne?
1: Nie zgadnę, ale fajnie.
0: Więc uwaga, uwaga. Chodzi o samochód, oczywiście, w tej zgadywance i chodzi o wymowę nazwy tego samochodu. Nie pisownię, tylko wymowę. Wymowę, tak.
1: I teraz... dobrze?
0: Bardzo dobrze.
1: Dobrze.
0: Bardzo dobrze, ale wiesz co, czy ten samochód jest w tym kolorze Cree, który wymieniłaś, to ja nie wiem. Nie
1: może
0: widziałem.
1: Być, może.
0: Może być, może być. Inne w takim razie kolory są popularniejsze. W każdym razie, uwaga, uwaga, o jaki samochód chodzi? Podpowiedź abstrakcyjna brzmi tak. Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty wielokrotnie sprzeciwiające się temu samochodowi. Tak można zinterpretować nazwę po tym, jak się ją wymawia. No właśnie. Komitet Obrony Robotników zgłaszał wielokrotnie protesty, sprzeciw temu samochodowi. Tak można to zinterpretować, tą nazwę, sądząc po tym, jak się ją wymawia, nie jak się ją pisze.
1: Aha.
0: No, no to do dzieła, drogie szare komórki, słuchaczki, słuchacze,
1: nie,
0: możecie pisać.
1: Odgadną.
0: Ja wierzę w to, oczywiście, mimo tej abstrakcji.
1: Tak jest.
0: W podpowiedzi. Trzymam kciuki oczywiście, a Monika już wyjeżdża z wami na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo się dużo na nich dzieje. I pojawił się korek jeszcze do tego wszystkiego między Legnicą a Wrocławiem, którego wcześniej nie było, na wysokości Kostomłotów, na jezdni w stronę Wrocławia. Korek jest konsekwencją zdarzenia drogowego, do którego doszło tutaj za Kostomłotami w stronę Wrocławia. Korki też na Śląsku na A4. W dwóch miejscach mamy zdarzenie drogowe. Między Gliwicami a Rudą Śląską w stronę Rudy Śląskiej. Przygotujcie się na dwa miejsca, w których doszło do zdarzenia drogowego, więc korek jest spotęgowany tym i odległość między tymi zdarzeniami to są 4 km.

0: też 318, węzeł Gliwice-Sośnica-Zabrze-Południe w stronę Rudy Śląskiej, czyli w stronę Katowic. Zwężenie po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym. Inne zdarzenie drogowe na A4, ale na tym samym odcinku na 322 kilometrze, czyli 4 kilometry dalej, bo też w stronę Katowic, też w stronę Rudy Śląskiej i też na odcinku Gliwice-Ruda Śląska. Między węzłami Zabrze-Południe-Ruda Śląska tu mamy zderzenie trzech samochodów osobowych i również zwężenie. Dlatego stoicie w korku właśnie tutaj na wysokości Gliwic i przy wyjeździe z Gliwic w stronę Rudy Śląskiej. To jest A4. Sprawdźmy jeszcze sytuację na obwodnicy Krakowa. No ta zakorkowana, wiadomo, ciasno jest w tej chwili i w stronę Śląska, i w stronę Rzeszowa, między węzłami Kraków-Południe, Bramki w Balicach. Tutaj należy liczyć się z tym największym ruchem. Wracając jeszcze na Śląsk, bo S86 mamy teraz pod lupą. Katowice-Sosnowiec w stronę Sosnowca-Korek, ale też dlatego, że jest duże natężenie ruchu i do tego wszystkiego zdarzenie drogowe na S86, do którego doszło na 20 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe, jest zwężenie w stronę Sosnowca. No i jeszcze A1, jeśli wyjeżdżacie z Pomorza, jeśli jedziecie w stronę Łodzi, no to uważajcie, bo mamy nawet komunikat Centrum Autostrady A1, która donosi, że na bramkach w Nowej Wsi w stronę Łodzi 15 minut stania czekania na przejazd. S6 to obwodnica Trójmiasta, między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Kowale na 338 kilometrze. Tutaj jest jedna dobra wiadomość. Otóż mieliśmy zupełną blokadę w stronę Łodzi, a teraz donoszą służby, że w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki, gdzie doszło do zdarzenia drogowego, trzy auta osobowe się zderzyły, jedna osoba poszkodowana, jest teraz już zwężenie. No ale jest i bardzo duży korek. Tych utrudnień jest więcej. Zostańcie z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz abstrakcyjna zagadka. Chodzi o samochód. O jaki samochód chodzi? Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotny sprzeciw temu samochodowi. Tak można zinterpretować nazwę tego samochodu po tym, jak się ją wymawia. Chodzi o model. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Oczywiście jeszcze raz, Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotnie sprzeciwiał się temu samochodowi. O jaki samochód chodzi?

0: Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotny sprzeciw temu samochodowi. Tak można zinterpretować nazwę tego modelu po tym, jak się ją wymawia, tą nazwę oczywiście. Tobo 123 twierdzi, że to Porsche. Nie, to nie jest Porsche, Tobo. Czy chodzi o model Volkswagena Corrado? Nie, nie chodzi o Corrado, nie chodzi też o Volkswagena Cordobę, zwłaszcza, że Cordoba to Seat był, więc nie chodzi o Corrado, nie chodzi o Cordobę, nie chodzi o Poloneza, jak napisał Tomek z Garbusa, pozdrawiam Tomku. I kto jeszcze z nami? Halo, halo.
1: A propos zagadki, tak? Przyszedł mi na myśl nazwa takiego samochodu ciężarowego, Robur, czyli można tłumaczyć jako Robol. Może dlatego była właśnie protest Komitetu Obrony Robotników. Pozdrawiam, Olek z Transita.
0: Pozdrawiam, Olku z Transita. To nie było tak naprawdę w rzeczywistości tego protestu. To jest po prostu licencja poetyka, skojarzenie z nazwą modelu samochodu. Tak naprawdę nie idźcie tą drogą, że myślicie, że był jakiś protest, bądź nie było go. Tak naprawdę nie było. To, co powiedziałem, jest tylko i wyłącznie podpowiedzią na skojarzenie. To jest skojarzenie, taka skojarzeniówka. Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotnie się sprzeciwiał temu samochodowi. I jeżeli dobrze pokombinujecie, to będziecie wiedzieli, o jaki model chodzi. Halo, halo.
2: Witam redaktora.
0: Witam.
2: W sprawie tej abstrakcyjnej zagadki. Mhm. Moja abstrakcyjna odpowiedź to Dacia Stryker, ale mogę się mylić. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Proszę bardzo, Dacia Stryker już jest znajoma wam, drodzy słuchacze. Ha! Mimo, że tak naprawdę rumuński producent niedawno zapowiedział, że taki samochód w ogóle będzie istniał. Nie chodzi o Dacia Stryker, chociaż muszę wam powiedzieć, że Pablo z Oktawii też myśli, że chodzi o Dacie Stryker, czyli Strike. Nie, nie chodzi o Strike, nie tędy droga.

Komitet Obrony Robotników, musicie to skrócić, zgłaszał protesty, wielokrotnie sprzeciwiał się temu samochodowi. O jaki samochód chodzi? Mam nadzieję, że już niedługo wpadniecie na to. Trzymam kciuki oczywiście. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej w trakcie jazdy na wysokich obrotach. 22 minuty po godzinie 16. Kim Wilde już za chwileczkę, już za momencik zabrzmi na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. A niedługo pojawimy się również na Wielkiej Wyprawie Maluchów i będziemy ją relacjonować.

0: Dziewczyny lubią tańczyć, oczywiście, że tak. Lubią też jeździć samochodami, zwłaszcza te, które słuchają PRK, Polskiego Radia Kierowców. Potężne korki mamy. W niektórych rejonach wypadek na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi, w okolicy węzła Kowale. Potężny korek, informują nasi słuchacze w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze jedna informacja. Halo, halo.
1: Witam, witam, tu Łukasz Tardy-Mondeo. Wypadeczek jest na zjeździe z S2 na S17 w stronę Lublina. Uważajcie, bo się już korkuje. Szerokości.
0: Szerokości dziękujemy, czyli południowa obwodnica Warszawy na S17 w stronę Lublina też się już korkuje. Gdzie jeszcze się korkuje, o tym już teraz Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wracamy na Pomorze, na obwodnicę Trójmiasta. No bardzo źle to wygląda. Rzeczywiście potężny zator na S6. Dobra być może wiadomość jest taka, że tutaj mieliśmy kompletną blokadę w okolicach węzła Gdańsk-Kowale, ale teraz drogowcy donoszą, że po tym wypadku o tyle się polepszyło, że została ta trasa częściowo otwarta, ale korek jest potężny. Korek jest też na wojewódzkiej 501, która prowadzi nas na S6 od strony Gdańska jadąc i też niestety na tej drugiej wojewódzkiej trasie 472, która również prowadzi nas w stronę S6. Z tym, że korki są i w kierunku S6 i w kierunku Gdańska, więc wygląda na to, że postanowiliście uciekać ze S6 albo na nią jechać, bo na obu jezdniach są korki na tych trasach wojewódzkich. No nie wygląda to dobrze na północy kraju. Cierpliwość chyba to jest to, czego wam życzymy i trzeba się w nią zaopatrzyć, żeby po prostu przejechać S6. A jeśli ktoś jeszcze na nią nie wjechał, to omijajcie. S7 wygląda bardzo dobrze, jest równoległą do S6, co prawda trochę oddaloną, więc może ktoś ma szansę jeszcze na nią wjechać i będzie pasowała podróż właśnie S7, a nie S6, bo S6 wygląda w tej chwili naprawdę źle. Kłopoty z przejazdem mamy też, jak jesteśmy tu na Pomorzu, na A1, Bramki w Nowej Wsi. 15 minut czekania na przejazd w stronę Łodzi, tu się nic nie zmienia. Centrum Autostrady A1 informowało o tym w komunikacie jakiś czas temu i tutaj bez zmian. Na Mazowszu korki oczywiście na wysokości Warszawy, nie tylko S8 nam zwalnia, ale teraz już południowa obwodnica Warszawy, no ale to jest jakby kwestia standardowa. Zgłoszenie od służb mamy i to z kilku tras na południu kraju, to jest A4, tutaj bez zmian między Gliwicami a Rudą Śląską, między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska na 322 kilometrze, zwężenie w stronę Katowic i też na 318 A4, więc ten sam fragment A4 będziemy stać w korku z powodu zdarzenia drogowego na tej trasie. No i kłopoty z przejazdem też mamy na S8. Te pojawiły się jakiś czas temu już. S8 w Łódzkiem, trasa między węzłami Róża Łask w stronę Wrocławia. Zwężenie jest tutaj po zderzeniu ciężarowego z busem. Jedna osoba poszkodowana. S17 to chyba wspomniana trasa przez naszego słuchacza, węzeł Patriotów Góraszka w stronę węzła Lubelskiego. Tutaj zderzenie samochodu osobowego z motocyklem niestety. No i zwężenie jest właśnie w stronę Lublina. Motocyklista poszkodowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym naszym samochodem do odgadnięcia dzisiaj? Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotny sprzeciw temu samochodowi. Tak można byłoby zinterpretować nazwę po tym, jak się ją wymawia. Tą nazwę oczywiście, jak się wymawia. Piszecie, czy może chodzi o Opla Corsa?

SA. Nie, nie chodzi o Opla Corsę. DU Corando, Tomek z Garbusa, Corando. Czyli z tym Komitetem Obrony Robotników już nie macie problemów. Gorzej z końcem tej zagadki. A może w zagadce chodzi o Daihatsu Core zbliżone w wymowie. No, zbliżone, ale nie...

0: Wracamy na wycieczkę z maluchami. Wielka wyprawa maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Łączymy się ponownie z Kubą Marcinowiczem i Michałem Górskim. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ekipa maluchowa melduje się na trasie wielkiej wyprawy maluchów. Po raz czwarty Polskie Radio Kierowców oczywiście jedzie z maluchami. No i zmierzamy w kierunku Normandii. No kawał drogi jeszcze przed nami, tak na dobrą sprawę. Natomiast mamy się zameldować na plaży w Normandii 6 lipca. No więc trochę czasu jeszcze nam to zajmie. Maluchami, z maluchami jeździ się zdecydowanie wolniej niż normalnie samochodem. Normalnie pokonywalibyśmy pewnie tę trasę dzisiaj jadąc do Szwajcarii autostradą, natomiast no jedziemy drogami trochę niższej kategorii, żeby się maluchy za bardzo nie zmęczyły. No też maluch na autostradzie, nie, to nie wypada. Zresztą my promujemy taki drogowy slow life, czyli jedziemy zgodnie z przepisami, na spokojnie, bezstresowo, często się zatrzymujemy i podziwiamy przepiękne widoki.
2: Poruszyłeś autostrady, ja bym na chwilę do tego wrócił, bo skoro wyjechaliśmy już z Niemiec i z Austrii, bo dzisiejszy dzień to było takie wachlowanie właśnie Niemcy, Austria, Niemcy, Austria, to popatrzmy sobie na te lokalne ich przepisy drogowe, no bo przecież wielka wyprawa maluchów to też promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych postaw, no a te z kolei wiążą się z znajomością lokalnych przepisów. Jak słyszymy Niemcy, to od razu kojarzymy to autostrady, które są bez limitów, no więc oczywiście przede wszystkim nie każdy odcinki autostrad są bez limitów prędkości, to są tylko wybrane odcinki. Są też mity mówiące o tym, że jest jakaś prędkość minimalna na takiej autostradzie. To oczywiście nie jest prawda. Prędkość minimalna, prędkość powinna być dostosowana do warunków drogowych, do warunków psychofizycznych kierowcy, do stanu pojazdu. Natomiast rzeczywiście, jeśli te wszystkie się zgadzają, to można szybko pojechać. W ogóle Niemcy szybko jeżdżą, bo my po tych autostradach, jak powiedział Kuba, nie jeździliśmy, to jednak jeździliśmy po tych drogach takich, nazwijmy to, niższej kategorii i tam oni też mają wysokie limity prędkości. 100 km na godzinę, nieważne, czy pasów jest 2, czy 3, czy 2 kierunki, czy 1, ile jest tych zakrętów, możesz lecieć stówę.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo gdybyśmy w Polsce mieli taką drogę, jaką dzisiaj na przykład jechaliśmy, czyli krętą, górzystą, z fajnymi zakrętami, jak to mówią motocykliści, z fajnymi winklami, to w życiu byśmy nie dali tam 100 km na godzinę, tylko podejrzewam, że w Polsce 70 to jest w ogóle już szczyt szczytów, ale głównie to byłaby 50, a tu proszę bardzo, więc można było tą stówą jechać, chociaż nie jechaliśmy i nikt nie jechał, chociaż nie, jeden wjechał za nami gościu ładą Niwą i trochę nas tak dojeżdżał, że my jedziemy wolniej zdecydowanie niż on potrafi, więc to ciekawe. Ciekawe również jest to, że podsłuchujemy lokalnych stacji radiowych i no, mamy takie klony Polskiego Radia Kierowców, czyli takie stacje typowo trafikowe, informujące o utrudnieniach na drodze i zarówno w Niemczech, jak i w Austrii usłyszeliśmy w tych informacjach drogowych, że jeśli coś dzieje się na autostradzie, pamiętaj, rób korytarz życia. I faktycznie, ten korytarz życia tutaj jest obowiązkowy. Nie ma od tego odstępstwa. Ma być i koniec. I o tym również przypominają media zajmujące się właśnie tym, czym my się zajmujemy, czyli ruchem drogowym.
2: No i zgoda. I tutaj trzeba też powiedzieć, że w Austrii jest podobnie. Też ten korytarz życia jest obowiązkowy, czyli zawsze między lewym a skrajnym pasem należy zostawiać przestrzeń dla pojazdów ratunkowych. Co jeszcze ciekawego?
1: Żółta kartka. To jest super. To jest w ogóle genialne, naprawdę. Czyli kierowca, który przyjeżdża do Austrii, jeździ po austriackich drogach, może dostać kartkę, żółtą kartkę. Z tego, co pamiętam, 3?
2: Jak 3, to wtedy na 3 miesiące możesz zostać pozbawiony uprawnień do prowadzenia samochodu w tym kraju.
1: Coś niesamowitego. No więc podróżujecie z nami, dodatkowo dowiadujecie się, jak jeździ się właśnie po Europie, gdyby ktoś planował jakąś podróż. Nawet niekoniecznie wielką wyprawę, tylko po prostu

0: podróż wakacyjną, to proszę nas słuchać uważnie. Więcej informacji o Szwajcarii oczywiście już jutro, a później Francja. Przez tę Francję to będzie dużo ciekawych informacji, jak będziemy jechać.
1: Jeszcze Liechtenstein. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Może chodzi o nazwę coupé, Piotr z dużego Volvo, tak sugeruje w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nie, Piotrze, to jest nazwa modelu, konkretnego modelu, a nie rodzaju samochodu. Co to za samochód? O jaki samochód? Pytam dzisiaj. Przypomnę raz jeszcze, Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotny sprzeciw temu samochodowi.
1: Samochodowi.
0: Tak.
1: Nie samochodu.
0: Tak, nie samochodu. Wobec tego samochodu może tak zgłaszać być. Ten wielokrotny sprzeciw. Oczywiście, tak można zinterpretować nazwę po tym, jak się ją wymawia. Przypomnę raz jeszcze, o jaki samochód chodzi. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Monika czeka, żeby podzielić się z wami informacjami drogowymi.
1: Dużo się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo dużo dzieje się na głównych trasach. Na początek może dobre wieści ze Strzustki na Pomorzu, węzeł Strzebielno-Luzino w pobliżu Strzebielna w stronę Gdyni. Bez utrudnień. S17 też już bez kłopotów. To właściwie Warszawa jeszcze. Węzeł Patriotów Góraszka, węzeł Lubelska. To tu, na tym węźle Lubelska doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Zwężenie było w stronę Lublina. Teraz tych kłopotów z przejazdem nie ma. Natomiast pojawiły się niestety utrudnienia na A2 między Łodzią a Warszawą, węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu węzła Wiskitki, 419 km, to jeszcze Mazowsze, auto osobowe uderzyło w bariery, no i mamy zwężenie w stronę Warszawy. Tutaj jest mocno obciążona A2, ale w stronę Łodzi, więc w kierunku Warszawy tego korka należy spodziewać się przed Wiskitkami. On nie jest duży, na szczęście. Miejmy nadzieję, że taki pozostanie nieduży. Kłopoty z przejazdem utrzymują się cały czas w dwóch punktach A4. To jest właściwie na tym samym odcinku między Gliwicami a Rudą Śląską. 320 i 318 km zwężenie w stronę Katowic. Także uważajcie, bo tutaj mamy dwa zdarzenia drogowe. Miniecie jedno na 318, ale po 4 kilometrach jest kolejne na 322. Cały czas aktualne są te utrudnienia. Na A1 bez zmian, bramki w Nowej Wsi, zwężenie. Może nie tyle zwężenie, co 15 minut oczekiwania na przejazd przez te bramki na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi w kierunku na południe. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S8. Tutaj drogowcy donoszą o właśnie zakończyły się S8. Trasa Zambrów-Białystok, miejscowość Rudki-Kossaki, Podlasie, 10 km było zwężenie w stronę Białegostoku. S86 też przed chwilą koniec utrudnień. To dosłownie sprzed sekundy wiadomość od służb. Trasa Katowice-Sosnowiec. Bardzo duży korek mieliśmy na S86, bo było zwężenie w stronę Sosnowca, ale teraz donoszą służby, że tu tych utrudnień nie ma, więc kończą się niektóre, ale też niektóre zaczynają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie abstrakcyjnej zagadki. Abstrakcyjna odpowiedź. Jest to Komitet Obrony Robotników Strajk. Pierwsze litery każdego wyrazu tworzą Corsę. Czy to jest może Opel Corsa? Pozdrawiam. Małgosia z Hyundai'a.
0: Małgosiu z Hyundai'a. Mówiłem, że to nie chodzi już, mówiłem, że nie chodzi o Opla Corsa, ale tą drogą dobrze podążasz. Dobrze podążasz oczywiście. Halo, halo.
2: Ja jeszcze raz w sprawie zagadki abstrakcyjnej.
0: Tak.
2: Jeśli nie Dacia Striker, to może Chrysler Pacifica? Piotr z Kalisza, pozdrawiam.
0: Nie, Piotrze, nie ten samochód. Czyli dzisiaj trudno jednak, jak się okazuje. Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty wielokrotnie. Sprzeciw zgłaszał wielokrotny wobec tego samochodu. Tak można zinterpretować nazwę po tym, jak się ją wymawia. Nie tylko Komitet Obrony Robotników liczy się w tej zagadce, również te ten wielokrotny sprzeciw, sprzeciwy też się liczą. Uruchamiamy szare komórki i po godzinie 17 wracamy oczywiście do zgadywanki. A teraz Madness w PRK.

0: Pamiętaj mnie.
1: Volkswagen Vento może. Tom RK pisze nie. Chodzi o Fiata 126P Kasia z Tesli. Dlaczego Fiata 126P? A, bo wtedy Komitet Obrony Robotników działał, jak ten Fiat Maluch był popularny, tak? Nie tędy droga, moi drodzy. Piotrek też stawia na Malucha, to nie, to zupełnie nie... Nie tędy droga, więc nie chodzi też o Fiata 125P, Kasia z Tesli. Teraz spróbowała drugi raz, mąż ją poprawił. Drogi mężu, droga Kasiu, nie chodzi o te samochody. Wrócimy do tego po 17, a teraz najnowsze informacje pogodowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 20 na zachodzie kraju, zaledwie 20 w Słubicach, nad Polskim Morzem także fajnie, Rześko 21, 22, 23 pokazują termometry na wybrzeżu. Natomiast na południowym wschodzie w dalszym ciągu upały, Rzeszów, Tarnów 33,5 w tym momencie pokazują termometry. Jeżeli chodzi o wieczór i noc, zachmurzenie duże przewidują na dzisiejszą noc synoptycy, ale z większymi przejaśnieniami na wschodzie i na południu nawet rozpogodzenia. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 13 na północy, około 18 w centrum, do 21 na południowym wschodzie kraju dzisiejszej nocy. Zobaczymy na termometrach. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu, na zachodzie kraju także burze, również z gradem przewidują synoptycy, a wiatr, tak jak i w ciągu dnia, słaby bądź umiarkowany, porywisty w czasie burz, przeważnie północno-wschodni i wschodni będzie nam towarzyszył nocą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak robotnicy, to i wolność. Jeep Liberty MZ pisze w aplikacji. Nie, nie chodzi o Jeepa Liberty. No to jeszcze raz w takim razie przypomnę. Komitet Obrony Robotników zgłaszał protesty, wielokrotne sprzeciwy temu samochodowi. Tak można zinterpretować nazwę po tym, jak się ją wymawia. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi. Trzymam kciuki. Kłaniam się. Jedziemy z Michaelem Jacksonem do przodu na wysokich obrotach.

0: No i mamy niestety pożar na Czepy na S7. Maciek informuje o tym. Korek ma już 3 do 4 km, około 5 km za Białobrzegami na S7 w stronę Radomia. Ten korek spowodowany pożarem na Czepy na S7. Maćku, dziękujemy pięknie. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, dawajcie znać poprzez aplikację. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Oczywiście w każdej drogowej sprawie nie wahajcie się. Jeżeli widzicie utrudnienia, dajcie znać. Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I oczywiście z kolejną porcją informacji drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Wiskitek na 420 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Warszawy możliwy tylko lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Zabrze Południe, węzeł Ruda Śląska w pobliżu Zabrza na 322 km. Zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowany jeden pas ruchu. Raz jeszcze A4. A4 już przestanę mówić. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sławno Południe, węzeł Sławno Zachód. W pobliżu 170 km zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. S7, odcinek Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 km. Zapaliła się ciężarówka, droga w kierunku Krakowa jest zablokowana. I droga krajowa nr 92, Sochacze Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki Parcel na 427 km. Zderzenie aut osobowego z motocyklem. Motocyklista jest ranny. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.
0: No i wracamy w takim razie do naszej zgadywanki, o jaki samochód chodzi, o właściwie do takiej naszej skojarzeniówki, bo to chodzi o skojarzenie z nazwą tego samochodu. Czy już wiemy? Tak, już wiemy. Olśniło mnie

0: Pisze Tomek Eniro. Wiem, korweta, czyli weto w sprawie samochodu składane przez KOR, czyli Komitet Obrony Robotników. No właśnie.
1: No witaj Robercie, Rafał Zliweko z tej strony, w sprawie zagadki. No tak myślę i wymyśliłem, że to będzie korwetta. KOR, skrót i weta, czyli weto.
0: Tak
1: pozdrawiam
0: jest.
1: Serdecznie.
0: Świetna dedukcja, no oczywiście, że tak. Kto jeszcze wiedział? Jacek z córką Lenką z Tiguana. Świetnie wymyśliliście to, Jacku, z Lenką. Ania z Toyoty, bardzo dobra odpowiedź. Justyna też wiedziała. Jadwiga, DPD Mały Klincz, też wiedziała, że chodzi o korwetę. Kto jeszcze?
2: W sprawie zagadki, czy to przypadkiem nie jest korweta? Mhm. Arek z Hyundai'a na razie.
0: Na razie, Arku, masz rację, to korweta.
3: Prawdopodobnie chodzi o model o nazwie Corvette, Chevrolet Corvette. Komitet Obrony Robotników, KOR, składał weto, weta w sprawie, czyli KOR. Weta. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Tomek Eniro, bardzo dobra odpowiedź. Jacek ze Skody też wiedział, Magda z Opla, Marcin z Łodzi, Szczej z ekipą też wymyślili. Nie ma to jak ekipa, prawda? Korweta, teraz to takie proste. Tomasz EQB wpadł na to. Właśnie, coś musi się otworzyć, prawda? Jakaś klapka i szare komórki się uruchamiają i wpadacie na to, o jaki samochód chodzi.
4: Witam Skubi z tej strony.
0: Cześć, Skubi.
4: A przypadkiem to nie będzie korweta? Pozdrawiam serdecznie.
0: Przypadkiem będzie, oczywiście, że
5: ja
0: tak.
5: Ja mam taki pomysł, że może chodzić o korwettę, czyli odpowiedź będzie brzmiała korwetta. Mhm. Pozdrawiam serdecznie, Angelika z Katowic.
0: Angelika, świetna odpowiedź. Paula z Leona też wiedziała i odpowiedziała, myślę, że to będzie korweta. Robert z Ducato, bardzo dobrze. Marek z X-a, Artis Ząbek nawet wyjaśnił, wyrysował to w aplikacji, musicie mi uwierzyć na słowo. Kor plus weto, czyli korweta. Ania Starnowa, świetna odpowiedź. Kto był najszybszy?
6: Dzień dobry. Odpowiedź na pytanie to oczywiście korwetta. Korweta wymawiając. Pozdrawiam. Szymon Zetrona.
0: Szymon Zetrona był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Szymonie, możesz już zastanawiać się, kogo pozdrowisz. No oczywiście, poprzez aplikację. Szymon, a kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali? Ekipa z Senatorskiej nie dała nikomu szans. Chodzi o korwetę, korweta, KOR i weto. Bardzo dobrze. Ekipa z Senatorskiej i Szymon, czekam na pozdrowienia. Kogo chcecie, pozdrawiacie, pisząc albo nagrywając. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wpadli na tą korwetę. Dlaczego? No bo dziś dzień korwety. Naprawdę, naprawdę dziś dzień korwety. Więcej o tym za chwileczkę, teraz już grajmy.

0: Dlaczego pytałem o korwetę? Dzisiaj już wyjaśniam dziś dzień korwety, a co to oznacza? To oznacza, że właśnie 30 czerwca, mamy dziś 30 dzień czerwca, tylko że w 1953 roku narodziła się legenda, ruszyła produkcja legendarnego Chevroleta Corvette. Był to pierwszy masowo produkowany taki amerykański samochód sportowy z prawdziwego zdarzenia, który do dziś jest symbolem amerykańskiej motoryzacji i w związku z tym nawet otrzymał swój dzień. 30 dzień czerwca to dzień korwety. Dlatego o ten samochód pytałem. Taka korweta, no, sporo pali. A propos paliw, no to kończy się program osłonowy Cena Paliwa Niżej. Mówiliśmy już dzisiaj o tym z Urszulą Cieślak, analityczką rynku paliw BM Reflex. Mówiliśmy o tym, że to wygaszanie rozpoczęło się już w połowie czerwca. Wtedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów, natomiast do dziś, jeszcze dziś, obowiązują niższe stawki podatku VAT. Od jutra już o kilkanaście procent VAT rośnie. Zakończenie programu oznacza, że od jutra na stacjach paliw będzie niestety drożej o, jak prognozowaliśmy, o 30-40 groszy.
1: 30 groszy to byłaby naprawdę najbardziej chyba minimalna podwyżka ceny detalicznej, z jaką moglibyśmy się zmierzyć od jutra na stacjach, ale tak jak mówię, może być tak, że na paragonach będziemy widzieć już ten 23% podatek VAT jutro wyjeżdżając ze stacji, ale może się okazać, że tu rzeczywiście rynek i właściciele stacji będą czekać na to, co zrobi najbliższa konkurencja, jak te ceny będą się kształtować, więc jutro podróżując po kraju możemy dostrzec pewnie bardzo duże zróżnicowanie cen paliw i wspomnę, że pewnie na stacjach przy autostradach ta podwyżka będzie największa.
0: No właśnie, raz powtórzę, bo jeżeli ktoś się przyzwyczaił już do tego, że na stacjach paliw przy autostradach i drogach szybkiego ruchu cena paliw jest taka sama, to od jutra już wszystko wróci do tej normy sprzed parunastu tygodni, czyli będzie pewnie dużo drożej niż w innych miejscach.

0: Już 17.30, Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z kolejną porcją ważnych informacji drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na autostradzie A2, na odcinku węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki na 420 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Autostrada A4 i teraz mam dwa zdarzenia. Pierwsze, odcinek węzeł Zabrze Południe, węzeł Ruda Śląska w pobliżu Zabrza na 322 km. Zdarzenie trzech autosobowych, zablokowany jest jeden pas. Autostrada A4 raz jeszcze, odcinek węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze Południe w pobliżu 318 km na jezdni w kierunku Krakowa, zderzenie autoosobowego z dostawczym. Zablokowane są trzy pasy ruchu. Ruch odbywa się skrajnym prawym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sławno-Południe, węzeł Sławno-Zachód. W pobliżu 170 km zderzenie dwóch autoosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I jeszcze raz droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Kowale w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu. S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 km. Zapaliło się auto ciężarowe, droga w kierunku Krakowa została zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Ten korek na czwórce Ruda Śląska rozpoczyna się już na węźle za A1-ki. Zjeżdżając za A1-ki już stoję w korku, pisze nasz słuchacz. Tak samo na czwórce pod wiaduktem węzła A1-ki już się stoi. Dziękujemy za precyzyjną informację w aplikacji. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, aplikacja do waszej dyspozycji.

0: upały.
1: Dają się we znaki nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Cierpią nie tylko zwierzęta i ludzie. Teraz dalsza część mojego wywodu, ale także metalowe konstrukcje. Most obrotowy, wyobraźcie sobie, na kanale Łuczańskim w Giżycku z powodu wysokich temperatur przestał się otwierać i do akcji musieli wkroczyć strażacy, jak powiedział nam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Giżycku Grzegorz Moszczyński.
2: Często mostu składa się nie tylko z drewna, ale również z konstrukcji stalowej, która pod wpływem temperatury nagrzała się i rozszerzyła się, przez to kwinąc te przęsło podczas obrotu. Poprosiliśmy straż pożarną, żeby ostudzić się wodą. Przez ponad 2 godziny straż polewała te przęsło i przyniosło to skutek. Przęsło się otworzyło. Wykonawca tutaj na naszą prośbę przyjechał i podjął działania, żeby cienią troszeczkę poszerzyć, żeby w przyszłości uniknąć takiej sytuacji.
1: W tym sezonie kanał Łuczański z powodu przebudowy przeprawy mostowej na obwodnicy miasta jest otwarty tylko dla jednostek upoważnionych, a informujemy o tym dlatego, że no wiadomo, Giżycko w sumie popularna miejscowość, można odwiedzić, nad jeziorem się poopalać, no w każdym razie pamiętajcie o tym moście.

0: Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców była pomocna dla innych. Jeżeli widzicie jakieś utrudnienia na swojej drodze, to dajcie znać, powiedzcie o tym albo po prostu napiszcie. W aplikacji my podamy taką informację na antenie i będzie nam się milej, a przynajmniej sprawniej, z większą wiedzą podróżowało po polskich drogach. My wracamy co 12, co 20 minut. Chcielibyśmy co 12, ale Mariusz mówi, że co 20 jest lepiej.
1: A kiedyś było co 15.
0: Kiedyś było co 15, tak.
1: I to było...
0: W porzo?
1: W porzo.
0: W porzo. Teraz jest co 20, też jest
1: też
0: w porzo.
1: Jest w porzo.
0: Za 10 minut będzie godzina 18, a wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 92, odcinek Sochaczew, Warszawa. W pobliżu miejscowości Korzuszki parcele na 427 kilometrze. Zderzenie autoosobowego z motocyklem, jedna osoba ranna. Droga w obu kierunkach zablokowana. Krajowa trasa nr 22, Strzelce Krajeńskie do Biegniew. W pobliżu miejscowości Długie na 96 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z busem, dwie osoby ranne. Droga zablokowana w obu kierunkach. Wprowadzony został objazd przez Stare Kurowo. S7, odcinek Białobrzegi-Radom. W pobliżu Starych Zdżar na 453 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana. S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Kowale. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 kilometrze zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu, ruch odbywa się też jednym pasem. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Sławno-Południe, węzeł Sławno-Zachód w pobliżu 170 kilometra, zdarzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze-Południe, 318 km, zderzenia autoosobowego z dostawczym. Zablokowane zostały trzy pasy ruchu. Ruch odbywa się skrajnym prawym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Za 5 minut będzie godzina 18, od godziny 18 jedziemy jak zwykle w PRK w Polskim Radiu Kierowców na luzie z Patrykiem Bedlińskim. Dzisiaj od godziny 18. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, jak w tej piosence. Teraz ja, ty, teraz ty, ja, czyli będziemy się zamieniać.
0: No dokładnie. I tak jak w następnej piosence, którą zagramy na koniec Wysokich Obrotów, 18 and Life, ty masz 18 od 18, a ja żyję.
1: Myślałem, że 18.
0: Nie. Dobra, ty jedno, masz 18 od 18, a ja teraz będę żył. Wieczorem.
1: Zapraszam.
0: Skid Row, na do widzenia.

0: Czy moglibyście odważyć się na zakup samochodu zupełnie przez internet? To jest coraz popularniejsze. Coraz częściej słyszymy też reklamy takiej formy zakupu. No ale właśnie, wydaje mi się, że wielu z nas przyzwyczajonych jest do tego, że jednak musimy pojechać, przejechać się samochodem, wsiąść, pomacać foteli, czy zobaczyć, jak wygląda lakier. I tak internetowi nie do końca możemy zaufać. A może jednak są mechanizmy, którym można dać wiarę, zaufać i można w ten sposób spróbować kupić auto. Jestem ciekawy waszej opinii. Oczywiście będziemy je przedstawiać. Niezależnie od tego, czy wy jesteście za tradycyjną metodą, czy za tą metodą właśnie internetową. Dajcie znać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, jak się na to zapatrujecie. A tymczasem na zegarach już godzina 18, więc sprawdzamy, jaka pogoda w najbliższym czasie może nas czekać.
1: PRK. Polskie Radio
0: Kierowców. No i przeczuwam, że dla wielu z nas głównym komentarzem w najbliższych dniach będzie przynajmniej nie 40 stopni. Chyba że tyle udało wam się dzisiaj na przykład zanotować, albo przynajmniej w okolicach tej wartości, to dajcie znać, jak to u was wygląda. Nocą miejscami popada przelotny deszcz, na południu, na zachodzie i w centrum burze. Podczas burz suma opadów może wynieść do 40 mm, a porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Po burzach z silnym wiatrem i ulewami pięć nadleśnictw zdecydowało się na wprowadzenie zakazu wstępu do lasów. Podczas gwałtownych burz silny wiatr powalił i połamał wiele drzew w leśnictwie Zalesie, należącym do nadleśnictwa Radoszyce w Świętokrzyskiem. A jutro temperatura maksymalna od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, około 30 w centrum, 34-36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No już prawie 2 minuty po godzinie 18:00. Po tej stronie Patryk Bedliński. Kłaniam się nisko i zapraszam na wspólną podróż do 22:00 w programie Na Luzie.

0: Czy kupilibyście auto przez internet? Zdania są podzielone i jeżeli czytam wasze komentarze, to widzę, że raczej jesteście na nie. Jacek przynajmniej, nasz stały słuchacz, wyraża stanowcze i zdecydowane nie dla internetowych dealerów samochodów. Owszem, przybywa dealerów w internecie, ale ja nie mam zamiaru korzystać z tej formy zakupu samochodu. Stawiam na kontakt z człowiekiem, z kimś, kogo znam i komu ufam. Nic nie zastąpi rozmowy z człowiekiem, który powie uczciwie, jakie są mocne strony i jakie są bolączki danego modelu. Żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi nam kontaktu z żywym człowiekiem i tej interakcji bazującej na współpracy, na zaufaniu i obopólnej korzyści z niej płynącej. Poza tym zakup samochodu, jak pisze dalej Jacek, bez jego wcześniejszego sprawdzenia, nieważne czy nowego, czy używanego, jest skrajnie nieodpowiedzialny. Można utopić ogromne pieniądze w czymś, z czym później trzeba będzie przez lata żyć. No czy tak rzeczywiście jest? No bo przecież musi być mechanizm zweryfikowania tego samochodu, musi być możliwość oddania samochodu, jeżeli nie będzie spełniał naszych oczekiwań. Także chyba to nie jest do końca takie proste, ale jak to właśnie z tym jest, postaramy się dzisiaj ustalić. Na wasze opinie bardzo szczere czekam cały czas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a jeżeli wy czekacie jak zwykle co 20 minut na najnowsze drogowe wieści, to już teraz będzie je miał Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Skierniewica a węzłem Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu węzła Wiskitki na 420 km na jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień na A4 na odcinku węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze Południe na 318 km. Jezdni w kierunku Krakowa. Są natomiast utrudnienia na węźle Zabrze Południe, między węzłem Zabrze Południe a węzłem Ruda Śląska. 322 km czwórki, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sławno-Południe, węzeł Sławno-Zachód, 170 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. S6 raz jeszcze, węzeł Gdańska-Czemki, węzeł Kowale w pobliżu Gdańska-Szadułek. Na 338 km zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas. S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 km doszło do pożaru ciężarówki. Przez pewien czas z racji akcji ratunkowej, reakcji pożarniczej droga była zablokowana w kierunku Krakowa. Teraz ruch umożliwiono jednym pasem. Bardzo szybko poradziły sobie służby z utrudnieniem na S8 na odcinku węzeł Piotrków-Trybunalski Wschód, węzeł Polichno. Na 333 km zepsuła się ciężarówka, blokowała jeden pas ruchu. Służby błyskawicznie to auto scholowały i S8 jedzie się przez 333 km bez jakichkolwiek problemów. Droga krajowa nr 22 Strzelce Krajeńskie do Biegniew w pobliżu miejscowości Długie na 96 km. Zdarzenie ciężarówki z busem, dwie osoby ranne, droga zablokowana w obu kierunkach, ale wprowadzono objazd przez Stare Kurowo. I trasa nr 92 Sochacze-Warszawa w pobliżu Korzuszek-Parceli na 427 km. Zderzenie autosobowego i motocyklista ranny. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Są problemy na waszej trasie? To dajcie znać, poradzimy sobie z tym razem, a przynajmniej powiemy innym, co by inni nie utknęli w tym samym korku i by te utrudnienia się nie powiększały. Nagrajcie wiadomość w aplikacji Polskiego Radia Kierowców albo zadzwońcie 22 513 i 41.

0: na to nie zareagować. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, dlaczego niektórzy decydują się na zakup samochodu w ten sposób, tak jak kupujemy na przykład radio, albo telewizor, albo komputer. To nie wsiadamy do samochodu, tylko po prostu go zamawiamy klikając. Ze mną Arkadiusz Zaręba z PKO Leasing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, wymyślę sobie, że chcę na przykład urocze, małe, żółte autko z szyberdachem, ale mieszkam gdzieś daleko od dużego miasta, od miejsca, gdzie są salony samochodowe, gdzie jest dużo komisów i jest trochę problem. Sam miałem z tym zresztą problem, bo miałem bardzo konkretne oczekiwania co do samochodu, co do modelu, co do koloru. W moim przypadku musiał to być czerwony samochód, nie będę ukrywał. No i gdy dołożyła się do tego cała lista oczekiwań od silnika, od rocznika, od tego, jakie ma być radio, bo też było ważne, żeby tam było radio DAB+, takie, które może odbierać chociażby polskie radio kierowców, no to lista bardzo się zawężała. I chyba, tak mi się wydaje, do takich osób, które mają bardzo konkretne oczekiwania, jest taka oferta. Jednocześnie do osób, które nie mają na co dzień możliwości dotarcia do tych salonów czy komisów.
1: Potwierdzam. Faktycznie, gdy spojrzymy na skłonność do podróży w celu zakupu auta przeciętnego konsumenta, to każdy z nas chciałby pokonać nie więcej niż 150 km. Taka jest dominująca odpowiedź. Oczywiście są osoby, które są gotowe na podróż 300-400 km, ale są one w zdecydowanej mniejszości. Mm-hmm. Oznacza to, że zakup przez internet staje się jednym z najbardziej rozsądnych wyborów, tak? I na rynku jest coraz więcej platform, które oferują auta używane i auta nowe w modelu dystrybucji przez internet i posiadają coraz większą ofertę, zatem na taki ruch decydują się bardzo często mieszkańcy mniejszych miejscowości, co wynika z tego, tak jak pan podkreślił, ograniczonego wyboru na miejscu.
0: Nowe samochody kupuję głównie jako firmy, jeżeli chodzi natomiast o prywatnych odbiorców, to często są to samochody używane. No i używane auto też można kupić zdalnie.
1: Tak, potwierdzam.
0: Mhm. Jak to się dzieje? Proszę wyjaśnić, ponieważ wydaje mi się, że dla wielu z nas naturalną formą jest jednak to, że biorę miernik lakieru, biorę ze sobą wujka, który mi pomoże, podpowie, zajrzy pod samochód, może ma większą wiedzę, może miał już 10 samochodów, a to będzie mój drugi. Jak to się dzieje w takiej sytuacji? Jak weryfikowany jest ten samochód? Bo wydaje mi się, że jednak ze sporą nieufnością tutaj możemy mieć do czynienia.
1: Zdecydowanie i wszystkie platformy dostępne na rynku muszą na tą nieufność odpowiedzieć. Oznacza to, że bardzo często, paradoksalnie, ten zakup przez internet jest bezpieczniejszy, ponieważ sprzedawcy internetowi, znając obawy klientów, zapewniają naprawdę duży pakiet ochrony. Przede wszystkim z samych przepisów prawa wynika, że kupując dobro przez internet mamy 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Tak dzieje się też w przypadku aut. Oczywiście często ten czas na test jest 14-dniowy, tylko ograniczona jest liczba kilometrów do 200, 300, 500 kilometrów. Natomiast no, to jest raczej wystarczający dystans, żeby auto sprawdzić i móc zadecydować, czy chcemy je zostawić. Do tego zwyczajowo sprzedawcy oferują 6-12-miesięczną gwarancję, więc jak porównamy to do sytuacji, w której kupujemy auto stacjonarnie, gdzie jednak często panuje to przekonanie, że gwarancja do bramy i się nie znamy.
0: Właśnie miałem dokładnie tego samego tekstu memicznego już wręcz użyć.
1: Dokładnie. To ten zakup przez internet wydaje się już nie tylko wygodniejszy, ale często po prostu bardziej bezpieczny.
0: Tym bardziej, właśnie, musimy podkreślić ten 14-dniowy okres zwrotu, bo to się wydaje takie bardzo naturalne w momencie, kiedy my kupujemy jakąkolwiek rzecz, chociażby telewizor. Nie spodoba nam się, nie będzie miał dobrych kolorów, to po prostu możemy go oddać i nie tylko w momencie, kiedy my ten telewizor zamówiliśmy i przywiózł nam go kurier, ale też w momencie, kiedy ja wyklikałem sobie ten telewizor, pojechałem po niego do sklepu, przywiozłem go sobie i sam rozpakowałem. Nawet w tej sytuacji mogę go normalnie spakować, zawieźć do sklepu i mam gwarancję, że zostanie przyjęty. Czy w takiej sytuacji, jeżeli kupię samochód zdalnie, to ja w ogóle mogę, no nie wiem, wsiąść do tego samochodu, pojechać nim do sieci dystrybucyjnej i powiedzieć, panowie, czy panie, jednak mi się ten samochód nie podoba. Szukam czegoś innego. Dziękuję.
1: Tak, jest to możliwe, ponieważ umowa zawierana jest na odległość, więc z tego tytułu przysługują nam te wszystkie prawa, o których pan wspominał.
0: Gdybyście mieli, drodzy słuchacze, wątpliwości, a domyślam się, że naprawdę dużo ich może być, dajcie znać, będziemy się do tego próbowali odnieść i będziemy szukali zarówno pozytywów, jak i właśnie tych może gorszych stron. Jak to widzicie? Czekam cały czas na wasze opinie. 22 513 11 11, ale także możecie nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. We'll be right back.

0: 18.30, a u nas jak co 20 minut najnowsze drogowe informacje, czyli dowiecie się, gdzie są korki, gdzie ewentualne wypadki, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam naszym zmotoryzowanym słuchaczom o kłopotach między Czosnowem a Łomiankami. Tam jest w trakcie przebudowy przedostatni fragment Krajowej Siódemki. Ten odcinek trasy zostanie przebudowany do formatu drogi ekspresowej i tylko kierowcom brakowało będzie jeszcze odcinka wyjazdu z Warszawy. Tunele, jeszcze raz tunele do Łomianek. I wtedy będziemy już zupełnie usatysfakcjonowani, bo praktycznie przejazd z Trójmiasta trasą ekspresową S7 do Krakowa będzie możliwy po eleganckiej drodze ekspresowej. A więc na Siódemce kłopoty między Łomiankami a Warszawą. Korek praktycznie aż po most północny. Najmocniej, najtrudniej się stoi w Młocinach. Autostrada A4, odcinek węzeł Zabrze Południe, węzeł Ruda Śląska, w pobliżu 322 km zderzenie trzech aut, zablokowany jeden pas ruchu. S6, odcinek węzeł Sławno Południe, węzeł Sławno Zachód, 170 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Jeszcze raz droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Kowale, 338 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu. Droga krajowa nr 22, odcinek Strzelce Krajeńskie do Biegniew, w pobliżu miejscowości Długie na 96 km, zdarzenie ciężarówki z busem, dwie osoby ranne, droga zablokowana w obu kierunkach, ale wprowadzono objazd przez Stare Kurowo. I droga krajowa nr 92, odcinek Sochaczew-Warszawa, w pobliżu Korzuszek-Parceli na 427 km, zderzenie autoosobowego i motocykla. Niestety słabszy uczestnik ruchu drogowego został ranny, droga w obu kierunkach jest wciąż zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kupno auta przez internet, tak czy nie? Jestem ciekawy waszej opinii. No i witam naszego słuchacza.
3: Cześć, z tej strony Maciek.
0: Cześć Maćku.
3: Mam to szczęście, że udało mi się kupić i motocykl, i dwa samochody, nie widząc ich na oczy, całkowicie przez internet. Mhm. Pojazdy były nowe, więc jest dużo łatwiej kupić motocykl czy samochód nowy prosto z salonu niż oczywiście używany, który wymaga większego oglądu. Przy używanych raczej bym się nie odważył kupić pojazdu przez internet, nie oglądając go, nie testując.
0: W pełni zrozumiała sprawa. Łukasz też się do nas odezwał. To już pisemnie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Kupiliśmy auto przez internet na drugim końcu Polski. Jesteśmy z Gdańska. Auto było z Nowego Targu. Nowe, ale od dealera marki. Jednak był to dealer oficjalny. Nie był to żaden broker czy firma, która tylko handluje online. Zapłaciliśmy całość. Po półtora tygodnia pojechaliśmy odebrać. I od oficjalnego dealera jak najbardziej ponownie online

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i tym razem na początek drogowe informacje, bo to oczywiście najważniejsza sprawa.
1: No powitać, taka krótka informacyjka. A4 między węzłami Kostomłota a Kąty Wrocławskie jest prawdopodobnie zablokowana, bo na lewym pasie postukało się kilka osobówek i wszystko jest zablokowane. Także jak możecie, to uciekajcie dużymi mobilkami na S5 w stronę Lubawki, później drogami lokalnymi powrót w stronę Wrocławia. Miłego, spokojnego dzionka i popołudnia po chatyskania, kłania się.
0: Spokojnej jazdy, dzięki wielkie za informacje. No i mamy też kolejną wiadomość a propos A4. Na czwórka stoi w kierunku Wrocławia i napotkamy te utrudnienia jadąc od Legnicy. Pozdrawia Marcin z Focusa. Marcinie, szerokiej drogi życzymy. No a z nami na fotelu pasażera, można by powiedzieć, w audycji na luzie Arkadiusz Zaręba, pracujący dla platformy ogłoszeniowej i internetowego salonu samochodowego. Wiemy już, że można zwracać taki samochód w momencie, kiedy się go kupi i nam się nie spodoba, jeżeli kupimy samochód przez internet. Czy zarówno samochód nowy, jak i używany możemy w taki sposób zwrócić?
2: Tak.
0: Czyli sprawę mamy jasną. Jak to jest z czasem? 14 dni czy jakieś inne terminy?
2: Ustawowo 14 dni. Oczywiście niektórzy gracze proponują dłuższe terminy, żeby przyciągnąć do siebie klientów.
0: No i oczywiście jak to jest z zakupami przez internet, mamy też koszt przesyłki. W tym przypadku no, domyślam się, że on jest jednak sporo większy niż za paczkę do paczkomatu.
2: Tak, faktycznie. No, trzeba tutaj mówić o kosztach rzędu 1000-2000 zł. Oczywiście tutaj taki mały sekret dla słuchaczy. Jeżeli będziemy dobrze negocjować, bardzo często otrzymamy tę dostawę gratis.
0: A jak jest z dostawą w drugą stronę, w momencie kiedy się rozmyślamy, to pokrywamy koszty w jedną i w drugą, czy jednak dostawa w naszą stronę na przykład jest za darmo, a w drugą jest płatna?
2: Niestety w drugą jest płatna, tak samo jak w przypadku wielu sklepów internetowych, to zależy już od ich polityki, ale co do zasady obowiązek zwrotu towaru należy do kupującego.
0: I to się wydaje całkiem uczciwe, bo ktoś musiał to przecież spakować, nadać. My się tą rzeczą, mówiąc brutalnie i wprost, pobawiliśmy, więc no, jeżeli nam się jednak nie podoba, to przynajmniej ten koszt przesyłki w drugą stronę trzeba pokryć. To chyba nie jest do końca tak, że my te samochody kupujemy zupełnie nic o nich nie wiedząc. To nie jest tak, że podoba nam się tylko kolor czy tylko silnik i po prostu klikamy kup.

0: i ten samochód do nas przyjeżdża. To jest często tak, i o tym nawet przed momentem rozmawialiśmy poza anteną, że my ten samochód oglądamy najpierw stacjonarnie, jeździmy sobie na jazdach testowych w różnych sklepach, salonach, komisach, czy bierzemy nawet od znajomego i mamy już upatrzony konkretny model. Na przykład będzie to pięciodrzwiowy hatchback w czerwonym kolorze z silnikiem 2.0. Wiemy, że to ma być to i w tym momencie klikamy i zamawiamy.
1: Dokładnie tak. W przypadku aut nowych rzeczywiście mamy taki efekt, że ta decyzja zapada dużo wcześniej niż klient wejdzie na platformę. Często jest poprzedzona takim stacjonarnym researchem, kilkoma jazdami próbnymi, a platforma bardzo często służy do znalezienia auta w atrakcyjnej cenie, nie tylko auta, ale również finansowania. To wynika z tego, że platformy internetowe agregują oferty wielu dealerów. Działa to w ten sposób, że każdy dealer ma określoną politykę cenową. Jeden potrafi dać rabat 10%, powiedzmy, drugi na to samo auto daje 15%. Oczywiście oni są w różnych lokalizacjach, więc gdybyśmy samodzielnie chcieli się z nimi skontaktować, no to jest bardzo dużo czasu, musimy wykonać ileś połączeń, czasem umówić się na spotkania, a tak to wchodzimy na platformę, która z reguły oferuje jedno z najtańszych opcji na rynku.
0: Panie Arkadiuszu, dla wielu z nas kupujących samochód używany ważna jest jego historia. Ważne jest to, żeby nie był na przykład po stłuczce, tym bardziej po wypadku, żeby główne elementy tego samochodu, które odpowiadają za bezpieczeństwo, no chociażby podłużnice, nie były po takim uszkodzeniu. Na to często patrzymy w momencie, kiedy oglądamy ten samochód. Rozumiem, że w tym przypadku, jeżeli mówilibyśmy o aucie używanym, to ta weryfikacja przechodzi na państwa, czyli to państwo jako ta firma, weryfikujecie ten samochód i mamy jakąś gwarancję. W momencie, kiedy okazałoby się, że jednak ten samochód miał przygody, no to my tutaj możemy dochodzić swoich praw.
1: Tak, jak najbardziej. Każde auto na każdej platformie internetowej jest objęte gwarancją, tak jak wspominałem wcześniej, 6 lub 12 miesięcy. Czasem zdarza się, bardzo rzadko, ale dłużej. Co do zasady, większość platform otwarcie informuje o historii auta, bo musimy sobie otwarcie powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy o autach używanych, to 50% aut na rynku ma szkody. To wynika z faktu, że te szkody są różnego rodzaju, czyli nawet jeżeli jest to obcierka parkingowa i ona jest likwidowana z ubezpieczenia typu AC, oczywiście jest to odnotowane w bazach i mówimy o aucie po szkodach. Większość platform, jeżeli już publikuje auto na swojej stronie, to stara się, żeby te szkody były minimalne, sprawdza w bazach historię auta, jeżeli są to rzeczywiście kolizje, które nie wpływały w żaden sposób na elementy konstrukcyjne auta, to takie auto jest sprzedawane i oczywiście użytkownik kupujący ma wgląd w pełną historię serwisową takiego auta, więc tutaj raczej jest to zakup bezpieczny, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz skomentować, o której pan powiedział, że szukamy aut, które nie mają szkód. Ostatnio robiliśmy duże badanie na grupie 900 osób, które w ciągu ostatnich 2 lat kupiły auto właśnie pod kątem podejścia do szkód. I okazało się, że 85% kupujących jest otwartych na auto ze szkodą, z czego było 35% decydowanie, a pozostałe 50% pod warunkiem, że będzie to auto w dobrej cenie. I okazuje się, że dla 91% kupujących sytuacja, w której sprzedawca otwarcie informuje o szkodzie z przeszłości, tak naprawdę buduje zaufanie w kierunku sprzedawcy.
0: Bo być może spodziewamy się, że jeżeli o tym informuje, to była tylko ta szkoda i nic tam więcej się nie wydarzyło i ten ktoś sprawia wrażenie kogoś uczciwego.
1: Dokładnie tak to działa, więc poinformowanie o czymś negatywnym znowu paradoksalnie powoduje, że jesteśmy postrzegani w sposób pozytywny.
0: Jaki jest ten proces weryfikacji przed wystawieniem takiego auta właśnie u państwa w serwisie? Ktoś jedzie, ktoś ogląda, czy posługuje się tylko raportami internetowymi? Jak to praktycznie działa?
1: Mamy wystandaryzowany sposób oceny auta. Niektóre z tych aut, które są własnością naszej firmy, ponieważ są autami pokontraktowymi pochodzącymi od naszych klientów, są weryfikowane stacjonarnie przez nas, a część aut pochodzi od grupy zaufanych dealerów, którzy również pracują według danego standardu i oni również dają nam tą rękojmię. Oczywiście sprawdzamy, czy wyrywkowo te auta, ale co do zasady, jeżeli mowa o autoryzowanych dealerach, którzy sprzedają auto używane, no to oni sobie nie mogą pozwolić na jakiekolwiek nieprawidłowości w tych raportach. Zatem te auta zawsze jest oczywiście sprawdzana, a również informacja o historii auta w bazach. Na rynku funkcjonuje wiele baz, w których można to sprawdzić. Korzystają z nich również dealerzy, autoryzowane serwisy, więc mamy wszyscy to samo źródło informacji i my to tam sprawdzamy. I tak jak my przyjmujemy taką zasadę, że wartość szkód w

0: aucie do jego aktualnej ceny nie może przekraczać kilkunastu procent, więc mówimy o takich raczej naprawach blacharskich, o których też otwarcie informujemy i nie tylko u nas, ale również na innych serwisach można wręcz na samym karcie pojazdu znaleźć informacje, jakie były to szkody i co z nimi zostało zrobione, tak, więc konsument ma dostęp do pełnej informacji i chcemy, i tak jak wszyscy gracze na rynku, zrobić to w sposób transparentny.
1: Troszeczkę mówiliśmy o zwrotach samochodów i ja jestem bardzo ciekawy, czy te zwroty się zdarzają, ale na razie zrobimy taki mały przecinek. 15 minut zostało nam do godziny 19, a pan Arkadiusz zostanie z nami po godzinie 19, żeby rozwiać kilka innych wątpliwości, a sporo się ich pojawiło, jeżeli chodzi o aplikację Polskiego Radia Kierowców. Arkadiusz Zaręba z PKO Leasing razem z nami, a za moment Mariusz Dąbrowski, który przedstawi najnowsze wieści prosto z trasy.

0: Mam duże sentymenty do tej piosenki, bo jej tytuł poznałem kilkanaście lat temu, pisząc na takim bardzo oldschoolowym już dziś komunikatorze internetowym do jednej ze stacji radiowych, która po prostu grała ten utwór i oni po prostu z uśmiechniętą emotką odpisali mi właśnie, podając ten tytuł. Tak to właśnie jest. No a dziś możliwości komunikacji dużo, dużo więcej, więc możecie wysyłać wiadomości głosowe, możecie też pisać, możecie nagrywać się pod numerem telefonu 22 513 11 11. Nie tylko w temacie tego, co na naszej antenie muzycznie, ale też, a może przede wszystkim w temacie tego, co na drogach.
1: Info jest ponowne, a czwóreczka między Kostomota a Kąty Wrocławski całkowicie zablokowana. Cztery osobówki się stuknęły na lewym pasie, wszystko jest zamknięte. Służby dopiero dojechały na miejsce, także uważać na siebie. Spokojnego dzionka, popołudnia jeszcze raz. Puchaty skania, kłaniam się.
0: Dzięki Puchaty, trzymaj się i szerokiej drogi, a teraz już Mariusz Dąbrowski i pełny drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A2, węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Wiskitek na 420 km auto osobowe uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Warszawy możliwy tylko lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 135 km zderzenie czterech aut osobowych, dwie osoby ranne. Droga w kierunku Wrocławia zablokowana, ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem. Nie ma już utrudnień na S6C, zarówno na 170 km między węzłem Sławno-Południa, węzłem Sławno-Zachód na jezdni w kierunku Szczecina, jak i na 338 km między węzłem Gdańska-Czymki a węzłem Gdańsk-Owale w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki. S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Żdżar na 453 km. Po pożarze ciężarówki ruch możliwy jest w kierunku Krakowa jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: To była reklama.

0: Na zegarach już godzina 19. Ten i kolejny dzień z wysokimi temperaturami, deszczem i burzami, ale od czwartku upał ma ustąpić.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim jednak czwartek nastąpi, to jeszcze przed nami noc z wtorku na środę. Na tej nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na wschodzie i południu. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie i w centrum może zagrzmieć. Podczas burz suma opadów wyniesie do 40 mm, a porywy wiatru nawet 90 km na godzinę. Na termometrach od 14 do 16 stopni nocą, na północnym zachodzie do 21-22. Ze względu na warunki pogodowe synoptycy ostrzegają przed burzami i te ostrzeżenia obowiązują dla 7 województw na zachodzie kraju i w górach, a także są alerty 2 i 3 stopnia przed upałami dla 11 województw.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nisko się kłaniam, Patryk Bedliński, zapraszam na kolejną godzinę w programie Na Luzie i znów w tej godzinie porozmawiamy o tym, czy kupujecie samochody zdalnie, czy jednak boicie się tej formy, albo może jej nie ufacie i czy jest czego się bać. Czekam też na wasze zdanie w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

Jacek pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jak to? To można zamówić sobie do produkcji samochód z internetowego konfiguratora, a jak mi się nie spodoba, to go po prostu zwrócić? Przecież to kuriozum. Zalegną na placu u dealerów te samochody niespełnionych marzeń. No Jacku, nie jestem pewny, czy tak to właśnie wygląda, jak opisałeś, czy raczej w tym

0: przypadku jest jak z szafką na wymiar. Jeżeli od zera coś dla nas produkują, no to raczej takiej rzeczy nie zwracamy. Czy rzeczywiście? Zaraz postaramy się rozwiać wątpliwości. Na tymczasem kolejne historie od Was. Czy kupujecie rzeczy takie jak samochód zdalnie?
1: Ja co prawda nie miałam okazji kupować samochodu stricte przez internet, chociaż ostatnie auto, które kupiłam, już zaliczkowałam na odległość, bo to był bardzo konkretny model, którego szukałam w konkretnym kolorze, w konkretnym silniku i roczniku, więc jak tylko się pojawił, to wiedziałam, że to jest to, czego szukam. Natomiast miałam okazję kupić konia przez internet, to było parę lat temu. Koń przyjechał do mnie z Hiszpanii, widziałam go tylko na zdjęciach i na filmach. Koń co prawda nie okazał się bez wad, ale mimo wszystko była to jedna z lepszych decyzji mojego życia.
0: To jest bardzo odważna decyzja naszej słuchaczki, no ale jak się spojrzy w oczy takiemu koniowi, to nawet gdyby była opcja zwrotu, to jakże tak? Członka rodziny odsyłać nie godzi się, powiedziałbym. Mariusz Dąbrowski już w studiu, drogowe wieści przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Oj, przyznam się, że na zakup konia przez internet to na pewno bym się nie zdecydował. Samochód? Proszę bardzo. Motocykl? Bardzo proszę. Rower? Czemu nie? Ale konia? Nie. Żywego stworzenia przez internet bym nie kupił. Musiałbym obejrzeć, co w tym stworzeniu jest takiego, że ja chcę z nim być w rodzinie, jak to Patryk powiedział. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki na 420 kilometrze bez zmian. Po uderzeniu przez auto osobowe w bariery ruch w kierunku Warszawy możliwy prawym, lewym pasem. Druga krajowa nr 92, odcinek Sochaczew-Warszawa w pobliżu Korzuszek-Parceli na 427 kilometrze. Zderzenie auto osobowego i motocykla. Jedna osoba ranna. Droga w obu kierunkach zablokowana. S7, Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Żdżar na 453 kilometrze. Pojazd ciężarówki. Droga w kierunku Krakowa była zablokowana. Potem udrożniono jeden z pasów. I autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. 135 kilometr, zdarzenie czterech aut, dwie osoby ranne. Droga w kierunku Wrocławia zablokowana. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

2:19 pojawiły się na zegarze. Tak to szybko płynie czas w programie Na Luzie w Polskim Radiu Kierowców. Tomek pisze do naszego kolegi redakcyjnego, do pana Mariusza, w sprawie kupowania konia przez internet. Ale może chodzi

0: o konie mechaniczne silnika, czyli kupujesz jednego konia za 500 zł, ale i tak masz 200 do kupienia minimum. Jak się ładnie wtedy sortuje po najtańszych ofertach. Ale Tomku, zawyżyłeś strasznie. Po co tak zabytki wykluczać? Ja bym zrobił limit od 20 koni, no i już na przykład maluch by nam się załapał. 24-25 koni mniej więcej w tym przedziale już by można było coś wyhaczyć. Tak czy owak, u nas dzisiaj sortowanie i kupowanie auta przez internet. Tak czy nie? Jak się na to zapatrujecie? Aplikacja Polskiego Radia Kierowców czeka na wasze opinie. Pojawiło się sporo wątpliwości, bo chociażby nasz słuchacz pyta, z tymi kosztami zwrotu to chyba nie do końca tak, że zawsze pokrywa je nabywca. Chodzi na przykład o niezgodność z umową, o reklamację i podaję przykład. Kupiłem reflektor przez internet i przejechał Angol i na koszt sprzedaży wysłałem. No i to chyba zupełnie co innego, jeżeli wina jest po stronie sprzedającego, który nam coś sprzedał, co się nie wiąże z umową, niezgodne jest z opisem, nie działa po prostu, no to on musi to zabrać na swój koszt.
1: Tak, zdecydowanie. No, to są dwie różne sytuacje. Konsument ma prawo po prostu bez podania przyczyny odstąpić od umowy i to jest zupełnie inna sytuacja niż dostarczenie przedmiotu niezgodnego z umową.
0: I Jacek ma też dosyć ciekawy wpis i ciekawe wątpliwości. Jak to? Można zamówić sobie do produkcji samochód z internetowego konfiguratora, a jak mi się nie spodoba, to go zwrócić? No przecież w ten sposób zalegną na placu u dealerów te samochody niespełnionych marzeń.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście w przypadku aut nowych można rozmyślić się przed odbiorem auta, zrezygnować z takiej umowy. Natomiast jeżeli auto już do nas przyjedzie i odbierzemy, to takiej możliwości nie ma, gdyż jest to towar jakby przygotowany na zamówienie, tak? Porównując to do typowej sprzedaży internetowej. Myślę, że warto dodać, że w przypadku aut sprzedawanych przez internet nowych, tych aut nie sprzedaje się za gotówkę. One zawsze są sprzedawane z produktem finansowym, gdzie klient jeszcze dodatkowo bardzo często wpłaca wkład własny, na przykład 10% na leasing czy na wynajem. Więc te decyzje są bardzo przemyślane. Nie ma takiej sytuacji, że na rynku mamy tysiące konsumentów, którzy dla zabawy zamawiają auta przez internet, a one potem zalegają na placach, ponieważ tak czy siak każdy z tych konsumentów musi za to auto w jakiś sposób zapłacić. Bardzo rzadko są to transakcje bez żadnego udziału własnego. W przypadku aut używanych sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ponieważ z reguły, nawet jeżeli kupujemy auto za gotówkę przez internet, co jest już możliwe, to i tak, przypominam, trzeba za to auto najpierw zapłacić. Więc no, zamawianie dla zabawy auta za 70 tysięcy złotych...
0: Lekko potem, licząc zresztą.
1: Tak, potem, żeby je oddać po 10 dniach i się przejechać te 200 kilometrów, no raczej nie ma sensu. Pewnie lepiej pójść do wypożyczalni aut na lotnisko i tam taki eksperyment przeprowadzić, więc no, to są bardzo, bardzo sporadyczne sytuacje, te zwroty. Bo
0: może myślę, to trochę naiwne, ale ufajmy jednak w logikę podejmowanych decyzji, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak duże pieniądze, jakie kosztuje samochód, bo każdy samochód stosunkowo do innych przedmiotów, którymi się posługujemy, no sporo kosztuje, nie ma co tutaj ukrywać. No i właśnie, wspominałem, że powiemy o tych zwrotach. Czy zwroty się często zdarzają tych samochodów? Podobno nie za często.
1: Tak, to są naprawdę jednostkowe przypadki. Tak jak wspomniałem, klient internetowy co do zasady jest klientem bardzo świadomym. W procesie zakupu korzysta z instrumentów finansowania auta, więc on podejmuje decyzję nie tylko dotyczącą samego auta, ale również musi przemyśleć wątki związane z finansowaniem, więc z reguły jest bardzo, bardzo pewny co do decyzji, którą podejmuje.
0: Chociaż sądząc po wpisach naszych słuchaczy, dużo obaw możemy mieć w momencie kupowania takiego samochodu. No i właśnie jestem ciekawy, jakie obawy najczęściej mają osoby, które decydują się kupić samochód zdalnie.
1: Rzeczywiście obawy występują, natomiast może zanim przejdę do obaw, to powiem trochę, jak ten zakup przez internet wygląda, bo nie wygląda on tak samo jak zakup telewizora. Z reguły 95% klientów wchodzi w proces zakupu, wysyłając formularz kontaktowy, bardzo mała część wypełnia wszystkie dane związane z zakupem i wtedy następuje rozmowa z handlowcem, więc jest okazja, żeby o tych wszystkich naszych wątpliwościach porozmawiać. No przede wszystkim najwięcej pytań jest oczywiście o historię auta, o to, czy faktycznie jest ono bezwypadkowe, bo taka jest większość ofert na wszystkich platformach tych internetowych, które auta dostarczają pod drzwi. Część aut rzeczywiście ma szkody, więc pytanie o szkody, o historię jest bardzo zasadne. Część klientów pyta, czy jednak może przed zakupem to auto obejrzeć. To jest około 20% klientów. Jeżeli jest taka możliwość, no to oczywiście sprzedawcy to umożliwiają.
0: Tak, tak czy owak jest rozmowa. To tak. Nie jest raj introwertyka, jak zakupy no właśnie w markecie z elektroniką, gdzie nie musimy z nikim rozmawiać, z nikim się kontaktować, wyklikujemy i nikt niczego od nas nie chce. Tak czy owak musi ten kontakt, no może nie twarzą w twarz, ale

0: głosowy nastąpić.
1: Tak, zdecydowanie. Często jest to rozmowa trójstronna. Tak anegdotycznie podam, ponieważ w procesie decyzyjnym bardzo często jeszcze bierze udział partner, kobieta lub mężczyzna. I bardzo często
0: pierwotne decyzje... To musi być nasza wspólna decyzja.
1: Tak, to musi być wspólna decyzja i bardzo często ta pierwsza decyzja podjęta przez mężczyznę jest wspólnie zmieniana, tak? Więc to są bardzo, bardzo częste przypadki. Jeżeli spojrzymy właśnie na to, dlaczego klient zrezygnował z zakupu, to jednym z najczęściej występujących powodów jest chociażby brak zgody żony.
0: No i często właśnie potem powstają te memy. To była nasza wspólna decyzja. Właśnie z takich sytuacji one się mogą brać. No a co ma wpływ na to, że kierowca, że kupujący decyduje się na to, żeby właśnie w taki sposób kupić auto, a nie pójść do salonu czy do komisu?
1: Moim zdaniem, jak bazując oczywiście na danych, to chodzi przede wszystkim o dostęp do dobrej jakości aut w swojej okolicy. Mieszkańcy dużych miast mają zdecydowanie większy wybór, ponieważ liczba punktów handlujących autami jest wysoka. W przypadku mniejszych miejscowości wygląda to zupełnie inaczej. Tak jak wspominałem, wcześniej 150 km to jest bariera odległości, której nie chcemy przebijać, jeżeli chodzi o nabycie pojazdu. I teraz jak pomyślimy sobie o miejscu, w którym mamy 5-6 punktów sprzedaży aut i w każdym z takich punktów mamy, powiedzmy, 30 aut, to mamy około 200 aut w naszej okolicy. Jeżeli mamy na rynku 30 marek, każda z tych marek ma kilkanaście modeli, to okazuje się, że w naszym wybranym modelu jest jedno auto, ale może nam nie pasować kolorem, przebiegiem, więc musimy wyruszyć na poszukiwania. Coraz bardziej cenimy swój czas wolny, a jednocześnie auto staje się coraz takim mniejszym trochę symbolem statusu społecznego i mamy do tego bardziej luźne podejście, więc te zakupy internetowe są rzeczywiście tutaj idealnym rozwiązaniem, bo nie tracimy czasu. Możemy wybrać, tak jak wspominałem, często jest tak, że ten zakup jest bardziej bezpieczny ze względu na możliwość zwrotu auta i udzielane gwarancje. Zdaje się, że to doskonały wybór. Ale oczywiście wciąż jest to zdecydowana mniejszość transakcji na rynku. To też musimy sobie jasno powiedzieć, że takich aut przez internet nowych sprzedaje się w Polsce około 30 tysięcy rocznie, a używanych około 20-25 tysięcy. A na rynku mamy 600 tysięcy transakcji aut nowych co roku i 2,5 miliona transakcji aut używanych.
0: A zatem jest to sprawa do rozważenia i myślę, że nieprzekonanych nie da się przekonać i nawet nie mamy takiego planu, żeby kogokolwiek przekonywać. Niech każdy kupuje samochód w taki sposób, żeby po prostu był z tego samochodu zadowolony i żeby mógł go sprawdzić jak najlepiej. Jeżeli to się odbywa w sposób osobisty, to jak najbardziej warto też przy tym pozostać, ale warto też się otwierać. I stąd właśnie nasza rozmowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Zaręba z Platformy Ogłoszeniowej i Internetowego Salonu Samochodowego był dzisiaj razem z nami.
1: Dziękuję.

0: No ja nie jestem dzisiaj całkiem sam, tak jak śpiewa Ewelina Flinta, bo ze mną jest Mariusz Dąbrowski, który co 20 minut sprawdza wam drogową sytuację, żeby wasza wieczorna trasa była jak najpłynniejsza. A tymczasem nasi słuchacze chwalą nam się pięknym samochodem. To chyba coś amerykańskiego, tak sądzę, bo ma takie piękne skrzydła. Wygląda na lata 60. albo nawet wcześniej. Kupiony w necie za jedną drugą ceny, tak piszą nasi słuchacze. Wozi nas po Polsce i po Europie i właśnie wróciliśmy z Grecji takim oto klasykiem. No to cieszę się bardzo, że wytrzymał, że na pewno sobie poradził na tej trasie. Dajcie znać, co to jest za auto, bo niestety, ale nie jestem w stanie rozszyfrować. Być może to tak rzadki pojazd, tak rzadko spotykany model, że trzeba go było szukać, ustawiając te wszystkie filtry i szukając go konkretnie w internecie, bo po prostu w komisach taka rzecz nie występuje. Mariusz Dąbrowski i drogowe wieści, które u nas występują co 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 92, Sochaczew-Warszawa, w pobliżu miejscowości Korzuszki-Parcele. Na 427 km po zderzeniu auto osobowego z motocyklem, zderzeniu dość dramatycznym, bo jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Droga 92 na 427 km. S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Żar na 453 km. Spaliła się ciężarówka. Ruch jest już możliwy, ale tylko jednym pasem w kierunku Krakowa. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 135 km. Zdarzenie czterech aut osobowych. Niestety dwie osoby ucierpiały w tym wypadku. Droga w kierunku Wrocławia zablokowana. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: trochę przypomina się pandemia, bo znowu do niektórych lasów nie można wchodzić. Ale chodzi o zupełnie co innego. Leśnicy apelują o ostrożność w związku ze zbliżającymi się do Polski gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. No a poza tym trwa usuwanie skutków poprzednich nawałnic i w związku z tym właśnie do niektórych lasów wciąż nie można wchodzić. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych mówi, że prowadzone w niektórych lasach prace są niebezpieczne dla odwiedzających. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać wydanych zakazów wstępu.
1: Wprowadziliśmy czasowe zakazy wstępu do lasu w rejonach, gdzie prowadzone są prace i istnieje ryzyko dla odwiedzających. Dotyczą one wybranych terenów m.in. na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Szczecinie, Łodzi i Zielonej Górze. Nasi leśnicy wspólnie z pracownikami zakładów usług leśnych od pierwszych godzin po przejściu żywiołu zabezpieczają niebezpieczne miejsca, udrażniają drogi i usuwają uszkodzone drzewa. To jedne z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych prac wykonywanych w lesie.
0: Regina Klimaszewska podkreśla, że jeżeli prognozowane są nawałnice, najlepiej po prostu zrezygnować z wizyty w lesie.
1: Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność.
0: A przed wycieczką do lasu warto byłoby sprawdzić również aktualny stan zagrożenia pożarowego.
2: Violet. Let me see you dance, baby.

Podobno samochód, a raczej zachowanie w nim dużo mówi o naszej osobowości. No i spróbujemy to rozwinąć z psychologiem po godzinie 20, a już teraz z nami Mariusz Dębrowski, czyli czas na rozwinięcie drogowej sytuacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 92, Sochacze, Warszawa, w pobliżu miejscowości Korzuszki Parcele, na 427 km. Przypominam, zdarzenia autoosobowego i motocykla. Motocyklista jest ranny, droga w obu kierunkach zablokowana. Krajowa 16, odcinek obwodnica Mrągowa, w pobliżu samego Mrągowa, na 53 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Giżycka. Droga ekspresowa S7, odcinek Białobrzegi-Radom, w pobliżu miejscowości Stare Żdżary, na 453 km spaliła się ciężarówka. W kierunku Krakowa można w tej chwili przejechać, ale tylko jednym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 135 km, zderzenie czterech autosobowych, dwie osoby ranne, droga w kierunku Wrocławia zablokowana, ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A w PRK, Polskim Radiu Kierowców, też jest co godzinę aktualna sytuacja pogodowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowy rekord ciepła padł na Węgrzech. Na północy kraju były 42 stopnie w cieniu. Ekstremalne upały powodują problemy z dostawami energii elektrycznej.
2: W wielu miejscach na Węgrzech temperatury przekroczyły 40 stopni. Nowy rekord padł w miejscowości Széchenyi, niedaleko granicy ze Słowacją. Wysokie temperatury sprawiają, że rośnie zużycie prądu. Węgrzy masowo uruchamiają klimatyzację i urządzenia chłodzące. W efekcie jest więcej awarii i lokalnych przerw w dostawach energii. Dobowe letnie zużycie prądu osiągnęło poziom niemal 7,5%.

0: 1500 MW. Węgry mierzą się też z innymi skutkami upałów, suszą, ograniczeniami zużycia wody i wzrostem zagrożenia pożarowego. Władze, w tym premier Péter Modior, apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody i z prądu, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: A u nas jutro na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem, lokalnie także na zachodzie, około 30 w centrum, 34-36 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Wiatr na wschodzie i południu słaby, zmienny, a na w pozostałym obszarze słaby i umiarkowany. Powieje z kierunków północnych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To już minuta po godzinie 20. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko. Dwie godziny jeszcze przed nami. Zapraszam na program Na Luzie.

0: Są problemy na dolnośląskim odcinku autostrady A4 i dotyczą tych, którzy jadą z Legnicy do Wrocławia. Uważajcie na korek o długości prawie 4 km. Ale o szczegółach tego, co w ogóle dzieje się na drogach, już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To skoro Patryk zaczął od A4, to przypomnijmy, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 135 km doszło do zderzenia czterech autosobowych. Niestety dwie osoby zostały ranne. Droga w kierunku Wrocławia była przez pewien czas trasą zablokowaną, ale najświeższe informacje są takie, że udrożone

0: opróżniono prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Niewesoło jest również w stronę granicy zachodniej, w stronę Zgorzelca, bo tam co prawda ruchu nie zatamowano, ale ruch tylko odbywa się jednym prawym pasem, więc też mogą powstawać różne utrudnienia. S7, odcinek Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Żdżar na 453 kilometrze spaliła się ciężarówka. Ruch możliwy jednym pasem, ale też przez pewien czas droga w kierunku Krakowa była zablokowana. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa, 53 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Giżycka. I droga krajowa nr 92, Sochaczew-Warszawa, w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcele, na 427 kilometrze, zderzenie auta osobowego z motocyklem, motocyklista ranny, droga w obu kierunkach zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dajcie znać w każdej ważnej dla Was drogowej sprawie, a przekażemy te wieści innym zmotoryzowanym. Na przykład pod numerem telefonu 22 513 1111 albo w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców.

0: No a już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców powiem straszny truizm, mianowicie przez Europę przetacza się fala upałów. Rekordowa wartość była m.in. na Śnieżce, no a my już teraz łączymy się z Wrocławiem. 33 stopnie podobno tam odnotowano, potwierdzi albo zaprzeczy psycholożka i psychoterapeutka Agata Dominik. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Absolutnie potwierdzam, w gorącym atmosferze, ale też w gorącej temperaturze.
0: No to Warszawa nie przebija i chyba na szczęście mogę powiedzieć nie przebija Wrocławia, bo u nas około 30 stopni Celsjusza. Ale jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to także jazda samochodem potrafi nas bardzo mocno rozgrzać, tak jak dyskusja o upałach w ostatnich dniach. No i właśnie, będziemy rozmawiać o tym, jak nasz charakter przekłada się na to, jak my ten nasz samochód prowadzimy i czy to zawsze jest tak, że jeżeli jeździmy bardzo powoli, bardzo delikatnie i tak przestrzegamy przepisów, to znaczy, że jesteśmy spokojnymi ludźmi, czy to nie zawsze tak działa?
1: Oj, nie zawsze. Nie zawsze, nie zawsze. To jest tak, że samochód to niesamowite miejsce. Kiedy zamykamy za sobą drzwi, stajemy się tacy, jacy tak naprawdę jesteście. Jesteśmy, gdy nikt na nas nie patrzy. Mhm. Nasz styl jazdy i to, jacy jesteśmy, bezlitośnie obnaża to, jak sobie radzimy z tymi naszymi wszystkimi emocjami. Mhm. Ja bym chciała zwrócić uwagę na tą falę upałów, te 33 czy 30 stopni, że fala upałów też powoduje to, że stajemy się jeszcze bardziej agresywni. Jeżeli jest nam gorąco, to szybciej nasze mechanizmy obronne, mechanizmy, które nas trzymają w ryzach, puszczają. Jeżeli w życiu codziennym tłumimy złość, no bo nie wypada, no to za kółkiem zmieniamy się w furiatów. To taki klasyczny psychologiczny mechanizm takiego przymierzenia.

0: mieszczenia, tak? Czyli jesteśmy na co dzień, nie wypada, jesteśmy w tych ryzach, to siadamy za kółkiem, w tą puszkę naszą i się okazuje, że się zmieniamy.
1: Czyli puszczają nam hamulce, bardziej jesteśmy sobą, chociaż ja powiem szczerze, dzisiaj tego nie zaobserwowałem, bo miałem okazję pokonać kilkadziesiąt kilometrów dzisiaj o poranku i nawet zostałem kilka razy wpuszczony i ktoś pokazał mi ręką albo mignął światłami, że mogę wjechać, bo inaczej będę czekał w długim korku na przykład na lewoskręcie. Więc taki anegdotyczny przypadek i przykład, ale jednak można też w upale radzić sobie lepiej i być miłym.
0: Absolutnie, absolutnie. Upał nie jest tylko jedną zmienną, prawda? Więc ważne też jest to. Ja myślę, że można by było to zgonić na to, że są wakacje, studentów nie ma. Nie wiem, czy w Warszawie, ale we Wrocławiu bardzo mocno to odczuwamy. I też mamy chyba taki chill większy. Ale myślę sobie, że ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, panie redaktorze, kto pana wpuścił. Czy w pana wpuścił ktoś, kto miał otwartą szybę i był bez klimatyzacji, czy ktoś, kto miał zasłoniętą szybę i był w klimatyzacji?
1: Zakładam, że to były osoby z klimatyzacją jednak.
0: Ja też tak zakładam, też podobnie jak pan zakładam.
1: Tym bardziej, że samochody były takie w miarę nowoczesne. Nie jechał to nikt, kto by miał coś bardzo starego. Chociaż z drugiej strony ktoś, kto miałby coś starego, byłby pewnie pasjonatem, więc też mogłaby to być ciekawa i miła osoba.
0: Tak, oczywiście. Ja bym chciała taki troszkę anegdotyczny zrobić taki test osobowości dla słuchaczy. Mhm. I ja znam takich trzech, że tak powiem. To jest taki dyrektor światła, i świata, czyli trąbi sekundę po zapaleniu zielonego światła, nie toleruje najmniejszego opóźnienia i żyje taki ktoś w ciągłym napięciu. Druga osoba to jest taki niewidzialny człowiek. Jedzie lewym pasem, o 20 km wolniej, nie reaguje na nic, kompletny brak uważności i tak sobie jedzie po prostu wolniej. I trzeci, partner w podróży. Płynnie współpracuje, ułatwia ruch i przewiduje. I to jest taka wysoka dojrzałość i to jest to, co pan redaktor powiedział, że pana wpuścili. Ja jestem ciekawa, jak nasi słuchacze, czy dzisiaj byli dyrektorami światła, czy niewidzialnym człowiekiem, czy partnerem w podróży.
1: Ja sobie od razu myślę o tym niewidzialnym człowieku, o którym pani powiedziała. Czy przypadkiem taka osoba nie myśli, że jest sama na drodze i nie ma czegoś takiego, że ona odcina się od otoczenia i być może, to już może daleki wniosek, jest introwertykiem?
0: Może, to jest bardzo daleki wniosek. Bardziej bym powiedziała o takim egocentryzmie i takim, tak jak pan powiedział, odcięciu się na uważność na innych, tak? Że inni też są, tylko ja sobie jadę z punktu A do punktu B w swoim własnym, prywatnym tempie i tak naprawdę nie obchodzi mnie trochę co i jak. Czy introwertyk, ekstrawertyk? Nie poszłabym w tą kierunku, natomiast bardziej bym powiedziała o egocentryku.
1: A czy wiadomo coś w ogóle, jeżeli chodzi o nasz styl osobowości, no właśnie ten introwertyczny i ekstrawertyczny, jak takie osoby prowadzą? Czy jakiekolwiek badania na ten temat powstały?
0: Są wstępne badania, natomiast te wstępne badania nie mówią o takiej ważności i takiej ilości, że mogłabym powiedzieć, że to, w jakim stylu jesteśmy, czy my mamy, jaką mamy osobowość, sprawia, w jaki sposób jeździmy. Bardziej myślimy o tym i badania o tym mówią, że w zależności od tego, nie od naszej cechy osobowości, tylko od stanu emocjonalnego, w którym jesteśmy, to też jest ważne, lub zasobie rodziny, którą mamy. Badania mówią o tym, że jeżeli stajemy się rodzicami, to bardzo często zwalniamy tą prędkość. Inaczej i z większą tolerancją podchodzimy do innych użytkowników ruchu drogowego.
1: Czyli możemy sobie życzyć jak najwięcej rodziców na drodze, jako naszych współkierujących.
0: Dokładnie tak. Można by było tak powiedzieć, że jak jest rodzic, to jakoś może większą dawką tolerancji do tego, że inni popełniają również błędy na drodze.
1: Jestem bardzo ciekawy, do której kategorii wy, drodzy słuchacze, zaliczylibyście siebie. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a do rozmowy z panią Agatą Dominik, psycholożką i psychoterapeutką, wrócimy po 20.30.

0: 22 513 11 11 to numer telefonu do PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy też na wasze wiadomości głosowe, na przykład od naszego stałego słuchacza, czyli od Puchatego.
1: Autostrada

0: A4 w stronę Wrocławia, 279 km. Zaraz za MOP-em Hekło, tam prawdopodobnie z tego co na radio mówili, zatrzymali pijanego kierowcę ciężarówki, zabrali mu kluczyki i autostradka jest po prostu zablokowana. Także proszę uważać, 279 km zaraz za MOP-em Hekło w stronę Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie, Puchaty z Kania.
1: Dzięki i pozdrowienia również dla Ciebie. Czekamy na wieści od Was. No i proszę, jak CB Radio może się przydawać nawet w 2026 roku. No i my także staramy się trochę jak CB Radio pomagać w trasie. Mariusz Dąbrowski i drogowy raport przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy informują, że skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S8 na odcinku Zambrów-Białystok w pobliżu miejscowości Kobylin-Cieszymy. Na jezdni w kierunku Białego Stoku w rejonie 28 km. Tam ciężarówka uderzyła w bariery, blokując lewy pas ruchu. Teraz jedzie się już S8 bez jakichkolwiek problemów w stronę Białego Stoku. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 135 km. Po zdarzeniu czterech aut osobowych, dwie osoby ranne, droga w kierunku Wrocławia zablokowana. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem. To 135 km. Natomiast na 279, jak informował nasz słuchacz, przyjaciel Radia Kierowców Puchaty, na 279 km A4 w kierunku Wrocławia kierowcy odebrali kluczyki pijanemu prowadzącemu duży zestaw ciężarowy. Całe szczęście, że to się tak skończyło, ale droga jest zablokowana. S7 Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 km pożar ciężarówki. Ruch możliwy tylko jednym pasem w kierunku Krakowa. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa, 53 km, zdarzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Giżycka. I droga krajowa nr 92, Sochacze Warszawa, w pobliżu Korzuszek Parceli na 427 km. Zderzenie autoosobowego i motocykla, motocyklista ranny. Droga w obu kierunkach zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I ponownie z nami Agata Dominik, psycholożka i psychoterapeutka, ale z nami są też słuchacze, którzy dzwonią pod numer 22 513 11 11. Wspominaliśmy o tym, że są osoby, które nie zwracają uwagi na innych na drodze. Ja sugerowałem, że być może to taki introwertyk, który instynktownie próbuje się od otoczenia odizolować. No i w tej sprawie głos słuchacza.
1: Dzień dobry, Dariusz z tej strony. Myślę, że ten introwertyk, ten egocentryk, który jest lewy facet, często przemienia się bardzo agresywnego użytkownika dróg w momencie, gdy mu zamrugamy światłami, gdy mu staramy się jakoś zwrócić uwagę, żeby zjechał na ten prawy pas. I wtedy ten introwertyk czy egocentryk staje się tą bardzo niebezpieczną, akurat jadę i widzę takich wręcz bestią za kierownicą. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To chyba wszystko zależy od tego, z jaką prędkością się jedzie, bo jeżeli zgodna z przepisami, a ktoś miga, to ja tego delikatnie mówiąc nie pochwalam. Ale tak łatwo się przemienić z takiego spokojnego kogoś odizolowanego w bestię na drodze, pani Agato?
2: Absolutnie. Psychologowie transportu zbadali to zjawisko. Kiedy zamykamy się w tej naszej metalowej puszce, tej klatce, włączy się w nas taki mechanizm dezindywidualizacji. I badania pokazują, że traktujemy wtedy innych kierowców nie jak ludzi, ale jako anonimowe przeszkody, jak taki obiekt. Dokładnie tak samo jak w komentarzach w internecie, prawda? Stajemy się tacy anonimowi i nagle to nasz mózg nie widzi tego pana Janka, panią z kapeluszem czy pana z wąsem, który jedzie czy się zagapił, tylko widzimy wróg atakujący nas, czarny samochód. I tak jak słuchacz powiedział wcześniej, możemy się zmienić też w bestie, ale nie tylko. Introwertycy, egocentrycy mogą się zmienić w bestie, tylko my po prostu zapominamy, że na drodze są ludzie, którzy także jak my popełniają błędy.
0: To ja w drugą stronę zapytam, czy jeżeli jesteśmy takim furiatem na co dzień, to za kierownicą możemy być kierowcą, który jest spokojny i jadący zgodnie z przepisami, mający wszystko rozplanowane, nie przekraczającym prędkości?
2: A możemy, oczywiście, że możemy. To jest kwestia naszego nastawienia. Jeżeli na co dzień wyrzucamy z siebie te emocje i ta furia nam towarzyszy na zewnątrz, możemy w tej naszej puszce, o której mówiłam, w tym naszym bezpiecznym miejscu w postaci samochodu zamienić się w kogoś, kto po prostu już jest w takim stanie ukojenia, w takim stanie chillu, bym powiedziała. Więc to naprawdę zależy, jak to mówią.

0: psycholodzy.
1: Jeżeli emocje naszą głowę opanują, to w najbliższych kilku minutach trudno sobie z tym poradzić i właściwie każda racjonalna argumentacja tutaj może nie trafiać. No to właśnie, co możemy poradzić? Jak nie eskalować, jeżeli jesteśmy zdenerwowani? No bo na przykład jadę lewym pasem, wyprzedzam ciężarówki, mam 140 na autostradzie, a za mną jedzie ktoś, kto dojeżdża do zderzaka i miga. No i gotuje się we mnie, nie będę ukrywał. Jak nie eskalować takich sytuacji?
0: Jest parę możliwości, ale jedną z tych możliwości to jest to, żeby nie nazywać epitetami tą osobę, która jeździ nam na zderzaku, tylko zrobić taką opowieść. O, uroczy pan w niebieskim Fordzie właśnie podjeżdża mi, tak troszkę obśmiechując, ośmieszając tą sytuację. Drugą rzeczą, którą państwu zalecam, to można być tak, że trzymamy kierownicę i wystukujemy rytm jak w rytmie serca, a jeżeli mamy możliwość, to możemy, jeżeli mamy, nie wiem, tempomat, możemy wbić mocno pięty w podłogę, ale bardziej bym zalecała to na parkingu. Mhm. Trzecią, i może być to dla pana bardzo zaskakujące, mhm, i się bardzo serdecznie uśmiecham, trzymajcie, drodzy państwo, bardzo kwaśne cukierki. A dlaczego kwaśne cukierki? Jak pan redaktor myśli? Skąd te kwaśne cukierki?
1: Domyślam się, że tak kwaśne, jak kwaśno sobie wyobrażamy tą osobę, która jedzie.
0: Dokładnie, ale ona w ten sposób, jeżeli wsadzimy tego cukierka, jeżeli się za coś zezłościli, poirytowali, to w każdej sytuacji wsadzając, cukierka tak naprawdę idzie nam bodzić z ciała i my się na tym kwaśności skupiamy. I w tym momencie odpuszczają nam te wszystkie emocje, ty taki czy jaki, tylko my po prostu skupiamy się na tym, że ten cukierek jest tak kwaśny, że my mamy tam śliny bardzo dużo, w związku z tym ten cukierek nas czasem ratuje właśnie w takich sytuacjach.
1: Zaskakujący sposób, powiem szczerze. Spróbuję w najbliższym możliwym momencie, a podejrzewam, że jeżdżąc po naszych polskich drogach, no niestety dosyć szybko i szybciej niż później się to wydarzy. Czy jest opcja, żeby przyspieszyć na przykład takie regenerowanie się, takie schodzenie do tego dobrego stanu właśnie po jakiejś takiej irytującej sytuacji, żeby szybko ten nasz organizm wrócił do takiej normy? Na przykład jeżeli zjedziemy sobie na odpoczynek na stacji paliw i zechcemy jakoś zrzucić złe emocje z siebie.
0: Pięknie pan redaktor powiedział. Ja wiem, że może to wyglądać dziwnie na parkingu, ale myślę, w momencie, kiedy jesteśmy bardzo mocno wzburzeni, to zachęcam państwa do tego, żebyście stanęli na parkingu, zaparkowali to auto i strzepywali z siebie, tak jak takie psy, co się otrzepują z wody trochę, strzepywali z siebie te emocje. To naprawdę wygląda dosyć dziwnie z zewnątrz, ale bardzo pomaga. Drugą rzeczą, którą można zrobić, to można pójść do łazienki i wsadzić ręce przed ramiona do bardzo zimnej wody. W tym upale to jeszcze przyniesie ukojenie, ale też takie emocjonalne, bo znowu idzie nam bodzić z ciała i skupiamy się na tym, że jest nam po prostu zimno. No i trzecią, niezmiernie, i będę mówić, dla niektórych to będzie, jak zwykle, psycholodzy mówią ciągle o oddychaniu, ale ten oddech na 4 sekundy wdychać, 6 sekund wydychać, to naprawdę robi cuda.
1: No ale właśnie psycholodzy nie bez powodu o tym oddechu mówią, skoro widocznie jest to coś sprawdzonego, co nam się przydaje w wielu sytuacjach, kiedy chcemy ten nasz organizm uspokoić.
0: Dokładnie tak. Jeszcze chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Muzyka. Mhm. Drodzy państwo, okazuje się, że słuchanie utworów w tempie powyżej 120 uderzeń na minutę, czyli takiej szybkiej muzyki rockowej, techno czy dynamicznego potu, bezpośrednio przekłada się na bardziej ryzykowne zachowania na drodze. I częstą zmianą pasów, przekraczanie prędkości, ostrzejsze hamowanie. Więc jeżeli tak czujemy, to zachęcam państwa do tego, żeby zmienić ton tej muzyki. Nie mówię, że klasyczna czy jazz, bo niektórych to denerwuje, ale na jakąś muzykę o innym tempie.
1: No nie bez powodu taka muzyka bardzo dynamiczna, rockowa, hip-hopowa, często pojawiała się w soundtrackach gier wyścigowych, tam gdzie musieliśmy wdusić ten pedał gazu jak najmocniej, tam gdzie musieliśmy zmotywować się do tego, żeby na przykład uciec przed policją, no więc właśnie musiała być taka muzyka, a nie muzyka na przykład klasyczna, która przydałaby się nam w takim codziennym ruchu ulicznym, czy przynajmniej czasami muzyka jakaś spokojniejsza, nawet spokojniejszy pop, czy spokojniejszy rock, to oczywiście zależy od naszego gustu muzycznego. Nie będę tego sugerował, każdy niech dobiera według siebie, a za rozmowę bardzo dziękuję. Agata Dominik, psycholożka i psychoterapeutka.
0: Dziękuję państwu bardzo, do usłyszenia.

0: co 20 minut, a zatem i teraz punktualnie Mariusz Dąbrowski i drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość z trasy ekspresowej S52 między Cieszynem a Bielskiem Białą w pobliżu Jasienicy na 25 kilometrze. Tam ruch blokowała zepsuta ciężarówka i w kierunku Bielska można było jechać tylko lewym pasem. Teraz przywrócono prawy pas do ruchu i jedzie się w kierunku Bielska Białej bez problemów. Nowe kłopoty. Trasa S6 i S7, odcinek węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Borkowa. Pożar auta osobowego. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga. 3 godziny, zdaniem służb, może potrwać utrudnienie w tym miejscu. S7, Białobrzegi, Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 kilometrze pożar ciężarówki. Droga w kierunku Krakowa nie jest już zablokowana, ruch możliwy jednym pasem. Krajowa 16.

0: 15, obwodnica Mrągowa, 53 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Giżycka. No i A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, 135 kilometr, po zderzeniu czterech autosobowych, dwie osoby ranne. Droga w kierunku Wrocławia, można jechać jednym pasem jedzie się w kierunku Zgorzelca. Informują państwo, że na 279 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia kierowcy odebrali pijanemu kluczyki od pojazdu, od dużej ciężarówki i tam droga jest również zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w każdej drogowej sprawie czekamy na wieści od Was. 22 513 1111. No i oczywiście aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.

0: Bardzo podoba mi się, że w tej piosence, czyli Wariat Piotra Zioły, został użyty tytuł bardzo dobrego filmu Almodovara, Skóra, w której żyje. Ciekawe, czy to świadomy zabieg? No, myślę, że raczej tak. 21 tymczasem się zbliża, zatem czas na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na najbliższą noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą pojawić się porywy wiatru, trąby powietrzne, opady gradu, ale także ulewne deszcze.
2: Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr.
3: Porywy mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy do 100 km na godzinę.
2: Mówi synoptyk z IMGW Przemysław Makarewicz. Co zrobić, gdy burza zaskoczy nas w lesie?
4: Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu.
2: Mówi Regina Klimaszewska,

0: z Lasów Państwowych. Alerty w sprawie burz wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: A jutro na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Miejscami przelotnie popada, możliwe są burze, lokalnie także z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Na temperatura maksymalna jutro wyniesie od 18 stopni nad morzem i lokalnie na zachodzie około 30 w centrum do 34-36 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i już 2 minuty po godzinie 21. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i o tej porze to już możemy śmiało powiedzieć sobie dobry wieczór. To jeszcze a propos jutrzejszej pogody. Kawa nie zaszkodzi. 998 hektopaskali to ma być maksymalna wartość ciśnienia w południe, choć lekko wzrośnie.

0: drwią.
1: Chyba nie ma reguły, jeżeli chodzi o godzinę, kiedy dobrze nam się podróżuje, a kiedy jest wręcz przeciwnie, bo mimo, że to już 10 minut po godzinie 21, to cały czas przychodzą do nas od drogowców nowe komunikaty o tym, że coś niepokojącego się wydarzyło. A zbiera to wszystko Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i faktycznie mamy nowy kłopot. Droga S52, odcinek węzeł Modlniczka, węzeł Balice w pobliżu miejscowości Szczyglice. Na samym początku trasy S52 zderzenie dwóch autosobowych. Ruch w kierunku Katowic odbywa się prawym pasem. Przewidywany czas kłopotów w tym miejscu drogi S52 to przynajmniej 1,5 godziny. Autostrada 4, dwa kłopoty, 134 km, 135 km, doszło do zderzenia czterech aut. Jeden pas czynny w kierunku Wrocławia, jeden pas czynny.

0: w kierunku Zgorzelca. Natomiast na 279 kilometrze A4 jezdnia w kierunku Wrocławia zablokowana przez grupę kierowców, którzy odebrali kluczyki pijanemu, który chciał pojechać zestawem ciężarowym w drogę. S6, S7, węzeł Gdańsk Południe, Borkowo, początek trasy, pożar auta osobowego, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga. S7, odcinek Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 kilometrze. Pożar ciężarówki, ruch jednym pasem w kierunku Krakowa. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa, 53 kilometr, zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Giżycka. I druga krajowa numer 92, Sochaczew Warszawa, Kożuszki Parcele, 427 kilometr, zdarzenie auto osobowego i motocykla, jedna osoba ranna, droga w obu kierunkach zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I dzisiaj może tak być jak w tej piosence. Otwórz drzwi w środku nocy na stacji paliw, chociaż raczej nie pojawi się tam słowo kochanie. Kończy się program osłonowy Ceny paliwa niżej. Nawiązanie do dawnych stacji paliw tutaj oczywiście nie bez powodu. Dziś właśnie ostatni dzień obowiązywania CPN, a wygaszanie programu rozpoczęło się już nieco wcześniej, bo w połowie tego miesiąca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. A do dziś właśnie obowiązuje niższa stawka VAT. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się pewnego wzrostu cen detalicznych.
1: Różnica w oprocentowaniu jest tak znacząca, że nie da się skompensować tej zmiany ani marżą detaliczną, ani też właściciele stacji nie wezmą na siebie całego ciężaru wyższego VAT-u. Także te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
0: Od jutra, czyli od 1 lipca, przestaje poza tym obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej na paliwa.
1: I z tym będzie się wiązało to, że wrócimy do takiego obrazu rynku jak przed wprowadzeniem pakietu CPN, więc większego zróżnicowania cen na stacjach, powrotu różnicy między ceną oleju napędowego zwykłego a oleju napędowego premium, która w trakcie realizacji pakietu CPN była niemal identyczna.
0: Rządowy program CPN zaczął działać z końcem marca. Była to odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
2: Jest

0: jednej stronie Wieluń, po drugiej stronie Elbląg. Najcieplej właśnie w Wieluniu, 29 stopni. W Elblągu z kolei mamy o tej porze 16. Ale nie wybieramy się w trasę między tymi dwoma miastami, a między nieco innymi, na przykład na S52. Szczegóły już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S52. Już Patryka korciło, żeby mi odebrać chleb i żeby opowiedzieć Państwu, co tam się dzieje na odcinku węzeł Modlniczka, węzeł Balica, ale jednak dobre serce zwyciężyło, żeby starszemu koledze też dać dostęp do tego stołu, stołu z pensją, no tak. Trasa S52, odcinek węzeł Modlniczka, węzeł Balice w pobliżu Szczyk.

0: Glic na pierwszym kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Jeszcze przynajmniej pół godziny będą te utrudnienia. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa, 53 kilometr, zderzenie dwóch aut, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Giżycka. Droga krajowa numer 92, Sochaczew-Warszawa, w pobliżu Kożuszek-Parceli. Na 427 kilometrze zderzenie autoosobowego i motocykla, jedna osoba ranna, droga w obu kierunkach została zablokowana. I jeszcze z szóstka jest siódemka, odcinek węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Borkowa. Na początku trasy pożar autoosobowego, zablokowane dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Burze i upały. To wszystko przechodzi przez Polskę, a Straż Pożarna w związku z tymi zdarzeniami interweniowała w ciągu minionej doby ponad 2200 razy. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne burze w większości kraju. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że należy śledzić prognozę pogody, a także alerty RCB.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Na ten moment tych zgłoszeń wpływa jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak dynamika pogody ułoży się wieczorem i w nocy. Niestety wczoraj i dzisiaj te statystyki były dość wysokie. Mam informację o 2 osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
0: W ciągu ostatniej doby poszkodowany został nastolatek, który ucierpiał wskutek powalenia się drzewa, a także kobieta przebywająca w samochodzie, w który uderzył piorun. Została im udzielona pomoc medyczna. Na szczęście ich życiu i zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo.

0: To jest utwór z gatunku zawał realizatora, no bo w środku co najmniej dwie przerwy, kiedy wydaje się, że po prostu sprzęt się zaciął i utwór się dalej nie odtwarza. Innym utworem z tej kategorii jest zdecydowanie Autobiografia zespołu Perfect. No a my radiowcy mamy już taki odruch, że jak nie gra, to albo coś się stało, albo po prostu trzeba pogadać. No i teraz też trzeba pogadać o drogowej sytuacji. Mariusz Dąbrowski właśnie w tej sprawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to pogadam. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 92, Sochacze, Warszawa, w pobliżu Kożuszek Parceli na 427 km. Nie ma już utrudnień na drodze S52 na odcinku Cieszyn Bielsko-Biała w pobliżu Jasienicy na 25 km. I po kłopotach na drodze krajowej numer 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie do Biegniew w pobliżu miejscowości Długie na 96 km. Koniec kłopotów także na krajowej 16 na odcinku obwodnica Mrągowa w pobliżu tegoż miasta na 53 km. Kłopoty są za to na S7C na odcinku Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Żdżar na 453 km, gdzie doszło do pożaru ciężarówki. Ruch możliwy jednym pasem w kierunku Krakowa. S6, S7, odcinek

0: na węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Borkowa. Pożar auta osobowego, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga. I skończyły się kłopoty na czwórce na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 134 km jezdni w kierunku Wrocławia. Jednym pasem również jechało się w stronę Zgorzelca, więc teraz jedzie się A4 przez jej 135 km bez jakichkolwiek kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i oby wam też jechało się tej nocy bez jakichkolwiek kłopotów. I to tyle z naszego mówienia na dziś, więc do godziny 6 sama muzyka w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Ale i gadania o poranku warto posłuchać, chociażby po to, żeby odgadnąć tablice rejestracyjne i zdobyć upominki od PRK. To będzie po godzinie 7, a tymczasem do 22 zostało nam 7 minut z małym haczykiem. Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski, Idalia Mirecka, Patryk Bedliński. Dobranoc.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

naszych ciastkach wylądował piach. Z tobą to może stało się możliwe, a słowo może

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania.

biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.